0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na ponowne uruchomienie programu Ceny Paliw Niżej. Donald Tusk napisał na portalu X, że drożyzna na stacjach to efekt toczących się na świecie wojen. Dodał, że proponowane przez rząd przepisy przyniosą ulgę portfelom kierowców, jednocześnie nie rujnując firm paliwowych.
1: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
0: Według rządu ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Policjanci zatrzymali 13-latka, który planował atak w szkole. Chłopiec miał w plecaku 30-centymetrowy nóż i tasak. Zatrzymali go mundurowi z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Rzecznik komendanta głównego policji Andrzej Fiołek mówi, że informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii.
2: Ten 13-latek polski grał na popularnej aplikacji sieciowej. Jednocześnie grając, rozmawiał przez mikrofon z drugim graczem. Tym graczem okazał się obywatel Szwecji, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. I on usłyszał od 13-latka o jego planach, o tym, że wcześniej miał zabić kilka kotów w celu takiej próby przed poważniejszym zamachem.
0: Sprawą 13-latka zajmie się teraz sąd rodzinny, natomiast śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto przejmie specjalny zespół Prokuratury Krajowej. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Zespół zacznie działać w czwartek. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Ma być jeszcze szybciej i jeszcze bardziej skutecznie. Uzasadnia swoją decyzję o powołaniu zespołu minister Waldemar Żurek.
4: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
3: Postępowanie obejmie działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem Zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Papież zakończył wizytę we Francji. Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju w roli głowy kościoła Leon XIV odwiedził Paryż i Lourdes, a ostatnie godziny pielgrzymki spędził w Metz.
6: Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Z Metz dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Czujemy frustrację, bo innego dnia ten mecz mógłby zakończyć się lepszym wynikiem, przyznaje obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek po porażce biało-czerwonych w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Piłkarz FC Porto zwrócił uwagę na dobre akcje, ale niską skuteczność zespołu pod bramką rywala.
7: Dwa stałe fragmenty gry, tak naprawdę kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. No dla mnie jest takie światełko w tunelu, że to są sytuacje, które jest łatwo przeanalizować, łatwo rozwiązać.
0: W piątek reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Rumunią, która przegrała w Bukareszcie z Bośnią i Hercegowiną 2-4.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wtorek będzie ciepły, słoneczny i pogodny. W większości regionów termometry pokażą od 20 do 22 stopni, nieco chłodniej tylko na Podlasiu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

razie miałem przecież być. Autobus mój szedł, tak jest już późno, tak. Lampy, ciepły krąg, znów twoja twarz, jabłkami pachnie dom.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od Warszawy. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Wniosek o referendum poparło 111 tysięcy osób, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
1: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, w mojej ocenie, coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
0: Tymczasem już niedługo poznamy nowego włodarza Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska walczą o poparcie mieszkańców przed drugą turą. W pierwszej turze Gibała zdobył ponad 36%, a Piątkowska prawie 30% głosów. Krakowianie ponownie zagłosują 11 października.
2: Piątkowska i Gibała przed drugą turą walczą o ponad 85 tysięcy głosów oddanych na pozostałych kandydatów. To w większości wyborcy, którzy poparli Michała Drewnickiego z PiS, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandrę Owce z Razem.
3: Nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to dość spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
4: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobra tego miasta.
2: W pierwszej turze różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską wyniosła nieco ponad 16 tysięcy głosów. To prawie 7% głosujących.
5: Liczę na to, że Piątkowska wygra.
6: Postawiłem na pana Gibałę.
7: Nie wiadomo, kto wygra.
2: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Przed kierowcami korzystającymi z ekspresowej trójki trudne tygodnie. Rusza remont nawierzchni pomiędzy węzłami Rzęśnica i Kliniska w Zachodniopomorskiem. Około 9:00 zmieni się organizacja ruchu. Jedna z jezdni zostanie wyłączona. Będzie dostępny tylko jeden pas ruchu w każdym kierunku. Pozostałe będą w tym czasie remontowane, wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Najpierw będzie remontowana jedna nitka, potem będzie remontowana druga nitka, także będą przełożenia ruchu też odpowiednio wykonywane. Natomiast to jest odcinek międzywęzłowy, także tam nie będzie żadnych objazdów, żadnych zamkniętych relacji, tylko i wyłącznie zawężenia do jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku.
0: To oznacza poważne utrudnienia, nawet korki na nadmorskiej trasie. Remont S3 w Zachodniopomorskiem potrwa do końca października. A już teraz Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. To hasło kampanii w sprawie pomocy dla osób w kryzysie psychicznym.
9: Weź się w garść, nie ma na co narzekać. Podobne słowa wciąż wpływają na sposób, w jaki mówimy o emocjach i kryzysie psychicznym. Mogą doprowadzić do bagatelizowania własnych uczuć i odkładania decyzji o szukaniu pomocy. Kampania Ministerstwa Cyfryzacji ma przełamywać takie myślenie.
10: To, co czujesz, jest ważne. Porozmawiajmy. Zadzwoń pod 116 123 lub wejdź na 116sos.pl.
9: Telefon działa 24 godziny na dobę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze o cennym obrazie odzyskanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Chodzi o jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny. Zimę odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego. Dzieło trafiło do publicznej kolekcji dzięki współpracy resortu z dotychczasową posiadaczką obrazu Ewą Sonis, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
12: Pani Ewa ustaliła jego prawdziwą historię, a następnie poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o gotowości przekazania tego dzieła. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Ewie i całej rodzinie.
0: Obraz pochodzi z kolekcji Andrzeja Rodwanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: Wtorek ciepły i pogodny, w większości regionów zobaczymy na termometrach od 20 do 22 stopni. Nad ranem na północy Polski możliwe mgły ograniczające widzialność na drodze.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autoprojekt.

0: promocja. Cztery pory roku.
1: Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Z wielką przyjemnością zapraszam na nocne spotkanie w radiowej jedynce. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.
4: Panowie, prosimy.

Słodkim Radiu Retro witam Państwa Jan Zagozda. Wrzesień 1939 roku przekreślił wszelkie plany zarówno artystów, jak i zwykłych ludzi. Wielu naszych piosenkarzy, kompozytorów i autorów podzieliło los wygnańców i znalazło się na emigracji. Będę prezentował Państwu tych artystów. Gwiazdy przedwojennych teatrzyków Zofię Terné los tułaczy rzucił na Wyspy Brytyjskie. Posłuchajmy piosenek w wykonaniu tej artystki. Na początek Preclarkas Pohulanki Wiktora Bucyńskiego.

W latach 50. dla amerykańskiej wytwórni Melodia, którą prowadził impresario Jan Wojewódka, Zosia Ternet nagrała wiązankę starych tang. Posłuchajmy.

Sofia Turner tęskniła za Polską i jak tylko nadarzyła się możliwość, do Polski przyjechała, a było to w 1958 roku. Sztandarowym jej przebojem była francuska ballada o czerwonym maku, a piękne słowa napisał dla niej Felix Konarski.

hamaki w całej Francji zwą, tak pięknie kokliko, tak pięknie kokliko. Historii takich pełno w krąg i każda ma

0: Z ciekawością wypatrując tego, co przyniesie jutrzejszy repertuar Radia Retro, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszej archiwalnej już audycji.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Nasza noc upłynie tradycyjnie pod znakiem muzyki, aż łagodnie powitam świt.

gwór. Paryż ani Praha z lata, żadne skarby świata i wszechświata też.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: z obcym wywiadem.
1: Wyrok zapadł w zaledwie kilka godzin, a wszystko to dzięki temu, że Witalij S. postanowił dobrowolnie poddać się karze. Karze, na którą przystała również prokuratura. Przypomnijmy, że 28-latek według śledczych współpracował z obcym wywiadem. Sąd nie miał też żadnych wątpliwości co do winy mężczyzny, o czym mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Na zlecenie nieustalonej osoby czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie Chełma w ten sposób, że poprzez sfilmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut stanowiących równowartość około kwoty 1500 zł.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Białorusin został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu ubiegłego roku. Dobiegają końca prace Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Za miesiąc komisja prawdopodobnie będzie przygotowywać raport w tej sprawie. Wczoraj na posiedzeniu zamkniętym przesłuchano dwóch kolejnych świadków.
3: Przesłuchane osoby to była minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, Magdalena Rzeczkowska oraz Ilona Wołyniec, dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów w PKO BP. Po posiedzeniu komisji Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej mówił mi, że przesłuchania były efektywne.
4: Dowiedzieliśmy się nowych, ciekawych rzeczy, o których nie mieliśmy wiedzy. W związku z tym komisja postara się pozyskać dodatkowe dowody.
3: Zdaniem Macieja Tomczykiewicza wkrótce powstanie też raport z prac komisji.
4: Jeżeli tu nie będzie żadnych opóźnień na tych ostatnich krokach, to liczę, że za miesiąc będziemy już przygotowywać raport dla Sejmu.
3: Według doniesień medialnych we wstępnym wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów dotyczących m.in. złamania zasady apolityczności i wprowadzania w błąd ministra finansów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon infekcyjny pod względem zaopatrzenia w leki, zapewnia główny inspektorat farmaceutyczny. Producenci analizują poprzedni sezon i na tej podstawie przygotowują zapasy leków, wyjaśnia główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak.
5: Co tydzień analizujemy sytuację dotyczącą poszczególnych preparatów i jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi, tak aby miały możliwości wskazywać problemy, no ale jest to oczywiście oparte o różne analizy epidemiologiczne oraz ekonomiczne.
0: W aptekach są obecnie dostępne szczepionki przeciwko grypie oraz COVID-19. Eksperci podkreślają, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem tych chorób.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz głos kierowców w sprawie coraz wyższych cen na stacjach paliw. Zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojna na Ukrainie sprawiają, że widok ponad 9 zł za litr przestaje dziwić. Z kierowcami rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
7: Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
8: Tankuje się raz w miesiącu i to wszystko.
9: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
8: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
10: 10 litrów 8 zł to za bardzo dużo.
11: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
0: Tymczasem premier po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mającej pozwolić na ponowne uruchomienie programu Ceny Paliw Niżej. Zdaniem rządu wejście ustawy w życie przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Na koniec pomoże i zakaz wstępu na plaże w Ustce. To z powodu zanieczyszczenia nieznaną substancją.
12: Ograniczenie ma obowiązywać albo do czasu ustalenia pochodzenia i rodzaju zanieczyszczenia, albo też usunięcia osadów z piasku. Informację potwierdził burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, który podkreślił, że samorząd współpracuje w tym zakresie z Urzędem Morskim w Słupsku. Wstępnie ustalono, że to może być substancja ropopochodna. Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu tzw. płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku. Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej, jednak do czasu ostatecznego zbadania próbek w laboratorium Urząd Morski w Słupsku apeluje o unikanie kontaktu z osadem na piasku.
0: Tematem zajął się Przemysław Woś z Radia Gdańsk. A to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami kolejny ciepły, pogodny i słoneczny dzień, zwłaszcza jak na koniec września. Na termometrach przeważnie dziś zobaczymy od 20 do 22 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Nieważne, sypana czy mrożona, dziś jej święto. Bez dobrej kawy przed świtem nie obędzie się. Będzie nam bardzo miło, jeśli spędzą Państwo przedporanny czas z radiową jedynką.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Codziennie zalewają nas reklamy różnych środków na niemalże wszystkie możliwe schorzenia. Wydaje się, że aby być zdrowym, trzeba je nabyć po odpowiednio wysokiej cenie i oczywiście bez gwarancji na wyleczenie. Tymczasem istnieje pewien lek, który można przepisać każdemu, a co najważniejsze, bez recepty i bezpłatnie. Śmiech. Jego działanie zostało potwierdzone, można tak rzec, w naukowy sposób, a dziedzina badań nad śmiechem i jego wpływem na zdrowie to gelotologia, od greckiego słowa gelos, czyli śmiech. Gelotologia bada wpływ śmiechu na organizm z perspektywy psychologicznej i fizjologicznej. Termin ten oznacza potocznie terapię śmiechem, która może służyć profilaktyce wielu schorzeń i realnie przyczynić się do poprawy stanu naszego zdrowia. Najważniejsze reakcje fizjologiczne, jakie zachodzą w efekcie śmiechu, to na przykład wzrost poziomu endorfin, szybsze krążenie krwi, wdychanie większej ilości powietrza czy szybsza przemiana materii. Nic dziwnego, że ludzie o dużym poczuciu humoru z reguły cieszą się dobrym zdrowiem, a jeśli nawet zachorują, to łatwiej przychodzi im wyzdrowienie. W procesie śmiania się biorą udział nie tylko mięśnie naszego ciała, ale także mózg. Pobudzony zostaje intelekt. Matka Teresa z Kalkuty, odbierając pokojową Nagrodę Nobla w 1979 roku, zadziwiła publiczność, mówiąc z radosnym wyrazem twarzy: uśmiechajcie się jedni do drugich, poświęcajcie czas na bycie razem z waszymi rodzinami, uśmiechajcie się do siebie nawzajem. Często mówimy: nie jest mi do śmiechu, nie mogę się śmiać, gdy mam problem lub coś mnie boli. Wtedy rzeczywiście trudno o radosny nastrój, ale przecież czekając na powody do śmiechu, szkodzimy przede wszystkim sobie. Zacznijmy może dzisiejszy dzień od uśmiechu do kogoś bliskiego, do znajomych lub do siebie samych. Już wtedy nasz mózg otrzyma sygnał, że jest dobrze. Spróbujmy, może być to początkiem dobrego samopoczucia przez cały dzień. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek przygotowana przez rząd rewolucja podatkowa. Rada Ministrów chce podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest też nowa 24%

0: Nowa stawka PIT. O proponowanych zmianach podatkowych premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali w połowie sierpnia. Dziś zajmie się nimi rząd.
1: Próg podatkowy zostanie podniesiony.

0: referendum w Warszawie, no, była stworzona tylko po to, żeby zaatakować z jednej strony Rafała Trzaskowskiego, z drugiej strony Koalicję Obywatelską.
1: Z kolei Waldemar Buda z Rozwoju Plus uważa, że zebranie ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem to sukces.
2: 100 tysięcy mieszkańców podpisuje, że nie chce tego prezydenta, oni chcą go odwołać już teraz natychmiast.
1: Zbiórka podpisów rozpoczęła się po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Fiasko referendum oznacza, że w stolicy nie będzie przedterminowych wyborów.
4: W Krakowie tymczasem ruszyła kampania przed drugą turą po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
3: O fotel włodarza miasta 11 października powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
4: Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku oraz tasak i planował atak w szkole.
3: Policjanci z Wąbrzeźnia w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali 13-latka, który przygotowywał się do zamachu.
4: Informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii, przekazał rzecznik komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Ten 13-latek z Polski grał na popularnej aplikacji sieciowej. Jednocześnie grając rozmawiał przez mikrofon z drugim graczem. Tym graczem okazał się obywatel Szwecji, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. I on usłyszał od 13-latka o jego planach, o jego zamiarach, o tym, że wcześniej miał zabić kilka kotów w celu takiej próby przed poważniejszym zamachem.
3: Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o losach 13-latka.
6: To są aktualności jedynki.
4: Złość i rozczarowanie.
3: Takie nastroje dominują w naszej kadrze po wczorajszym meczu ze Szwecją przegranym 1-3. Z wyjazdowego spotkania w ramach Ligi Narodów wracamy bez punktu.
4: Wcześniej w Warszawie w starciu z Bośnią i Hercegowiną nie udało się strzelić żadnej bramki. Było 0-0. Obrońca Przemysław Wyśniewski nie kryje irytacji.
7: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
3: Po dwóch meczach Polska zajmuje w grupie trzecie miejsce, gorsza jest jedynie Rumunia.
4: No a więcej o wczorajszym spotkaniu powiemy za chwilę w aktualnościach sportowych.
3: Jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.
4: To Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego.
3: Dzieło wróciło do kraju dzięki współpracy Ministerstwa Kultury z Ewą Tsonis, dotychczasową posiadaczką obrazu, podkreśla szefowa resortu Marta Cienkowska.
8: Pani Ewa ustaliła jego prawdziwą historię, a następnie poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o gotowości przekazania tego dzieła. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Ewie i całej rodzinie.
4: Dzieło pochodzi z kolekcji Andrzeja Rotwanda, inżyniera, bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej z pierwszej połowy XX wieku.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sport w radiowej jedynce, Kacper Merk, dzień dobry. Chociaż czy może być on prawdziwie dobry po piątym z rzędu meczu bez zwycięstwa piłkarskiej reprezentacji Polski? Biało-czerwoni ulegli wczoraj Szwecji 1-3. Do przerwy było 1-1 po trafieniu Sebastiana Szymańskiego i można było odnieść wrażenie, że gramy ciut więcej niż przyzwoicie. Ale w drugiej połowie wróciły nasze demony.
10: Tracimy bramki, można w tym momencie powiedzieć, po błędach indywidualnych i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki.
9: Tyle, że na 6 tegorocznych spotkań Polacy stracili aż 11 goli. Wychodzi średnia prawie 2 na mecz, podreperowana tym bezbramkowym, piątkowym remisem z Bośnią i Hercegowiną. Ale trener Jan Urban nie zamierza się poddawać.
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
9: To dla odmiany. W piątek zagramy z najsłabszym obok nas rywalem w dywizji B Ligi Narodów, czyli wspomnianą już tutaj Rumunią. Tutaj u nas, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wczoraj Rumuni ulegli Bośniakom 2-4. Katarzyna Kawa wystąpi w turnieju głównym rangi WTA 1000 w Pekinie. W finale kwalifikacji polska tenisistka pokonała właśnie Rosjankę Walerię Sawinych w setach 6-3 i 7-5. W Pekinie zagra więc w sumie 5 polskich tenisistek, bo z rankingu pewne gry są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet. finale kwalifikacji.

0: kwalifikacji w Tokio walczy Kamil Majchrzak, tu w pojedynku z Francuzem Arturem Filsem 1-1 w setach. A o 13:00 w finale nie kwalifikacji, lecz całego turnieju w chińskim Chengdu wystąpi Hubert Hurkacz. Szansa na drugie turniejowe zwycięstwo w tym roku jak najbardziej realna. Po drugiej stronie siatki stanie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
4: Słonecznie i niemal bezchmurnie, tak zapowiada się wtorek w całym kraju. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 24 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1017 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
12: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Facet, który pewnie sobie do serca wziął swego czasu słowa babci, która mówi: jak wychodzisz na dwór, to załóż coś na głowę. JK, lider Jamiroquai, pochwalił się w jednym z wywiadów telewizyjnych, że posiada około 200 ekscentrycznych nakryć głowy. 14 po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 29 dzień września, 272 dzień roku, do końca roku 93 dni. Słońce wzeszło o 6.33, zajdzie o 18.18, zatem dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 3 minuty, a krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Cyriak, Dacbok, Dacboga, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Ludwin, Michał, Michalina, Mikołaj, Rafał, Ryb, Syma i Teodota. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po siódmej. Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. W studiu radiowej jedynki jest Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ-u Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Szwedzki ambasador zostanie wezwany w związku z tym, co Szwedzi zrobili naszej reprezentacji?
3: No, z panią ambasador mamy bardzo dobre relacje, więc nie wiem, jak ta rozmowa
2: będzie. Teraz
3: się
2: będą gorsze chyba.
3: Zobaczymy.
2: Czyli dyplomacja tego nie rozwiąże. Ani rozmowa na przykład z przedstawicielem Rumunii też nie jest planowana przed kolejnym meczem.
3: No właśnie, tutaj może powinniśmy, ale będziemy wspierać naszych piłkarzy na każdym etapie.
2: Trzymając kciuki. Niestety chętnie porozmawiałbym o piłce nożnej, o lekkich sprawach, ale niestety te poważne cały czas dominują na pierwszych stronach gazet. Rosja znów uderza blisko naszej granicy. 2 kilometry od Dorohuska eksplodował dron. Czy to już jest to coś wielkiego, co zapowiadał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski? Czy to coś wielkiego się zaczyna?
3: No, my spodziewamy się i nie tylko my. O tym mówią też służby wywiadowcze innych krajów. Ostatnio w mediach społecznościowych popularna była taka ocena duńskiej służby wywiadowczej. Spodziewamy się tego, że po prostu Rosja będzie cały czas utrzymywała taką presję na Europę, stosowała taktyki hybrydowe. Czy to ataki w pobliżu granic państw Unii Europejskiej, państw NATO, czy działania sabotażowe na terenie Unii Europejskiej, takie jak miały na przykład miejsce w Niemczech. Więc nie spodziewałbym, ja się nie spodziewam jednego dużego wydarzenia, tylko cały czas utrzymującej się presji. Jak to będzie wyglądało?
2: Jeżeli mogę pokusić się o taką obserwację, to jest trochę łagodniejsze niż to, co powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, bo jeżeli on mówi o czymś wielkim, wiele osób myśli inwazja na przykład, albo jakaś bardzo duża prowokacja.
3: Myślę, że musimy wyważyć słowa. Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego

0: zagrożenia, które istnieje. Taktyka Rosji dzisiaj jest oczywista i tutaj zgadzają się liderzy praktycznie chyba wszystkich państw europejskich. To jest próba utrzymywania presji na Europę, próba dzielenia społeczeństwa właśnie po to, żebyśmy my odpuścili wsparcie Ukrainy. Więc ta taktyka jest oczywista i Rosja, proszę zauważyć, Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy. To było wydarzenie w Niemczech, w Leipzig. Więc mamy naprawdę, no, niestety mówiąc wprost, jakościową, choć to słowo nie brzmi dobrze tutaj, zmianę w podejściu Rosji. To jest radykalna zmiana. No, myślę, że powinniśmy mieć to wszyscy z tyłu głowy. I teraz,
1: ale czy powinniśmy...
0: Czego się...
1: Właśnie, bo tu jest ten zarzut ze strony opozycji, że wobec tego wszystkiego, o czym pan minister powiedział, powinniśmy też zachować spokój. Rafał Bochenek powiedział tak: ja nie twierdzę, że nie ma zagrożenia ze strony Rosji, natomiast te tony alarmistyczne, w które uderza Donald Tusk, są mocno na wyrost.
0: Ja uważam, że tony alarmistyczne są jak najbardziej na miejscu. Mamy poważne zagrożenie i powinniśmy uczciwie o tym zagrożeniu rozmawiać z obywatelami, z obywatelkami. Powinniśmy się dzielić informacjami na tyle, na ile to jest możliwe i to też robimy. Sytuacja jest poważna i po prostu trzeba o tym poważnie mówić. Jeżeli ktoś nie wierzy w słowa moje, ministra Sikorskiego, premiera Tuska, niech spojrzy na to, co mówią służby wywiadowcze, co mówią przedstawiciele
1: Nie możemy do końca spojrzeć na to, co mówią służby wywiadowcze,
0: możemy.
1: Bo też sami mówicie, że nie możecie tych raportów upubliczniać i ich przekazywać.
0: Musimy bardzo cieszę z tego, że duńska służba wywiadowcza upublikowała swoją ocenę zagrożeń, gdzie wprost powiedziała o tym, że należy się spodziewać właśnie takich eskalacyjnych działań ze strony Rosji.
1: Może polskie służby powinny zrobić coś podobnego, po prostu zrobić syntezę tego raportu CIA słynnego.
0: Być może kwestia komunikacji służb specjalnych jest do poprawy, chociaż mam wątpliwości. No jeżeli ktoś nie wierzy koordynatorowi służb specjalnych, to nie wiem, czy uwierzy samym służbom specjalnym. No, jeszcze raz chcę powiedzieć, jeżeli ktoś nie ufa temu, co mówi dzisiaj w Polsce rząd, to niech spojrzy na to, co mówią rządy w innych państwach europejskich. Mówią dokładnie to samo.
1: Czy rząd niemiecki powiedział za dużo podczas rozmowy ze stroną rosyjską? Doszło do pierwszego od 2022 roku spotkania szefów dyplomacji Niemiec i Rosji. Czy to już jest ten moment, żeby z Rosją rozmawiać, czy Niemcy się wyrwali?
0: No, mam wrażenie, że to spotkanie specjalnie dużo nie przyniosło. Rozumiem, że logika była taka, żeby zobaczyć właśnie, czy po stronie Rosji jest jakakolwiek gotowość do poważnej rozmowy.
1: Ale czy ktoś poważnie mógłby stwierdzić, że Rosja jest gotowa do spokojnej rozmowy i negocjacji?
0: Do spokojnej rozmowy i negocjacji być może nie, ale też nie miejmy nadziei, że to będzie spokojna rozmowa i nagle Rosja powie, dobrze, to teraz negocjuje. To będzie takie testowanie nas, Europy, Stanów Zjednoczonych. No wcześniej wydawało się, że być może Rosjanie są gotowi na jakąś rozmowę. Jakiś czas temu była wizyta w Moskwie Jareda Kushnera i Witkowa, wysłanników Stanów Zjednoczonych. To był taki moment, gdzie mogliśmy z większym optymizmem spojrzeć na ewentualne rozmowy. Natomiast patrząc na to, co Rosja...
1: Czy my w Polsce tak poważnie mogliśmy kiedykolwiek patrzeć na, właśnie tutaj z optymizmem jest, na rozmowę ze stroną rosyjską?
0: Tu jest druga strona. Jednocześnie my widzieliśmy, że Rosjanie cały czas utrzymują ataki na Ukrainę.
1: No właśnie.
0: I w tym sensie polska ocena taka polityczna była taka, że jednak to jest po stronie rosyjskiej gra pozorów. Rozumiem, że z jakiegoś powodu strona niemiecka uznała, że trzeba zobaczyć. O ile wiem, na tym spotkaniu nie padło nic nowego. Niemcy dość stanowczo powiedzieli, jakie jest stanowisko Europy wobec konfliktu.
1: No tak mówi rząd w Berlinie, że było to ostrzeżenie przekazane Rosji, natomiast wewnętrzni niemieccy komentatorzy zwracają uwagę na to, że pewną rolę mogą odgrywać

0: ceny paliw. AfD przecież coraz głośniej mówi, kupujmy znów gaz i ropę z Rosji, tam jest najtaniej.
1: No, takie argumenty pojawią się w całej Europie. No, należy się tego spodziewać bezpośrednio.
0: To może jedność Europy właśnie ze względu na te ceny paliw się łamie.
1: Rozmawialiśmy o tym, że ta jedność może się łamać, znaczy, że mogą być takie argumenty już dawno temu. No, to tak samo jak dyskutowaliśmy o różnych pakietach sankcji, które mają wpływ na ten rynek ropy
0: i gazu. To co Niemcy się łamią?
1: Więc w tym sensie to dla mnie nie jest nic nowego, że takie spekulacje się pojawiają. Nie mam wrażenia, żeby Niemcy się w tej sprawie łamali, nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek z, którekolwiek z unijnych państw zmieniało swoje podejście teraz. Naprawdę no, nie przywiązywałbym na razie wielkiej wagi do spekulacji w mediach.
0: A czy strona niemiecka przekazała nam, co wydarzyło się na tym spotkaniu? Czy otrzymaliśmy jakąś oficjalną notę z wyjaśnieniem, że Rosja powiedziała A, B i C?
1: Tak.
0: Więc co powiedziała Rosja?
1: To już muszę zostawić dla siebie. Mogę ogólnie powiedzieć, że Rosja nie powiedziała w tej rozmowie niczego nowego.
0: Czyli to spotkanie po nic. Niepotrzebnie. Niemcy się na nie wybrali.
1: To już jest pana ocena. Ja też nie chcę oceniać w stanowczych słowach.
0: Skoro Rosja dalej bombarduje, skoro nic nie dało to spotkanie, to Niemcy chyba niepotrzebnie się tam wybrali.
1: Natomiast wydaje mi się, że ten moment na spotkanie nie był najlepszy.
0: Dyplomatycznie wyraził się na koniec Ignacy Niemczycki, wiceszef polskiej dyplomacji. Polska 2050, ale to nie jest koniec naszej rozmowy. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: A to są sygnały dnia w radiowej jedynce. 24 minuty po siódmej.

0: Piosenka, która już na zawsze będzie kojarzyć się z filmem Quentina Tarantino, Pulp Fiction, jest 7:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Aż czterokrotnie w ciągu ostatniej doby Polska podrywała myśliwce w związku z zagrożeniem rosyjskimi atakami tuż przy naszej granicy. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale 2 kilometry od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodziny rozbił się rosyjski bezzałogowiec. Tak blisko takiego wybuchu jeszcze nie było, mówi wójt gminy do Rochusk Wojciech Sawa.
2: Było słychać wybuch i było widać taki czarny dym na stronie ukraińskiej.
1: Czy te ostatnie wydarzenia to początek czegoś wielkiego, przed czym ostrzegał szef naszego MSZ-u?
3: Spodziewamy się tego, że po prostu Rosja będzie cały czas utrzymywała taką presję na Europę, stosowała taktyki hybrydowe.
1: Mówił w radiowej jedynce Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050. Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku oraz tasak i planował atak w szkole. Policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali 13-latka, który przygotowywał się do zamachu.
4: Wcześniej miał zabić kilka kotów w celu takiej próby przed poważniejszym zamachem.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy akcji nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. Zabrakło ich około 20 tysięcy. Jak przypomina nasza reporterka.
5: Zbiórka podpisów rozpoczęła się po wybuchu afery w szpitalu południowym.
1: Turcja była najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej, a na własną rękę najczęściej lataliśmy do Hiszpanii i do Włoch. Pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: 22 139 22 02.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No to w Światowym Dniu Kawy powiem, jak to mówił klasyk. Kawa i buzetka obowiązkowo. Ja właśnie piję kawę przed pracą. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego, wesołego, udanego, spokojnego dnia.
1: A pani już po czy przed?
3: Ja przed. Ja to... na razie tylko ciepłą wodę.
1: Kurczę, to my jacyś dziwni jesteśmy.
3: Ty też przed?
1: No, to tak, znaczy ja w ogóle kawę o poranku nie... Znaczy ja mogę spokojnie o 23 napić się kawy. Ja i na mnie to kompletnie nie działa, kompletnie.
3: Ja piję kawę tylko towarzysko.
1: O.
3: Z kimś piję kawę, sama nie lubię.
1: Mhm, to co może się...
3: A później się spotkam, z kimś i będę piła kawę.
1: To może po 9?
3: A ja już się spotkam z kimś i będę piła kawę.
1: Może po 9? Szanowni państwo, to proszę się spotkać z kimś. Czy po 9, jeśli się państwo na 9 z kimś umówili, czy po 18, a może trochę wcześniej, bo po 18 to już będzie ciemnawo. W każdym razie dużo słońca dziś przez cały dzień, to jest ta najważniejsza informacja. I nawet 20 ile?
3: 2.
1: Nie, więcej.
3: 3?
1: Więcej.
3: Ojej.
1: 4,
3: fajnie.
1: 5, prawie 25 stopni. Tyle pokażą termometry na ziemi lubuskiej, proszę pani. Na Mazowszu trochę chłodniej, 20, ale też przyzwoicie. Na Suwalszczyźnie stopni 17. Słonecznie przez cały dzień, niemal bezchmurnie. Taki wtorek się
3: zapowiada.
1: A to kawa nie jest potrzebna w ogóle. Widziała pani ciśnienie?
3: Mów.
1: 1017 hektopaskali.
0: Autopromocja.

0: cztery pory roku.
1: Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: No i sprytnie sobie redaktor Kowalska wymyśliła te dziś skojarzenia ekstra, bo trzy słowa od ojca prowadzącego brzmią kawiarka, barista, arabika.
5: No. Chyba jasne, nie?
4: Z okazji Dnia Kawy. Kiedy jest dzień gorącej wody?
5: Ciepłej.
4: No, ciepłej.

0: Offenbach, tak się nazywa. U nas też było tak wczoraj na
1: Wysolutko.
0: Offensbach. Był offens, offens, offens. A potem Bach, Bach, Bach 3.
1: I po sprawie.
0: No.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: Ale to jest tak, że w tej branży to szukają jeszcze?
1: Szukają.
0: Szukają cały czas?
1: Tak, szukają.
0: To jest
1: szukają.
0: Duża rotacja w takim
1: no,
0: razie.
1: Dlaczego? Dlatego, że te paczuszki przecież do nas płyną. Płyną do ciebie paczuszki?
0: Nie.
1: Kiedy ostatnio kupiłeś coś znaczy, i do ciebie przyszło? Do mnie wczoraj.
0: Nie, bo pani mówi, że płyną. Do mnie albo lecą, albo jadą.
1: No dobrze, już nie czepiajmy się tych słów.
0: Nie, no proszę.
1: O czym my mówimy?
0: No właśnie,
1: może wyjaśnijmy słuchaczom, bo to jest ważne. Mówimy o tym, że dzisiaj jest dzień kuriera i zapotrzebowanie na kurierów jest ciągle ogromne. Można by powiedzieć, nawet takie ssanie na kurierów jest.
0: Jedna jest taka firma, która jak już kurier dostarczy paczkę, to pyta mnie, czy ja postawię kawę kurierowi.
1: O, proszę.
0: A dzisiaj jest dzień kawy i dzień kuriera.
1: Ale ładne połączenie. No tak, w Polsce pracuje już ponad 120 tysięcy kurierów. Ta liczba rośnie. Ciągle jest ich za mało, tak jak powiedziałam. Ale co ważne, ich zarobki też systematycznie rosną. I jeszcze bardzo ciekawa i bardzo fajna informacja, bo z badań przeprowadzonych przez Personal Service wynika, że niemal połowa kurierów jest bardzo zadowolona ze swojej pracy. Tak mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy w Personal Service.
3: Mamy ciekawe dane, jeżeli chodzi o zadowolenie kurierów. 47,5% kurierów jest zadowolonych ze swojej pracy. To jest głównie pogłosie tego, że wynagrodzenia są stosunkowo satysfakcjonujące i odpowiednie. Mniej więcej można byłoby odnieść te wynagrodzenia do branży budowlanej, czyli możemy zarobić mniej więcej. Mężczyźni mogą zarobić tyle samo pracując w charakterze kuriera, jak pracując w sektorze budowlanym. Zdecydowana większość kurierów, bo ponad 72% pracuje w dużych miastach. Natomiast zdecydowana większość kurierów jest zadowolona z tego, co widzimy i nie ma tutaj jak gdyby umowa wpływu, więc prawdopodobnie w większości są to umowy B2B, a więc te wynagrodzenia są zależne od ilości przesyłek, którą obsługujemy, ale też od rodzaju umowy, którą posiadamy.
1: No i tak, jak sprawdziłam, to właśnie w tych dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, zarobki są wyższe o 15, a nawet 25% od tej średniej krajowej, co wynika oczywiście z większej liczby przesyłek i wyższych stawek za dobę, ale generalnie trzeba się bardziej napracować. Najmniej zarabiają kurierzy współpracujący z platformami, często ci, którzy rozwożą jedzenie. O tym, jak to wygląda, mówi Wojciech Dyryszowski, kurier jednej z firm przewozowych.
4: Pozostali kurierzy, to zależy od tego, jak pracują, na jakich rejonach, w jakich miastach, w jaki sposób jest ich praca zorganizowana. I przeciętne widełki to jest około 5 do 8 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że w tych pieniądzach zazwyczaj trzeba zapłacić ratę leasingową za samochód, za ubezpieczenia, trzeba zapłacić za paliwo i tak dalej, i tak dalej.
1: No i oczywiście najwięcej pracy kurierzy mają w listopadzie i grudniu, a szczególnie w okresie Black Friday do Świąt Bożego Narodzenia, to przed nami. Wtedy będziemy informować, jak bardzo brakuje kurierów i jak to wygląda. Zarobki wtedy też oczywiście są wyższe, ale branża się wciąż rozwija i o tym mówi kurier.
4: Coraz więcej rzeczy zamawiamy online, coraz więcej rzeczy nawzajem sobie wysyłamy. Do tego wszystkiego jest potrzebny kurier. Ta branża coraz bardziej się rozwija. Jest nas coraz więcej jako kurierów. Przewozimy coraz większe ilości. Przyszłość ja widzę wspaniałą.
1: Dobrze to brzmi, prawda?
0: Pewnie,
1: przyszłość
0: tak.
1: Widzieć wspaniałą.
0: Jeśli chodzi o mój rejon, to sami sympatyczni ludzie, autentycznie, bo tu różnie z tym bywało.
1: Różnie bywa.
0: Mhm.
1: U mnie bywa różnie, ale większość sympatyczna.
0: Mhm.
1: Pozdrawiamy bardzo wszystkich kurierów.
0: To tak jak w reprezentacji, bądźmy... większość sympatyczna.
1: I wśród dziennikarzy.
0: Pani ma jakąś konkretną grupę na myśli?
1: Nie, po prostu tak rzekłam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: pani
1: panu.
0: I
1: państwu.
0: I pan Szymon jeszcze raz.
5: Dzień dobry, Szymon z Gniezna się kłania odnośnie tego meczu. Ja chciałbym pana redaktora serdecznie poprosić, żebyście puścili wypowiedź pani Piątkowskiej, jak kiedyś powiedziała dosłownie chyba z 5 zdań na temat polskiej reprezentacji, bo to tak dosadne, tak w punkt, że to byłoby chyba najlepsze podsumowanie tego wczorajszego pożał się Boże wieczoru.
0: Mówisz, masz Ewa Piątkowska, to było kilka miesięcy temu w TVP Sport. Piątkowska, czyli była pięściarka zawodowa, najbardziej utytułowana polska zawodniczka w historii. Była mistrzyni Europy, mistrzyni świata w WBC. Na koncie ma też występy w reprezentacji w kraju w rugby. Obecnie walczy w MMA. Pani Ewa powiedziała tak.
6: Uważam, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to jest jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany. Wstępy tej kadry są tragiczne, tym bardziej, że tak, jest to sport narodowy u nas. Dwa, są pompowane ogromne pieniądze w piłkę nożną. Chodzą po tym boisku, jakby tam byli za karę i ja nie podziwiam ludzi, którzy jeżdżą za tą kadrą na mecze wyjazdowe. Ci ludzie muszą mieć takie pokłady optymizmu i wiary w człowieka, że im po prostu zazdroszczę. Bo to nie jest mam.

0: Ale wpada w ucho, co?
1: Polubię cię bez zwycięstw, bez sukcesów. To tak o reprezentacji można by powiedzieć.
0: Kacper.
1: Dzień dobry.
0: Kacperczyk. Kacperczyk i Vito Bambino przed chwilą. A w studiu rzeczywiście Kacper Merk.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A tam gdzieś daleko w Sztokholmie Tomek Kowalczyk. Dzień dobry, Tomaszu.
3: Dzień dobry, witam.
0: Filip się już obudził?
3: Nie. Aha. Jeszcze nie.
0: Rozumiem. Bo
3: wiesz, sypia.
0: Rozumiem, bo razem komentowaliście to spotkanie na naszej antenie, to mam pytanie a propos końcówki. Posłuchajmy.
4: Ostatni gwizdek sędziego, Polacy przy piłce i na tym kończymy. Koniec spotkania.
5: Polacy walczyli, ale nie dali rady. Przegrywają na stadionie w Solnie ze Szwedami 1-3.
4: Zasłużone zwycięstwo reprezentacji Szwecji. Nie możemy powiedzieć, że nie. Natomiast jakieś światełko w tunelu być może w naszej grze dziś było.
0: Mm-hmm. To, czy, bo ty siedziałeś obok Filipa, Filip obok ciebie. Gdzie on dostrzegł to światełko? Z lewej, z prawej strony?
3: Nie, to jednemu z polskich kibiców latarka w telefonie się włączyła chyba.
0: Bardzo możliwe.
3: Ale też, no powiedzmy, trochę sytuacji stworzyliśmy, trochę pecha też mieliśmy w tym spotkaniu odrobinę, prawda? Mogła piłka wpaść z raz więcej do szwedzkiej bramki, mogła raz mniej, no ale liczy się to, co powpadało, a powpadało, no tak, że było 3-1.
0: No tak, ale mówisz tak jak Jan Urban, który rzeczywiście na konferencji prasowej mówił, że to nie można tak mówić, bo rzeczywiście były sytuacje. Owszem, tych sytuacji niestety nie wykorzystaliśmy, natomiast od razu mi się przypomina, to są bardzo mocne słowa Andrzeja Janisza, który powiedział w Kronice Sportowej, podsumowując ten mecz, powiedział wprost, że to jest dziadowska gra.
1: No niestety i tutaj trudno się nie zgodzić z Andrzejem, bo to nie jest jednostkowy przypadek, bo każdemu się może zdarzyć przegrać, ale my to spotkanie ze Szwecją zagraliśmy dokładnie tak samo, jak zagraliśmy z nimi w marcu. Też 3 stracone gole, my tych goli za kadencji Jana Urbana tracimy co niemiara. Jeżeli chcesz osiągać sukces, będąc reprezentacją, powiedzmy sobie szczerze, nie z topu, tylko trochę bardziej przeciętną, no to musisz stawiać przede wszystkim na defensywę, a my w tym roku straciliśmy 11 goli we wszystkich spotkaniach i ten bilans i tak poprawia jeszcze to piątkowe starcie z Bośnią i Hercegowiną na własnym boisku. Gdyby je wykluczyć, no to w 5 spotkaniach w tym roku straciliśmy 11 goli. Z taką defensywą nie ma czego szukać. Po prostu nie ma czego szukać. To są głupie błędy, na dodatek powtarzalne błędy i Tomek z Filipem wiedzą o tym najlepiej, bo jeżdżą za tą reprezentacją od lat, że to, co mówili wczoraj i piłkarze, i trener, równie dobrze moglibyśmy puścić wypowiedzi z marca i one brzmiały dokładnie tak samo. Niewielkie błędy, nieuwaga w obronie, stałe fragmenty gry i to później się przekłada na to, że znów 3 gole w plecy.
0: No właśnie, nawiązując jeszcze do słów Andrzeja. Andrzej, oprócz tego, że określił to dziadowską grą, on powiedział wprost, że my nie wyciągamy wniosków, że nie wyciągnęliśmy właśnie chociażby wniosków po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Dlaczego tak się dzieje?
3: No bo chyba za długo analizujemy to, co trzeba zrobić, albo nie potrafimy się poprzesuwać na czas, albo tak jak wczoraj kilka razy powiedział Jan Bednarek, musimy poprawić detale, bo w odpowiedzi w strefie wywiadów użył, że te drobne rzeczy to musimy popoprawiać, ale to tak z 5-6 razy w różnych konfiguracjach. No może

0: to są drobne rzeczy, tylko wpływają na duże wyniki. No, wydaje mi się, że rzeczywiście no tutaj trzeba dłużej chyba posiedzieć. To zgrupowanie jest dłuższe i dłużej pooglądać te mecze. No, nasi piłkarze no, za karę chyba swój mecz powinni obejrzeć tak z raz i drugi i może coś z tego zrozumieją.
1: Wiecie co, przeprowadziłem sobie taką krótką analizę. Wczoraj, Kacprze, mówiłeś w jednych aktualnościach, że my do tej pory w tym roku, bo mamy końcówkę września, do tej pory wygraliśmy ile?
2: Raz, z Albanią.
1: Właśnie. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę pełne lata kalendarzowe, oczywiście pozostało nam jeszcze kilka spotkań. Patrzę z Rumunią w piątek, później Bośnia i jeszcze raz Rumunia i Szwecja, czyli zostały nam 4 spotkania. Jeśli nie wygramy żadnego z tych spotkań, to to będzie tak źle jak w 1956 roku, bo wtedy reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn zakończyła rok zaledwie jednym zwycięstwem. Były 3 remisy, były 4 porażki i właśnie to nawet lepiej było za kadencji Fornalika czy Santosza, kiedy był głęboki kryzys.
2: My cały czas jesteśmy w głębokim kryzysie i żeby teraz państwo nas też dobrze zrozumieli, to nie jest wina jednego selekcjonera, to nie jest wina jednego piłkarza, to jest niestety efekt wieloletnich zaniedbań na wielu różnych poziomach, no bo skoro my mieliśmy w ostatnich latach 4 czy 5 selekcjonerów i oni pracują z podobną grupą piłkarzy, to znaczy, że być może ta grupa piłkarzy po prostu nie jest najlepiej technicznie wyszkolona i nie jest najlepiej przygotowana do uprawiania tego sportu i w sporcie często tak bywa, że są górki, są dołki. My mieliśmy swoją górkę dekadę temu i był fajny hype na piłkę nożną, a teraz nie wykorzystano tego wówczas i ponosimy smutne konsekwencje tego.
1: No i wszyscy pamiętamy, co było w 2016, że gdyby Błaszczykowski strzelił, to później byśmy tam chyba
2: tak,
1: z Walią
2: wiadomo, i w ogóle mistrzowie
1: no właśnie,
2: Europy.
1: Czyli za trenera Nawałki. Tomku, wczoraj na konferencji prasowej po meczu padło pytanie o ewentualną rezygnację selekcjonera.
0: Padło, ale trener nie zamierza się poddawać. Podkreślał, że my przegraliśmy, no koniec końców mecz, on swoją pracę wykonuje, stara się robić to, co może jak najlepiej. No tylko dzieje się to, czego się obawialiśmy przed pierwszym meczem Ligi Narodów w tym roku, że jeżeli my nie wygramy z Bośnią i Hercegowiną i później jedziemy do Szwecji, to wiemy, z jakimi wynikami my będziemy i jaką sytuację w grupie będziemy mieć. No i trudno spodziewać się, że takie pytania nie będą padały, że nie zastanawiamy się właśnie, dokąd zmierzamy. No, z kolei Jana Bednarka pytałem wczoraj, a to z Rumunią, to już gramy naprawdę o poważne rzeczy, żeby się no nie zostać na tym trzecim miejscu, bo drugie trzeba zająć, żeby być rozstawionym w drugim koszyku Ligi Narodów. No i Jan Bednarek powiedział, żebyśmy nie nakładali na nich zbyt dużej presji.
1: No tak, presja, słyszeliśmy.
2: No ja, a Jan Urban też już trochę presji może czuć, bo tutaj Jerzy Brzęczek w młodzieżówce osiąga fajne wyniki i kto wie, czy Jerzy Brzęczek za chwilę nie będzie znowu kandydatem na selekcjonera. Tak to się u nas kręci.
1: No i takie komentarze się pojawiają rzeczywiście, że powinna nastąpić zmiana, wymiana pokoleniowa. Tomasz Kowalczyk prosto ze Sztokholmu, wracajcie ostrożnie razem z Filipem
2: i
1: do nas.
2: I cynamonki przywieźcie, chłopaki, jeszcze tak poprosimy.
1: Są też takie koniki.
0: Załatwione.
1: Są takie, słuchaj,
2: Dalarny, oczywiście tak. Te koniki, słynne szwedzkie.
1: Tak, Dalehester.
0: Już jednego przywiozłem w marcu.
1: No to w takim razie prosimy o drugiego w takim razie.
3: I meble w kawałkach też mogą przewieźć.
1: Tu w Jankach mają.
3: A, faktycznie, rzeczywiście.
1: Taniej będzie.
3: Ja próbowałem coś zrobić. Pytałem się wiceszefa polskiej dyplomacji.
2: Ale skręcić próbowałeś?
3: Nie. Mówię cały czas o meczu Polska-Rumunia, który przed nami. Próbowałem namówić wiceszefa polskiej dyplomacji, żeby wezwać ambasadora Rumunii i powiedzieć, że zwycięstwo nad Polską zostanie uznane za działanie wrogie.
4: Polskie
3: Radio. Ale niestety nie chciał, że dyplomacja czy coś tam.
1: No tak.
3: Jakieś zasady.
1: Powtórzę, wiecie, że oni to... A, nie wiem, czy Tomek nas słyszy, niech przywiezie trochę paliwa. Już nie ma, to niech przywiozą trochę paliwa. U nich paliwo po 6 zeta na przeliczeniu na polską walutę.
2: Niemożliwe.
3: No to tyle, ile do samolotu się zmieści. W takim razie tam można troszkę płynów przywieźć.
1: Karol Surówka i...
3: Mariusz Witczak o 8.15 będzie naszym kolejnym politycznym gościem.
1: A panu już dziękujemy. Panie Kacprze, Tomkowi dziękujemy i niech wracają z Filipem cali i zdrowi.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowit. Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S10. Pomiędzy węzłami Witankowo a Wałczy Wschód na 7 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Szczecina. Na

0: W krajowej jedynce w województwie śląskim pomiędzy Pszczyną a Tychami doszło do dachowania samochodu osobowego w miejscowości Kobiór. Na kilometrze 573 zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów. Poważny kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kleszczów, Łany a Strzelce Opolskie w kierunku Wrocławia. A zdecydowanie wolniej jedzie się także na małopolskim odcinku A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Skawina, Kraków-Bielany. No i korek mamy oczywiście także na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Poranne godziny szczytu w pełni w województwie mazowieckim. Dużo cierpliwości przyda się na A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, Pruszkowem a Warszawą. Także na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, także na wysokości Bemowa. Także na krajowej 79 trasa jest zakorkowana pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą. I na krajowej 7 także mamy tradycyjny korek przed Warszawą od strony Płońska. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na głosy od Państwa.
1: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Andrzej Kocjan. Służby o uderzeniu rosyjskiego drona na Ukrainie 2 kilometry od naszej granicy. Tak blisko takiego wybuchu jeszcze nie było.
1: Lepkie plamy i grudki na plaży w Ustce i okolicach. Trwają badania substancji. W kurorcie wprowadzono zakaz wstępu na plażę.
2: Mamy dwie różne lalki do serialowej wersji Netflixa. Dołączył właśnie film. W Warszawie była uroczysta premiera.
1: Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale było niebezpiecznie blisko.
2: Tuż za granicą, w pobliżu przejścia do Rochusk-Jagodzin, po ukraińskiej stronie uderzył rosyjski dron.
1: Bezzałogowiec od początku był obserwowany. W związku z zagrożeniem mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alert o możliwym ataku z powietrza. W regionie zawyły syreny.
2: Wojsko było w gotowości do zestrzelenia bezzałogowca, przekazał nam rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Ten dron trafił w cel w kilka kilometrów od naszej granicy, w miejscowości Jagodzinę, więc ponownie podobny cel, Rosjan już po raz trzeci, skuteczne uderzenie blisko granicy. Byliśmy w powietrzu w gotowości do reakcji. Na tę chwilę nie mam takiej informacji, żeby zarejestrowano przekroczenie naszej granicy.
1: W związku z atakami w pobliżu naszej granicy Polska 4-krotnie podrywała wczoraj myśliwce, o czym ostrzegani byli mieszkańcy wschodniej Polski.
2: Wojsko zmieni procedury związane z reagowaniem na obce obiekty na naszym niebie.
1: Będzie można je szybciej zestrzeliwać, zdecydował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, o czym poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
2: Jak przekazał MON, zmiany w procedurach wojskowych będą wdrażane stopniowo.

0: Zawsze pomoc drugiemu człowiekowi. Wyjątkowy spowiednik. Tak mieszkańcy Jarosławia wspominają księdza Stanisława Zbojnowicza.
1: Kościele opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu pożegnano duchownego, który zmarł w czwartkowym ataku nożownika.
0: Ksiądz Stanisław sprawował posługę kapłańską przez 40 lat. Tak zapamiętają go wierni.
2: Pomocny człowiek, dający nadzieję.
3: Przede wszystkim jego skromność zapamiętałem. Taką pokorę i służbę absolutnie niezawodną.
4: Dobry człowiek, dobry ksiądz.
1: A dziś w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce na Podkarpaciu odbędzie się pogrzeb zmarłego kapłana.
5: To są aktualności jedynki.
0: Zakaz wstępu na plażę w Ustce w związku z zanieczyszczeniem piasku nieznaną substancją.
1: W ostatni weekend pojawiły się tam ciemne, lepkie plamy i grudki.
0: Służby podejrzewają, że może chodzić o substancje ropopochodne.
6: Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu, tak zwanego płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku. Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej, jednak do czasu ostatecznego zbadania próbek w laboratorium Urząd Morski w Słupsku apeluje o unikanie kontaktu z osadem na piasku. W miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów, wprowadzono zakaz wstępu na plażę.
1: A informacje w tej sprawie zebrał Przemysław Woś z Radia Gdańska.
0: Polska znów żyje lalką Bolesława Prusa.
1: Wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie twórców i gwiazdy filmu oraz wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki.
0: Aktorzy grający w filmie jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Karolina Gruszka mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
7: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
8: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
1: A filmy będzie można oglądać w kinach w całej Polsce od jutra.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sport w radiowej jedynce, Kacper Merk, dzień dobry. Niezła pierwsza i słabiutka druga połowa. Gdzieś już kiedyś na pewno państwo o tym słyszeli, prawda? Podobnie jak o tym, że piłkarska reprezentacja Polski przegrywa ze Szwecją. Wczoraj 1-3 w meczu dywizji B Ligi Narodów. Komentuje obrońca Przemysław Wiśniewski w rozmowie z dziennikarzem radiowej jedynki Filipem Jastrzębskim.
10: Potrzeba w ostatnich meczach przede wszystkim też poprawić aspekt obronny, jak i aspekt ofensywny, bo jeśli w ostatnich dwóch meczach wykreowaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy mieć ten bilans na pewno dodatni niż bardziej ujemny.
11: Jakie jest poczucie w szatni, że to zmierza w dobrym kierunku? Co czujecie teraz?
10: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
9: I trzeba nazywać rzeczy po imieniu. W piątek zagramy w Warszawie z Rumunią o to, by nie spaść na ostatnie miejsce w grupie. Rumuni do tej pory przegrali i ze Szwedami, i z Bośniakami. Wczoraj 2-4. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju głównym ATP w Tokio. W finale kwalifikacji nasz tenisista przegrał z Francuzem Arturem Filsem w tiebreaku 1-6. Zwycięsko kwalifikacje w Pekinie zakończyła Katarzyna Kawa i tym samym w stolicy Chin zobaczymy aż 5 naszych tenisistek na czele z Igą Świątek, która na jednym z ostatnich treningów ćwiczyła wspólnie z Nowakiem Dżokowiciem. W innym chińskim mieście, Chengdu, to jest takie 15-milionowe miasto, do jakieś 2000 km od Pekinu, dziś dwa polskie finały. Hubert Hurkacz zagra w singlu, a Jan Zieliński razem z Luke'em Johnsonem w deblu. Dla polsko-brytyjskiej pary to może być pierwszy sukces w ich wspólnych występach. Hurkacz zagra w finale na poziomie ATP po raz 14 w karierze. Dotąd wygrał 9 turniejów, ostatni trochę ponad miesiąc temu w meksykańskim Cancun.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
13: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Pogoda.
0: O poranku miejscami możliwe zamglenia, ale w ciągu dnia będą przeważać słońce.

0: słońce i pogodne niebo. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 24 na zachodzie. A na barometrach w Warszawie teraz 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka ZOO.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Dwudziesty dzień września, wtorek, 272 dzień roku, do końca roku 93 dni, 6:33, wschód słońca, 18:18, zachód. No i dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w około 4 godziny i 3 minuty, a krótszy od najdłuższego 5 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Cyriak, Dacbog, Dacboga, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Ludwin, Michał, Michalina, Mikołaj, Rafał, Rypsy, Ma i Teodota. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a w studiu Radiowej Jedynki jest już nasz kolejny gość, Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Jak pan myśli, co bardziej dzieli Polaków, lalka czy Trybunał Konstytucyjny?
3: No nie, zdecydowanie polityków dzieli bardziej Trybunał Konstytucyjny.
2: Jednak, lalkę już pan widział, premiera co prawda dopiero jutro, już pan widział i co?
3: Lalkę widziałem, no wspaniała produkcja, zrealizowana z wielkim rozmachem, przypominająca nam takie produkcje hollywoodzkie, jeżeli mogę takiego skrótu myślowego użyć. I na pewno bardzo klasyczna wersja lalki.
2: A jeżeli
3: są tacy, którzy mają pretensje do tej tak zwanej Netflixowej, to tutaj odnajdą bardzo klasyczną wersję lalki.
2: A jeżeli byśmy zekranizowali historię Trybunału Konstytucyjnego, to byłby dramat? To byłoby thriller? Czy ktoś w ogóle połapałby się jeszcze w tej historii?
3: To jest burleska. Z bardzo dramatycznymi momentami. To znaczy Trybunał Konstytucyjny, który został zorganizowany przez Jarosława Kaczyńskiego, bo on jest autorem obecnego Trybunału Konstytucyjnego, ma wątki burleskowe, ale też ma wątki w tym sensie dramatyczne, które, a nawet momentami tragiczne, które bardzo mocno ciążą nam w życiu naszego państwa, dlatego że Trybunał stał się częścią, która chroni poprzednią władzę, jest swego rodzaju tym domykaniem systemu i tą poduszką ratunkową dla polityków byłego obozu władzy, czyli dla PiS-u, którzy popadają w tarapaty, jakiekolwiek, włącznie z tymi tarapatami prawnymi, bo przecież Trybunał próbował bronić Ziobry, zanim uciekł, rzucał mu koła
2: Te
3: ratunkowe.
2: Zarzuty z waszej strony są jasne.
3: A z drugiej strony, mamy taką sytuację,
2: o Trybunale
3: że mamy
2: w najbliższych dniach,
3: który pierwszą ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów przysyła do Trybunału, a Trybunał jest zjawiskiem impotentnym.
2: W takim razie, czy rozegra się...
3: Nawet nie jest w stanie wydać jakiegokolwiek werdyktu, dlatego że tam się tak wszyscy pokłócili, no bo tak to bywa z takim obozem władzy, że na końcu on się rozpada. Mówię tu o obozie pisowskim. To wszyscy łapią się za łby, bo tam mamy frakcję Ziobry, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Andrzeja Dudy i mamy kilka osób, które się rozglądają za lepszym trybunałem, a były z poprzedniej
2: Z tego stanu nie jesteście zadowoleni, to wiemy. Natomiast czy rozegra się finał tej historii? To byłby pewnie też finał filmu, czyli wkroczenie policji do Trybunału Konstytucyjnego. To jest scenariusz, przed którym ostrzega

0: prezydent, ostrzega opozycja. Waldemar Żurek w swoich wypowiedziach nie jest tak, że stanowczo dementuje, że taki scenariusz może się rozegrać. Mówi, że...
1: Znaczy ja chcę powiedzieć, będę,
0: ani Marcin Kierwiński.
1: Będę mówił za samego siebie, a mówiłem o tym już wielokrotnie, nawet rok temu. W mojej ocenie nie może być państwo bezczynne, jeżeli chodzi o rażące łamanie prawa w Trybunale Konstytucyjnym. Tam jest łamane prawo. I to w sposób radykalnie rażący. Dzieje się tam bezprawie. I to bezprawie organizuje pan Święczkowski.
0: Czyli pan by się ucieszył, gdyby to zostało radykalnie ucięte poprzez wejście policji.
1: To nie jest kwestia mojej radości, bo to
0: byłby pan usatysfakcjonowany.
1: To jest na końcu obrazek, którego nikt nie chciałby oglądać. Natomiast jeżeli prokurator generalny stoi na straży wykonywania prawa w Rzeczpospolitej, a w rażący sposób pan Święczkowski to prawo łamie, na przykład nie dopuszczając do pracy legalnie wybranych sędziów, to być może aparat państwa, ja nie rozstrzygam kto będzie reprezentował ten aparat państwa, ale państwo posiada aparat ucisku w sytuacjach, w których chce bronić obywateli, czy chce bronić państwo przed tymi, którzy łamią
0: powiedział
1: prawo.
0: Powiedział pan bardzo ważną rzecz, czyli że nikt nie byłby zadowolony z tych obrazków. Wasi koalicjanci są wręcz przerażeni perspektywą takich obrazków. Politycy na przykład PSL-u mówią o tym, że gdyby pojawił się taki obrazek, że policja wkracza do Trybunału, Prawo i Sprawiedliwość będzie zachwycone. Będą mogli stawać w obradzie, w obronie, odciągnie to uwagę wszystkich i przykuje uwagę wszystkich.
1: Ja już mam w nosie to, co sobie pomyśli PiS i przedstawiciele PiS-u i garstka zorganizowanych ludzi wspierających PiS, którzy udają, że bronią konstytucji, ponieważ ma to charakter groteskowy. Wracamy do tych filmowych czy teatralnych odniesień. Trzeba zrobić z Trybunałem porządek, dlatego że on po prostu jest zjawiskiem martwym, które ośmiesza demokratyczne państwo prawne.
0: Mówi pan, że nie obchodzi pana zdanie PiS-u.
1: Ja chcę tylko konkretnie powiedzieć. Legalnie wybrani sędziowie muszą być dopuszczeni do pracy. Tego nie robi Święczkowski. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o samego Święczkowskiego, to taką najskuteczniejszą drogą, być może nawet jedyną, to jest oczywiście pozbawienie Święczkowskiego za łamanie prawa immunitetu. To może zrobić Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. Wymagana będzie w tej kwestii przynajmniej dziesiątka, która jest w stanie ten immunitet mu zdjąć i zacząć robić w Trybunale porządki. Mamy już 8 legalnie wybranych sędziów, którzy są zdeterminowani, żeby przywrócić praworządność. Za moment to będzie już 9 osób. I wydaje mi się, że tam zaczyna się też już kruszyć ta sytuacja w Trybunale, więc jestem przekonany, że może dwóch czy dwoje sprawiedliwych znajdzie się w Trybunale.
0: A może jedna osoba
1: i mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie, taką mam nadzieję, Święczkowski po prostu zacznie odpowiadać przed prawem za łamanie prawa.
0: Jest pan zaniepokojony tym, jak bardzo ta sprawa też dzieli Polaków? Widzimy to dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Mamy sondaż, który pokazuje, że ewentualne użycie siły w celu odsunięcia Bogdana Święczkowskiego z funkcji prezesa TK odbierane jest tak. 36% badanych sprzyja takiemu rozwiązaniu, 25% jest przeciw, największa grupa 38% nie ma zdania, ale nie ma jednoznacznego poparcia, żeby tej siły użyć, żeby doprowadzić do tego filmowego finału, o którym powiedział pan przed chwilą.
1: Jest jakaś zawsze nieprecyzyjność w zadawaniu respondentom pytań na temat sytuacji w Trybunale.
0: Ale na pewno nie jest tak, że wszyscy są za tym, żeby wkroczyła policja. To na 100% nie.
1: Bo to brzmi tak bardzo surowo i brzmi jakoś opresyjnie. Niemniej jednak ja tutaj mówię o realizacji powinności ze strony państwa i to powinności wynikających z dysponowaniem aparatu ucisku w sytuacji, w której jest łamane w sposób rażący prawo. A w Trybunale Konstytucyjnym Święczkowskiego, w Trybunale Konstytucyjnym, chyba precyzyjniej rzecz ujmując, Jarosława Kaczyńskiego, jest łamane codziennie w rażący sposób prawo.
0: Pałac Prezydencki zapowiada odpowiedź. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Nie radzę rządzącym dokonywania jakichkolwiek siłowych ruchów, jeśli chodzi o Trybunał. Tak mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
1: No na pewno już widzę tam Leśkiewicza przebijającego się przez barykady i robiącego robotę na rzecz PiS-u albo jeszcze kilku innych politruków ze strony prezydenta. No, to są jakieś wolne żarty.
0: Może być na

0: przykład przekazanie informacji sojusznikom, Stanom Zjednoczonym o tym, że łamane jest prawo w ocenie prezydenta, taki ruch może być możliwy, niektórzy o tym spekulują.
1: Przecież oni nawet nie muszą niczego przekazywać sojusznikom, bo tam jest zawsze w Waszyngtonie taka grupka donosicieli na Polskę na czele z panem Bielanem, takim naczelnym donosicielem, a szczerze powiedziawszy manipulatorem, który tam jeździ i cały czas pluje na rząd Rzeczpospolitej i pluje pośrednio na wyborców, którzy zdecydowali w 2023 roku, żeby zabrać władzę panu Bielanowi, temu słynnemu z rozmaitych dyskusji o NCBR-ze, i przekazać demokratycznie wybranemu rządowi. No więc
0: to jest ciekawy wątek, jakie to może być efekty, ale to już w drugiej części naszej rozmowy. Mariusz
1: Witczak, informacji.
0: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest w studiu Jedynki i na razie zostaje w tym studiu, bo jeszcze przed nami część na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 24 minuty po godzinie 8, to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: 26 po 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I wszystko dziś kręci się wokół kawy, szanowni państwo, bo Światowy Dzień tego na paru. Także w... Co się dzieje? Jak? Gdzie? A jak wokół kadry? Wydawca mi tu podpowiada, no, nie na to ucho. Kawiarka Barista Arabika. Wokół kawy się kręci. Gdzie tam kadra? Wokół niech to się zaraz przestanie kręcić, coś mi się wydaje.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Co dalej z patem w Trybunale Konstytucyjnym?
2: Mamy już 8 legalnie wybranych sędziów, którzy są zdeterminowani, żeby przywrócić praworządność. Może 2 czy 2 sprawiedliwych znajdzie się w Trybunale.
1: Zastanawiał się w jedynce poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. 7 prokuratorów z Prokuratury Krajowej w Warszawie przejmie śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Tak zdecydował minister sprawiedliwości. Dotąd sprawę badali śledczy ze Śląska.
3: Ta decyzja jest podyktowana tym, tak uznał prokurator generalny, że to jest bardzo obszerne postępowanie. Ono jest wielowątkowe.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W kościele opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu pożegnano duchownego, który zmarł po ataku nożownika. Dobry, gotowy zawsze pomóc drugiemu człowiekowi. Tak mieszkańcy wspominają księdza Stanisława Zbojnowicza.
4: Przede wszystkim jego skromność zapamiętałem. Pokorę i służbę.
1: Dziś w Grzęsce na Podkarpaciu odbędzie się pogrzeb zmarłego kapłana. Zakaz wstępu na plażę w Ustce w związku z zanieczyszczeniem piasku nieznaną substancją. W ostatni weekend pojawiły się tam ciemne, lepkie plamy i grudki. Służby podejrzewają, że może chodzić o substancje ropopochodne.
5: Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu, tak zwanego płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku.
1: Mamy 2 różne lalki. Do serialowej wersji Netflixa dołączył właśnie film. W Warszawie była uroczysta premiera.
6: No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści. Jak Prus tworzył ten świat.
1: Pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Martyna Podolska była na premierze tej lalki. Już niebawem zapytam ją o wraże. Jest! Przepraszam na emocji, bo mamy TVP Sport, pokazuje powtórkę wczorajszego meczu. Chociaż wiem, jak się to skończyło, to może rzeczywiście przełączyć na inny kanał. Na przykład na lalkę tę na Netflixie. Mamy lalkę Netflixową kontra lalka kinowa. Zobaczymy, kto zwycięsko wyjdzie z tego pojedynku. Dzień dobry, pani Leno. Dawno się nie słyszeliśmy. Pani wróciła z urlopu.
2: U nas od rana chłodny wiaterek, 11 stopni. A w ciągu dnia ma dojść do 23, więc ma być piękna słoneczna pogoda, więc będzie piękny dzień. A teraz widzę pięknie, wstaje słonko, niebo takie różowo-czerwone, jak na urlopie. Pozdrawiam, miłego dzionka. Co do meczu, może nie będę się wypowiadała. Co tam gadać? Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie, pani Lena, w drodze do pracy. Jak słyszymy, no dziś rzeczywiście ten wtorek będzie piękny, pogodny, słoneczny. No na północy trochę chwilę.

0: Więcej chmur, ale tam padać też nie będzie. Termometry, proszę posłuchać, od 19 na Suwalszczyźnie, 20-22 w przeważającej części naszego pięknego kraju, do 24 na zachodzie, a na samych zachodnich krańcach możliwe nawet i 25 stopni. Powieje południowo-wschodni słabo umiarkowany wiatr. Kawa to akurat niekoniecznie wskazana, bo dla ciśnieniowców, bo w 1017 hektopaskali, więc sporo. Kolejne dni przyniosą taką stabilizację pogody, temperatura będzie równie wysoka co dziś, lokalnie nawet 25 stopni, jednak rano i nocą przydadzą się dodatkowe ubrania, koce, polary, bo dość, że tak powiem dyplomatycznie, rześko.
1: Autopromocja. Cztery pory roku. Espresso, latte, a może z nutą cynamonu, karmelu lub dyni. We wtorkowej audycji porozmawiamy przy kawie o kawie. Poszukamy przepisu na tę najlepszą. Dowiemy się, jak działa na nasz organizm. Zapytamy, czy filiżanka kawy to coś więcej niż pachnący napój. Sposób na pobudzenie, chwila dla siebie, a może pretekst do spotkania.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: 8:34 na zegarze, czas na poranny trening szarych komórek, no i wycieczkę w pełne neonów. Lata 80. Jak państwo wiedzą, wczoraj minęła kolejna rocznica telewizyjnego debiutu kultowego serialu. Proszę o tytuł.
3: Policjanci z Miami. W rolach głównych.
0: Don Johnson i Philip Michael Thomas. Tak było, szanowni państwo, serial, który zmienił popkulturę, trochę i styl ubierania się. Niektórzy, jak nasz wydawca, zazdrościli Donowi Johnsonowi tej słynnej marynarki podwijanych rękawów, no i koszul. No i oczywiście te charakterystyczne syntezatory Jana Hammera. To jest klasyka absolutna. Warto dodać, że główni bohaterowie po godzinach, zdaniem niektórych, śpiewali. Niestety, Don Johnson śpiewał, także Philip Michael Thomas. Posłuchajmy. Philip za szybą nasz specjalista od muzy, który ma, jak oceniasz? Ma ucho i moc. Mówi, że w porządku, no dobrze. I tam nie było żadnego udziału sztucznej inteligencji, prawda? Wtedy na pewno, nie, chyba, że on po latach długo nagrywał. Ale dobrze, szanowni państwo, żeby była jasność, to nie jego głos, 85, no to na pewno jaja nie było, nawet nikt nie myślał o czymś takim. I teraz, szanowni państwo, nasza dzisiejsza zagadka będzie kręcić się wokół Miami Vice, ale wokół zupełnie innego głosu, zupełnie innej legendy.
4: Well, it's one for the money.

0: No i to jest pytanie w porannym treningu Szarych Komórek. Co te dźwięki mają wspólnego z serialem Policjanci z Miami? Poproszę mi wierzyć, mają. Co te dźwięki mają wspólnego z serialem Policjanci z Miami? 22 139 2202. A już za chwilę...
1: Ponadczasowe dzieło Bolesława Prusa powraca na wielki ekran z gwiazdorską obsadą i rozmachem, na jaki zasługuje. Lalka. Historia, która porusza pokolenia.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tam wyraźnie słyszałem madryk do lalki. Madryk do lalki.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kawecki czy Maślona, który z nich madryk do lalki?
3: Och, cóż za pytanie. Dzień dobry, witam Państwa Marcina serdecznie, Podolska. Na które od razu powiem, że nie odpowiem, bo to są dwie zupełnie inne lalki. Lalka Maślony, to dobrze właśnie brzmi.
1: Ten serial Netflixowy,
3: ten serial, to jest wariacja na temat powieści Bolesława Prusa.
1: Martynu, właśnie czy ty rozumiesz to, co się stało wokół tego tak naprawdę?
3: To jest wspaniałe, że my się zajmujemy lalką, albo właściwie lalkami i debatujemy i kłócimy się o te lalki, a z drugiej strony tutaj bomby latają wokół nas i ten świat naprawdę po prostu wymaga naszej uwagi, ale może to dobrze. Ja się cieszę akurat, że kultura bardzo tutaj dochodzi do głosu.
1: Ale wiesz, że nikt tego nigdy nie powiedział, a ja to powiem po raz pierwszy. My w liceum, kiedy rzeczywiście mieliśmy, omawialiśmy, bo takie jest brzydkie słowo, które poloniści to zawsze pułapak bili.
3: Omawianie,
1: przerabianie.
3: A, przerabianie.
1: Jak przerabialiśmy tam lalkę, jak przerabialiśmy... Słuchaj, my z kumplami dorabialiśmy alternatywne zakończenie. Autentycznie to było tak, że i tutaj Maślona zrobił coś...
3: A czy chcesz powiedzieć, że Maślona i Demirski zgapił od was, tak?
1: Nie wiem, czy od tego, ale widocznie kręciliśmy się wokół tych samych klimatów. Tak, wymyślało się różne, zupełnie inne zakończenia historii, alternatywne. I on zrobił coś takiego. Ja uważam, że się nie ma co obrażać. Tym bardziej, może gdyby tam się pojawiło na początku tego serialu, że serial inspirowany lalką... Bo się tutaj może niektórzy czepili tą adaptacją. Dobrze, lalkę Maślony zostawiamy.
3: A teraz opowiadamy o filmowej lalce, która od jutra w kinach, a wczoraj wieczorem wielka uroczystość, wielka premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Och, drodzy państwo, co tam się działo. Rzeczywiście najwięksi polscy twórcy filmowi, aktorzy, którzy zagrali w tej lalce, przybyli na tę premierę. No i nie obyło się bez wielkich wzruszeń. A chyba najbardziej wzruszona w tym wszystkim była Kamila Urzędowska, która wcieliła się w postać Izabeli Łęckiej. Naprawdę była wzruszona i tym filmem, i tą premierą.
4: Myślę sobie, że jak będę miała właśnie 80 lat, wyciągnę sobie zdjęcie i popatrzę na siebie. Boże, nigdy w życiu nie byłaś tak młoda i tak piękna, bo czuję się dzisiaj najpiękniej na świecie, naprawdę. I sobie myślę, Boże, Kama, naprawdę zagrałaś Izabelę Łęcką w ekranizacji i to się wydarzyło. I założyłaś tę sukienkę, o której marzyłaś, która tak ci się podobała. No ja nie mam słów. Przysięgam. Nikt mi tego nie odbierze. Nikt mi tego nie odbierze, bo czuję się naprawdę wspaniale i naprawdę bardzo dumnie i zapraszam wszystkich do kina, bo to jest naprawdę super film.
1: A słychać to wzruszenie?
3: Tak, tak. Pani Kamila się później popłakała, no tak. I później już była awantura, że doprowadziłam aktorkę, główną aktorkę do łez, a to łzy wzruszenia, łzy szczęścia, że Kamila zagrała Łęcką.
1: A ona ma szczęście.

0: się w ogóle do ról lekturowych, bo przecież jak na niedawno.
1: Tak, właśnie. Ciekawe, co będzie następnego. Do chyba takich ról lekturowych nie ma aż takiego szczęścia Marcin Dorociński, ale z pewnością to jeden z najlepszych polskich aktorów.
0: Najbardziej znany,
1: nie tylko w Polsce zresztą. I pytałam go o to, czy ta lalka ma szansę być lalką ponadczasową, do której nie tylko on, ale i widzowie będą powracać. No i Wokulski, jak na otwarciu sklepu, czyli Dorociński na premierze, odpowiedział tak.
2: Mam nadzieję, że widzowie, że sam jako widz będę chciał wracać do tego filmu i będę chciał go oglądać sam czasem, albo z rodziną, z żoną, z dzieciakami. Dzisiaj jest też moja mama, więc jestem bardzo ciekaw, co ona powie. Piękne jest to, że tak jak wcześniej powiedziałem, nie prosiłem o tyle, a będąc na planie, czasami patrzyłem, ja nie patrzę często w monitor po dubla, ale czasami patrzyłem w monitor i widziałem kadry, jakie robi Piotrek Sobociński, to jak Maciek Kawalski reżyseruje ten film i myślałem sobie, że to jest jak piękna, wielka, zagraniczna produkcja.
1: I tak jest. Jest to film zrealizowany z ogromnym rozmachem. Widać ten budżet, który tam został przeznaczony na to. Wspaniała scenografia, wspaniałe kostiumy. Rzeczywiście możemy przenieść się do tej lalki Bolesława Prusa, bo to jest taki film zrobiony po Bożemu, może tak najprościej ujmując. Jest to adaptacja filmowa. Tutaj nie
0: wierna.
1: Ma,
0: tutaj nie ma żadnego
1: nie ma zmienionych wątków, ale rzecz jasna jest to film, który trwa 2 godziny 45 minut, zatem pewne wątki trzeba było uciąć, trzeba było skrócić, a niektóre dodać. I takim wątkiem jest znakomita rola pani Meliton, w którą wcieliła się Agata Kulesza.
3: Wielką nadzieją, że dużo ludzi pójdzie i obejrzy ten film. I to nie chodzi o wartość rynkową, tylko o to, żeby zobaczyć takie wielkie, epickie kino z takim dużym rozmachem. Takie filmy lubimy i oglądamy je, że to jest trochę tak, jakby chciało się, żeby tego dorosłego człowieka posadzić jakby na kanapie, puścić mu film i on w pełnym zachwycie na te 2,5 godziny będzie w tym świecie, w tym, który my przedstawiamy. Będzie się wzruszał i będzie żył tak naprawdę równoległym życiem.
1: Ja myślę, że będzie się wzruszał. Ja się wzruszyłam, nawet tam gdzieś łezka się pojawiła, bo to jest bardzo romantyczna historia i tutaj ten wątek tej niespełnionej miłości jest najważniejszy. Ja myślę, że warto pójść do kina, żeby zobaczyć ten film na dużym ekranie, bo rzeczywiście epickie zdjęcia Piotra Sobocińskiego, wspaniałe krajobrazy, wspaniałe pejzaże, ale też i kostiumy, które właśnie na tym dużym ekranie będą miały szansę wybrzmieć tak naprawdę jeszcze mocniej. No i świetne aktorstwo. Maja Komorowska, także Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Marek Konrad w rolę Rzeckiego, wielki powrót. Naprawdę, naprawdę można się zachwycić.
0: A powiedz mi tak, czy była część obsady tej serialowej? Na przykład, czy Tomasz Szuchart się pojawił tam gdzieś?
1: Nie, prawdę mówiąc, nie widziałam, ale wiem, że Marcin Dorociński dzwonił do Tomka Szucharda. Tomku, jeżeli nas słyszysz, to Marcin powiedział, że teraz oczekuje, że ty do niego zadzwonisz po premierze filmowej, ale myślę, że to z wielką klasą po prostu się wszystko odbyło i tutaj nie ma żadnej zazdrości, żadnej jakiejś nienawiści. Jedna obsada gratuluje drugiej, druga gratuluje tej pierwszej, a my po prostu oglądajmy i rozmawiajmy, dyskutujmy, no i niech królują te lalki, bo to jest chyba coś najpiękniejszego.
0: Od piątku.
1: Nie, od piątku, od jutra właśnie.
0: Już od jutra?
1: Od środy 30 września lalka, adaptacja lalki Maćka Kawalskiego w kinach.
0: No i na naszej antenie będziemy rozmawiać, szanowni państwo, jak już wszyscy zobaczymy tę lalkę i tę serialową. To będzie się działo, będzie taka... Słuchaj, to się... Czy już możemy teraz zdradzić?
1: Ja myślę, że możemy. Szykujemy coś dla państwa w przyszły weekend.
0: Tak, w przyszły weekend będzie ten weekend pod znakiem lalki. Tu też mamy filmową, czyli co? Od jutra szturm szkół.
1: Tak.
0: Od jutra szturm szkół. O, ładna zmitka.
1: Gratuluję, o poranku,
0: szturm
1: taka dykcja.
0: Szkół, szturm szkół.
1: Nie, ja nie
0: szkół,
1: spróbuję.
0: Szturm.
1: Ja nie
0: spróbuję. Szturm szkół.

0: Tak się głośno zastanawiam, razem z Dagmarą zastanawiamy się, czy to lata 80? 80?
1: Chyba 80.
0: Tak, właśnie tu wydawca.
1: A to Marcin Wojciechowski będzie wiedział, wiesz, tak. Można zadzwonić.
0: Nie tylko, proszę pani.
1: No.
0: Wydawca Małkiewicz też wie.
1: O,
0: i to
1: proszę.
0: Z głowy powiedział, że 84. On takie rzeczy nosi.
1: Mm-hmm. Nosi. Gratulujemy. Podobnie i to bez kawy.
0: Podobnie jak serial Policjanci z Miami. 42. rocznica wczoraj. No i obiecałem państwu, że w porannym treningu Szarych Komórek pochylimy się nad tym serialem. No i zaskakujące pytanie, bo pytanie dotyczyło tego. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! No i pytanie brzmiało, co te dźwięki mają wspólnego z Miami Vice?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to aligator Kroketa, czyli Dona Johnsona, miał na imię Elvis.
3: W serialu Policjanci z Miami jeszcze był aligator o imieniu Elvis.
4: Masz może lód? Na dole, poczęstuj się. Kroket! Funkcjonariuszu Tubbs, przywitajcie się z Elvisem, maskotką uniwersyteckiej drużyny futbolowej. Teraz jest strażnikiem i wykrywaczem narkotyków. Ostatnio grzał ławę, bo wygryzł kawałek ciała obrońcy z Georgii. Nie zwracaj na niego uwagi, Elvis. Facet jest z Nowego Jorku.
0: No, nie pierwszy to gad, który gra w serialu. Pamięta pani taki był swego czasu Powrót do Edenu. Mm-hmm. Stefania, nie pani to jest młoda, to pani nie pamięta. Stefania Harper.
1: Stefania Harper. Coś mi to mówi, ale nie, chyba nie oglądałam, wiesz?
0: Dagmara Kowalska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry raz jeszcze. Czyli co, ile tych kaw?
1: Bo... Oj, będzie dużo. Przez całą audycję będziemy serwować. Mam nadzieję, że zostaniesz, bo zaczynam. I jeszcze nie ma. Poczekaj, bo jeszcze nie przyjechał ekspres. Ale będziemy mieć baristę, mistrza

0: który naprawdę potrafi z kawą robić cuda. Będziemy też podpowiadać, która kawa dla kogo i dlaczego czasem kawa po prostu nie działa. Nie wiem, wczoraj miałam taką sytuację, to chyba przed audycją się tak wydarzyło. Wypiłam kawę i zaczęłam ziewać. I ja nie rozumiem sytuacji i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego.
1: Dla mnie to nic nowego, na mnie kawa nie działa. Ja mogę o 23 wypić sobie filiżankę
0: i pójdziesz spać.
1: Tak, my potem wstać o godzinie 3:15.
0: Ale to może właśnie dlatego.
1: A tu były jakieś kubki pomarańczowe, to też jakaś niespodzianka?
0: No, będą kubki do picia kawy.
1: Aha!
0: Więc zapraszam, nie jedź jeszcze do domu.
1: Więcej po 9:00.
2: Polskie Radio. 1.
1: A ja mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. A na początek województwo małopolskie i wieści od państwa. Słuchamy.
5: Kolizja przed wjazdem na Zakopiankę, jadąc od Tarnowa na ulicy Krakowa, dwóch samochodów.

0: Bus i Kia Sportage. Na pasie do zjazdu już, ale ludzie zmieniają pas, więc ostrożnie tutaj jechać. Dzięki, pozdrawiam.
1: Na autostradzie A4 spore utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Kleszczów, Łany a Strzelce Opolskie. Tutaj obserwujemy kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Jeszcze jeden korek mamy na A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic, tradycyjnie w kierunku Drezna. A teraz województwo mazowieckie i kolejne wieści z trasy.
2: S8 Warszawa pomiędzy Bemowem a Połczyńską w kierunku Poznania. Na lewym pasie kolizja dwóch samochodów osobowych. No już spore utrudnienia, spore korki. No pewnie niestety będzie gorzej.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się także na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej dwójce pomiędzy Wilanowem a Ursynowem w kierunku Poznania. Także na drodze krajowej numer 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii oraz na krajowej siódemce, jak zwykle pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a Warszawą i to w zasadzie w obu kierunkach. Dobra informacje z województwa zachodniopomorskiego z trasy ekspresowej S10. Zakończyły się utrudnienia pomiędzy węzłami Witankowo a Wałcz Wschód, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 7. Jezdnia w kierunku Szczecina jest już całkowicie odblokowana. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
3: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Andrzej Kocjan. Służby na Lubelszczyźnie w ciągłej gotowości po ostatnich atakach Rosji na zachodzie Ukrainy. Minionej doby była seria alertów.
3: Rząd zgodnie z zapowiedziami chce podnieść pierwszy próg podatkowy. Zmianami zajmie się dzisiaj w aktualnościach o tym, co one oznaczają.
4: W Grzęce na Podkarpaciu ostatnie pożegnanie księdza Zbojnowicza, zamordowanego przez nożownika w Jarosławiu w mieście, nastrój żałoby.
5: Pomocny człowiek, dający nadzieję.
6: Jego skromność zapamiętałem.
3: Po wczorajszej serii alertów i uderzeniu rosyjskiego drona tuż za naszą granicą służby na Lubelszczyźnie pozostają w stanie podwyższonej gotowości.
4: Mieszkańcy regionu kilkakrotnie otrzymali wczoraj ostrzeżenie o działaniach lotnictwa w związku z atakami na zachodzie Ukrainy.
3: Najpoważniejsze połączone z włączeniem syren alarmowych związane było z eksplozją rosyjskiego bezzałogowca 2 kilometry od przejścia do Rochusk-Jagodzin.
4: Taka sytuacja może się powtórzyć, stąd nasze decyzje przekazał po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest już 2 dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
3: Poranek we wschodniej Polsce upłynął spokojnie, ale na Ukrainie Rosjanie nie odpuszczają.
4: W nocnych atakach użyli 2 rakiet balistycznych Iskander, pocisków przeciwokrętowych oraz ponad 150 dronów. Celami były m.in. Kijów i Odessa.
3: Tak znaczącej zmiany nie było w Polsce od blisko 5 lat.
4: Rząd zajmie się dziś kwestią podwyższenia progu podatkowego o 10 tysięcy złotych. W planach jest także nowa 24% stawka PIT.
3: Co to oznacza dla obywateli? O tym Sylwia Białek.
8: Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają ponad 150 tysięcy złotych.
9: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować.
8: Dlatego, jak tłumaczył premier Donald Tusk, rząd proponuje podwyższenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza medialne doniesienia o złożeniu zawiadomienia w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
3: Autorem pisma jest sędzia Trybunału Sławomir Patyra.
4: Rzecznik

0: To są aktualności jedynki.
1: Bliscy pożegnają dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł w wyniku ataku nożownika na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
2: Ranne w tym zamachu zostały także 4 inne osoby.
1: Pogrzeb odbędzie się w Grzęsce na Podkarpaciu.
3: Uroczystości będą miały charakter rodzinny. Jarosław pogrążony jest w smutku po zeszłotygodniowej tragedii, podkreśla burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
4: Od dnia, kiedy się to wydarzyło, w mieście widać przede wszystkim nastrój żałoby, tęsknoty za księdzem, który zmarł.
5: Dobry człowiek, dobry ksiądz.
3: W szpitalu wciąż pozostają 2 ofiary nożownika. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca zbrodni, obywatel Ukrainy, Ihor M., został aresztowany, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu nie został jeszcze przesłuchany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Rekordowy rocznik szykuje się na studia. Wiele wydziałów organizuje dni adaptacyjne. Na uczelnie wkracza w tym roku wyjątkowo dużo studentów.
1: A to pokłosie decyzji sprzed lat, czyli wcześniejszego wysłania 6-latków do szkół.
2: To dla młodych ludzi oznacza trudności, między innymi ze znalezieniem lokum na czas studiów.
6: Ile tam osób na roku?
7: 96, z tego co wiem, na mechatronice jest.
8: No, zauważyłam, bo też oglądałam jakieś ogłoszenia do wynajęcia pokoi i mieszkań, to faktycznie jest ciężko się dostać w tym roczniku.
6: Znaleźć coś porządnego.
8: Tak, tak, tak, to jest bardzo ciężko na razie.
6: Widać, że jest dużo osób?
9: Jak po drodze jechaliśmy, to tak, dość sporo osób było.
6: Teraz się chyba pierwszy rok tylko kwateruje.
9: Z tego co wiadomo, to tak.
1: Ze studentami rozmawiała nasza szczecińska reporterka Aneta Łuczkowska.
2: W tym roku pierwszy rok studiów zacznie ponad 450 tysięcy osób. Za 2 lata liczba nowych studentów zmniejszy się według szacunków o 1/4.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
12: Pogoda.
2: Wtorek piękny, pogodny i z dużą ilością słońca. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni na krańcach wschodnich i lokalnie w górach. 21 stopni, 22 będzie w większości regionów. Do 25 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1018 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
12: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Większość energii, 69%, pochodzi z paliw kopalnych. 1/4 prądu produkują teraz źródła odnawialne. Susza hydrologiczna utrzymuje się w wielu miejscach w kraju, m.in. w zlewniach Sanu, Wisły, a także Pilicy, Bugu, Narwi, Odry, Górnej Warty i Noteci.
12: Jedynka. Polskie Radio.

Jeśli obudzili się Państwo dzisiaj rano i coś tam strzyka, a to w kolanie, a to trochę boli głowa, a po opisaniu objawów do internetu wyszło co najmniej 7 poważnych chorób, to proszę się nie martwić, dzisiaj dzień hipochondryka. I właśnie dlatego proszę nastawić ekspres, kawiarkę albo na przykład wodę w czajniku. Świętujemy dzisiaj najbardziej aromatyczny napój na świecie i on jak ręką odjął, zrzuca te wszystkie choroby, które gdzieś tam nam w głowie świtają. 29 września to dzień kawy. No i mamy takie pytanie do Państwa. Mała czarna, cappuccino, latte, macchiato, jak śpiewał artysta, czy może taka, w której łyżeczka stoi na baczność? Pytanie do Państwa. Można do nas pisać, a nawet trzeba. My już jesteśmy na nogach i działamy razem w czterech porach roku. Zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Piję kawę codziennie.
2: Czy ona daje jakiś efekt taki, że ma pani więcej energii?
1: Jak najbardziej, lepiej się czuję. Od lat piję, codziennie rano. Czarna bez cukru, bez niczego. To mi sprawia przyjemność.
3: No właśnie, bo kawa nie tylko jest napojem, który nas budzi czy studzi emocje, ale też jest napojem, który po prostu sprawia przyjemność. O tym dzisiejsza nasza audycja będzie o kawie, ponieważ mamy Dzień Kawy, to będziemy Państwu serwować kawę, będziemy o niej opowiadać, będziemy mówić o wszystkim, co jest związane z kawą. No, także można zadawać pytania, proszę śmiało do nas pisać. I na Facebooku, i pod numerem telefonu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja się kłaniam i zapraszam do godziny 12. Dagmara Kowalska. Bardzo mi jest miło z Państwem i przyznam Państwu, że jeszcze dzisiaj kawy nie piłam. No ale będziemy mieli w studiu baristę, więc pomyślałam, że mój ekspres mistrzostwa nie ma, bo ja go nie mam. Ale barista ma i będzie pewnie pysznie. I tego Państwu życzę. Do 12.

0: Skojarzenia na naszej antenie, skojarzenia ekstra już po godzinie 9.30. Wcześniej porozmawiamy trochę o kawie. No właśnie, ale skoro skojarzenia, no to musi być przepustka. Przepustką do dzisiejszych skojarzeń są trzy słowa. Kawiarka, barista i arabika. I państwo świetnie wiedzą dlaczego. Chodzi o dzień kawy, o którym dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić. Na odpowiedzi czekamy oczywiście pod numerem 72-151. Jeśli mają państwo ochotę do nas napisać w innym temacie, na przykład jaką kawę państwo lubią, no to 71-151. I teraz tak, z pierwszą osobą łączymy się 9.30, potem pomiędzy 10 a 11, a trzecia osoba to 11-11.50. Tutaj się połączymy. No a i mamy też oczywiście nagrody. Najpierw trzeba się dostać do naszego konkursu, a potem po prostu powalczyć o nagrodę, czyli zdobyć jak największą liczbę punktów. A to nie będzie takie łatwe dzisiaj chyba.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villaport w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
0: Żartowałam, będzie bardzo łatwo. Proszę się zgłaszać i proszę pisać. Stworzyć takie zdanie z trzech słów, które przygotowałam dla państwa dzisiaj. Kawiarka, barista i arabika, które nas podniesie tak jak kawa, które nas będzie otulało aromatem, także będziemy chcieli państwa zaprosić do skojarzeń ekstra. A teraz to już o kawie.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Jeżeli kawa, to tylko czarna bez cukru espresso. Koniec, kropka.
4: Jak ona na pana wpływa?
3: Wie pan co, ja nie czuję działania kawy, tylko walory smakowe, które są niesamowite i nieporównywalne.
4: Czyli nie ma tak, że czuje pan więcej energii po wypiciu kawy?
3: Absolutnie nie, to mit. Osoby, które piją od jakichś 25 lat, po 4-5 kaw dziennie, robią tylko i wyłącznie to dla przyjemności smakowej. Tak uważam, ponieważ no, wartość energetyczna, to nie ma sensu, ja tego nie czuję. Może inni tak, więc wówczas gratuluję innym.
0: No właśnie, bo ta nasza kawa to robi różnie każdemu, bo kawy są różne i ludzie są różni, ale kawa ma nam towarzyszyć w ciągu dnia, bo to napój, tak słyszałam, bogów. Jeden z nich, czyli barista i trener baristów Marcin Kozicki z nami. Cześć, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
0: Marcinie, ty to masz chyba w takie dni jak dzisiaj bardzo dużo pracy, czy nie? Czy tak jest codziennie?
5: Wydaje mi się, że tak jest codziennie, tak. Jak dzisiejszy ten poranek zacząłem, to wydaje mi się, że jest to dokładnie tak samo, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że jeżeli hobby jest twoją pracą, to nigdy nie idziesz do pracy. No, więc ja mam tak codziennie, ale codziennie wstaję z przyjemnością.
0: A przyznaj się, ile kaw pijesz dziennie?
5: Od dłuższego czasu ograniczyłem to tak do 4-5 bezpiecznego limitu, ale bywało dużo, dużo więcej.
0: No właśnie, bo ty musisz próbować tej kawy, którą testujesz na przykład?
5: Zdecydowanie tak.
0: I jak, powiedz, próbuje się kawy?
5: No, najprościej by było powiedzieć, że się ją pije, ale tak naprawdę kawę odbieramy każdym naszym zmysłem. Począwszy od wzroku oceniamy stopień wypalenia kawy, stopień jej zmielenia. Możemy też ocenić troszeczkę na oko, aczkolwiek oczywiście są do tego odpowiednie maszyny. Później węch, który daje dużo, dużo więcej niż smak, bo tak naprawdę to węchem odbieramy cały ten profil smakowy, sensoryczny kawy. Smak jest tak naprawdę na samym końcu i co ciekawe, zmysł dotyku też wykorzystujemy przy ocenie sensorycznej kawy, no bo przecież na języku czujemy ją lepkość tego płynu. Szklanka wody i szklanka oleju ma zupełnie inne wrażenie dla nas stworzy na języku i identycznie jest z kawą.
0: No to już teraz wszystko jasne. To już wiem, dlaczego trenujesz innych baristów i dlaczego tak ważna jest w twoim życiu kawa. A powiedz mi, a dzień bez kawy to byłby jaki?
5: Jednym słowem myślę, że stracony. To się od razu nasuwa, ale no, oczywiście to nie jest tak, że nie wyobrażam sobie dnia bez kawy i troszeczkę zgadzam się z tymi

0: to z tą sondą, tam opinią jednego pana, że kawa nie pobudza, bo ja też nie czuję jakiegoś wielkiego pobudzenia, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jest to troszeczkę też takie placebo, żeby wypić i wtedy czuję się o wiele lepiej, endorfiny wyskakują do poziomu takiego wysokiego i jest zupełnie inaczej niż bez kawy.
1: No właśnie, dzień bez kawy, dzień kulawy, jak mawiał jeden z aktorów serialowych Polski, rzecz jasna. Kawa to jest napój bogów. Myślę o was, baristach, jako w pewnym sensie o bogach, bo to potraficie zrobić tę kawę tak dobrze, że żadna kawiarka w domu nie potrafi zrobić tak pysznej kawy. O tym, jak to się robi i która z kaw jest najlepsza dla kogo, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Bo Marcin z nami zostaje dzisiaj przez cały dzień, więc jeśli mają państwo pytania do baristy, do mistrza, to zdecydowanie proszę do nas pisać. To co, może na kawkę?
0: Oczywiście.
1: No to zapraszamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.

0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
6: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
7: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
5: Świetni goście, super muzyka.
8: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
7: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
9: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
5: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
10: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
7: Spróbujcie sam.
5: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
7: Po 14.
5: Zapraszają
7: Marcin Wojciechowski
5: i Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
11: A co dzisiaj z pogodą? No w tej chwili 16 stopni w Kołobrzegu, w Kłodzku ponad 7, oczywiście mierzone w cieniu, a w ciągu dnia bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane. Co z temperaturą? No, w tym najcieplejszym momencie dnia będzie 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, do około 20 w centrum i 25 na zachodzie. Trochę wieje, ale niezbyt mocno, chyba że wysoko w Sudetach, tam porywy wiatru do 60 km na godzinę.
12: Dzień dobry Państwu. W Dorohusku mamy dziś piękną pogodę, prawdziwą polską złotą jesień. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby odwiedzić Pałac Suchodolskich i wybrać się na spacer w Parku Podworskim. Napotkamy nagrobek rodziny Suchodolskich, figurę świętej Barbary z 1806 roku oraz zbiorową mogiłę żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego. W XVIII-wiecznym pałacu siedzimy ma gminne centrum kultury, gdzie organizujemy wiele wydarzeń kulturalnych. Podczas spaceru warto również zajrzeć do wnętrza pałacu. Znajduje się tutaj izba regionalna z eksponatami, w tym z przedmiotami z wykopalisk archeologicznych, starymi monetami, grzebieniem czy kulą armatnią.
11: No i tak nas zabrała do Pałacu Suchodolskich pani Renata Lalik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dorohusku. Bardzo pięknie dziękujemy. Dzisiaj pogoda jest taka, że warto się wybrać na przykład właśnie do Pałacu Suchodolskich.

jakie liście, dębu, brzozy, topoli, ale to boli, to boli.

0: ojciec, chodźmy na pustynię.
1: Jesteś zmęczony.

Ogoć nas niepogodzonych słońce, gdy pierwszy raz nie wzejdzie. Jesteś zmęczona. To przejdzie.

0: Jedynka.
1: Pierwsze radio. Kojarzenia, no właśnie, to jest właśnie radio, jedynka. Dzisiaj w naszej audycji mówimy o kawie i takie też były z tym środowiskiem związane słowa, które trzeba było ładnie, zgrabnie ująć w jakieś zdanie, które nas porwie. I tak też zrobiła pani Dorota z okolic Garwolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Dorotko, czy pani jest już po kawie?
2: Oczywiście.
1: Po jednej czy po dwóch?
2: Po jednej.
1: Ale ja myślę, że na jednej to się nie skończy. Dzisiaj mamy takie święto, że chyba trzeba trochę poświętować bardziej.
2: Jasne.
1: No dobrze, to jak już kawa jedna była, to powstało z tego też, z tych trzech słów, które państwu zaproponowałam, zdanie. A jakie to było zdanie?
2: Nie pamiętam dokładnie, ale po prostu
1: wszyscy państwo tak mówią. By świętować święto kawy, to nie muszę mieć kawiarki. I nie musisz być baristą. Dziś wystarczy, że zaparzysz swoją ulubioną kawkę, arabikę lub robustę. Wypij, ciesz się jesienią, kontempluj życie. Tak było?
2: Dokładnie tak.
1: Czyli to popłynęło tak z serca, jak rozumiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Wyszło fajnie, bo spotykamy się teraz na naszej antenie, ale mamy też przecież nagrodę, o której trzeba wspomnieć. Fantastyczny weekend w pięknym miejscu dla dwóch osób. No, tylko trzeba zdobyć najwyższą liczbę punktów.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: Pani Doroto, to co? Gotowa już po tej kawie, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów?
2: Pewnie nie, ale będę się starać.
1: Dobrze, no to lecimy. Najpierw startujemy naszą maszynę. Proszę bardzo, proszę kończyć start. O, poszła już. Sama poszła. Chyba też po kawie. O, to ciekawe, bo mamy taki zestaw pytań. Juliusz Machulski czy Jacek Bromski? Czyli ja podaję tytuł, a pani nazwisko tego reżysera. Wystarczy samo nazwisko. Proszę nie mówić już imienia, bo trochę szkoda czasu. Czyli jeśli ja powiem Seks Misja, to pani?
2: Machulski.
1: No jasne. A jeśli Dzieci i Ryby, to pani?
2: No pewnie Bromski.
1: Jasne. Jak coś jest niejasne, to proszę mówić dalej. Mamy 30 sekund. To co, lecimy?
2: Proszę.
1: No dobra, to uwaga. 3, 4, start. Alicja.
2: Machulski.
1: Wabank.
2: Machulski.
1: Ambasada.
2: Bromski.
1: Sztuka kochania.
2: Bromski.
1: Vinci.
2: Machulski.
1: Zabij mnie Glino.
2: Bromski.
1: Killer.
2: Machulski.
1: To ja, złodziej.
2: Machulski.
1: King Size.
2: Bromski.
1: Uwikłanie.
2: Bromski.
1: Déjà vu.
2: Machulski.
1: Kuchnia polska.
2: Bromski.
1: Kołysanka.
2: Bromski.
1: Szwadron.
2: Machulski.
1: No i pięknie, liczymy tutaj punkty, ale było coś, tak czuję, nieźle. Liczymy, liczymy, liczymy. 9 punktów na pani koncie, pani Doroto. Czyli jest okej, jest bardzo dobrze. 9 punktów pani Dorota, bardzo serdecznie gratulujemy. A my co, pijemy kawę i wracamy zaraz do rozmowy z naszym gościem. Gratulacje.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Czy to kawa właśnie w kubeczku?
1: Tak, to akurat w kubeczku jest kawa.
0: Ma pan jakąś ulubioną?
1: Tak, jest to kawa czarna, robusta, bo jest lekko kwaśnawa. Każda pora dnia na picie kawy jest dobrą porą dnia.
2: A państwo jaką mają ulubioną kawę i o której godzinie piją tę kawę? Ile ich jest? Proszę do nas pisać 71 151, albo napisać na nasz facebookowy adres facebook.com/1. Tam czekamy na wasze, na państwa wiadomości i na komentarza. Marcin Kozicki, barista i trener baristów, który jest z nami od samego początku i będzie do samego końca, teraz będzie nam serwował kawę. Czy jesteś po kawie już dzisiaj?
3: Nie, specjalnie czekałem na was, żeby zrobić kawę pierwszą tutaj i ze wszystkimi się napić.
2: No to wspaniale, to znaczy, że będziemy robić kawę, no właśnie, jaką metodą?
3: Na razie wybrałem jedną chyba z takich bardziej popularnych metod, która po polsku można powiedzieć, że po prostu jest metodą przelewową. Z angielskiego zapożyczamy słowo drip od nazwy tego urządzenia. To jest takie zmodyfikowane lekko urządzonko, ma taki przełącznik, mały taką kuleczkę, która potrafi zablokować troszeczkę przepływ wody. Więc możemy pobawić się trochę parzeniem kawy w taki bardziej eksperymentalny sposób.
2: Która z tych kaw jest smaczniejsza? Ta z ekspresu, ta zrobiona przez baristę w kawiarni, czy właśnie ta domowa, przelewowa?
3: No najlepsze w kawie chyba jest to, że nie ma prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Każda jest smaczna, każdy lubi co innego. Tutaj niektórzy wolą kawę, która jest bardziej gorzka, inni, która jest lżejsza, słodsza, bardziej kwaskowa. Ale większość z nas tej kwasowości w kawie nie znosi. Zazwyczaj te kawy przelewowe są przygotowywane z kaw jaśniej palonych, a co za tym idzie, takich, które będą miały więcej owocowości, więcej takiej soczystości. Więc też musimy się nastawić na to, że to będą takie kawy bardziej lekkie, herbaciane.
2: Wiesz co, Marcinie, jak tak patrzę na te sprzęty, które przyniosłeś do naszego studia, to mam ochotę powiedzieć, a zrób człowieku kawę, bo chce się napić. I myślę, że państwo też mogą sobie poczuć to, co się będzie tutaj działo poprzez dźwięki, które będą się wydobywać ze sprzętów, które przyniosłeś. Powiedz, co jest na stoliku.
3: Tak, przyniosłem ze sobą oprócz tych zaparzaczy wszystkich, to co jest ważne do przygotowania kawy, czyli młynek. Odważyliśmy już sobie wcześniej kawę, więc żeby to zrobić dokładniej, to mam ze sobą też wagę. Mam już ją odważoną, więc myślę, że jeżeli jesteście gotowi, to możemy sobie zacząć już ją parzyć.
2: Proszę bardzo. I opowiadaj przy okazji, co się będzie działo.
3: Tak. Młynek jest ręczny, więc nie będzie wydawał jakichś strasznych hałasów. Wsypałem 20 gramów kawy, mielimy ją na dość gruby stopień zmielenia, więc będzie to taki grubo ziarnisty cukier.

0: cukier.
1: A skąd wiesz, że już trzeba zatrzymać młynek na przykład?
0: A to będzie bardzo proste, bo będziemy słyszeć, że już się nie mieli kawa.
1: Aha.
0: Mamy wsypane tyle kawy, ile potrzebujemy na tą naszą porcję. Co poza tym potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście gorącą wodę. Woda powinna być o temperaturze między 90 a 95 stopni. Ja zazwyczaj kieruję się w stronę tych troszeczkę niższych temperatur, ale to wszystko oczywiście dobieramy do kawy, którą mamy, więc na pewno też trzeba sobie troszeczkę poeksperymentować.
1: Mhm.
0: No a później pozostaje nam tylko tę kawę zalać wodą. Dokładnie, już mamy zmieloną kawę. Więc postawimy sobie całe nasze urządzenie, ten dripper na wagę. Dzięki temu będę kontrolował to, ile wody w jakim tempie będę wlewać.
1: Mhm.
0: Oczywiście to jest troszeczkę już takie laboratoryjne, apteczne. Można to zrobić w dużo prostszy sposób. Jakiś czas temu miałem okazję przejść szlakiem w polskich Tatrach i tam w schronisku 5 stawów parzyliśmy kawę bez wagi, bez niczego. Kawa była, tak powiedzmy, na oko parzona.
1: Pyszna.
0: I wyszła pyszna. Każdemu smakowała.
1: Wspaniale. Muszą państwo wiedzieć, że Marcin przyniósł ze sobą do naszego studia czajnik, przyniósł sprzęt do parzenia kawy przelewowej. I właśnie teraz dzieje się niesamowita magia, bo Marcin zalewa wodą kawę i robi to takie okrągłe ruchy, prawda? Po ściankach, tak?
0: Właśnie unikamy nalewania po ściankach, ale okrągłe ruchy jak najbardziej. Chcemy przynajmniej przy tym pierwszym nalaniu zmoczyć całą kawę, czyli wszystko to, co tutaj wsypałem do naszego filtra. Chcemy, żeby jak najszybciej woda weszła w szczeliny drobinek tych kawy. Dzięki temu woda będzie, kolejne porcje wody będą mogły lepiej wydobywać wszystko, co w tej kawie mamy. Będziemy to parzyć dużo bardziej dokładnie. Minęło 30 sekund, więc teraz w tym naszym zaparzaczu zamykam ten przełącznik. Resztę wody doleję tak, żeby uzupełnić poziom kawy, poziom wody do tego mojego założonego celu.
1: Mm-hmm.
0: Poczekamy, myślę, że do 2 minut i wtedy otworzymy znowu ten przełącznik. Cała woda przefiltruje się do dołu i będziemy mieli gotową zaparzoną kawę.
1: Czyli jak państwo do nas wrócą po muzyce i po wiadomościach, po aktualnościach, no to wtedy będzie już gotowa ta pyszna kawa. Będziemy państwu opowiadać o tym, jak ona smakuje. A powiedz, co najczęściej psujemy w domu, choć nam się wydaje, że robimy dobrze kawę?
0: Wydaje mi się, że można powiedzieć, że woda jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o kawę. Kawa oczywiście też, no bo bez niej nie będziemy mogli zaparzyć nic, więc samo ziarenko też, też jest istotne, ale już dużo zostało o tym powiedziane. Sporo z nas wie, na co zwrócić uwagę, jaką kawę lubimy, ale później przychodząc do domu okazuje się, że ona nie smakuje tak, jakbyśmy sobie życzyli i zazwyczaj prawdopodobnie może to wynikać właśnie z wody. Woda stanowi 92 do 98 nawet procent całej filiżanki wody, całej filiżanki kawy, przepraszam. A więc jeżeli ona będzie kiepskiej jakości, będzie mocno zmineralizowana, to ostatecznie nasza kawa też będzie smakowała źle.
1: Ale pachnie, no nieprawdopodobne, że kawą może pachnieć całe studio. Zapraszamy na kawę, a państwa do tego, żeby pisać do nas o właśnie kawie. Wracamy do państwa już po godzinie 10:00. Wtedy też będziemy mówić o kawie i dobrym wpływie na nasz organizm. No właśnie, czy każdy może pić kawę, a może są osoby, które nie powinny? O tym wszystkim później.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
14: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
13: Brzmi jak cenna umiejętność.
14: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
15: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
16: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
17: www.całymżyciem.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Jedna osoba została ranna w wypadku 4 samochodów osobowych na autostradzie A4 w województwie małopolskim. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Kraków-Bielany a Kraków-Balice na kilometrze 406. Mamy informację, że nadal zablokowany jest tam jeden lewy pas w kierunku Katowic. No i niestety utrzymuje się na tym fragmencie dość poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Kraków-Łagiewnicy. Na A4 utrudnienia utrzymują się także w innych miejscach, chociażby w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Kleszczów a Łany w kierunku Wrocławia, a także na Dolnym Śląsku w pobliżu

granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. Spory ruch utrzymuje się także w województwie lubuskim, na autostradzie A2, zwłaszcza na wysokości Świecka w kierunku Berlina, a także na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny, także w stronę stolicy Niemiec. Sporo przedpołudniowych spowolnień nadal utrzymuje się na Mazowszu, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, ale podobnie na krajowej 7 na północ od Warszawy, na krajowej 61 niedaleko Zegrza czy Legionowa oraz na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą, i to w zasadzie w obu kierunkach. Jeszcze wspomnę o jednej trasie na Pomorzu, na północy naszego kraju. Droga krajowa nr 91 nadal jest zatłoczona pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.

0: aktualności programu Pierwszego Powiedzkiego Radia przedstawi Katarzyna Senek, która pije jaką kawę?
1: To zależy, jak jest mało czasu espresso, jak jest więcej flat white.
0: No to poprosimy flata.
1: Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Tak, znaczącej zmiany nie było u nas od blisko 5 lat. Rząd zajmie się m.in. kwestią podwyższenia progu podatkowego do 10 tysięcy złotych. Przedłużone wsparcie Straży Granicznej na przejściach z Niemcami i Litwą. Żołnierze będą pomagać tam do 30 marca przyszłego roku. Strajk w sektorze publicznym we Francji. Zarząd ruchu lotniczego zwrócił się o odwołanie części lotów z Paryża i Marsylii. Na początek pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. Rząd proponuje podwyższenie progu podatkowego. Pierwszy próg ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale to nie koniec. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Za chwilę propozycjami resortu finansów zajmie się rząd, a przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co jeszcze się zmieni?
2: Rzeczywiście, rząd zamierza podwyższyć pierwszy próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. Będzie jeszcze kolejny dodatkowy próg. Resort finansów planuje wprowadzić 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. A to oznacza, że w 32% podatek będą wpadać ci, którzy zarabiają powyżej 150 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk, zapowiadając te zmiany blisko 2 miesiące temu, zaznaczył, że te propozycje oznaczają wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków.
3: My nie podejmiemy żadnej decyzji, która mogłaby zwiększyć deficyt albo narazić nas na przyspieszenie zadłużenia Polski.
2: Dlatego rząd chce zwiększyć daninę solidarnościową dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie z 4 do 5%. Proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. I to dziś na rządzie. Rada Ministrów przyjmie dziś także ustawę budżetową, ale co ważne, tej ustawy prezydent zawetować nie może.
1: I o szczegółach Sylwia Białek. Dziękuję bardzo za relację. Wojsko będzie dalej wspierać Straż Graniczną na granicy z Niemcami i Litwą, poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wsparcie przedłużono do 30 marca przyszłego roku. Żołnierze mają zapewnić nienaruszalność granicy państwa i bezpieczeństwo przejść granicznych. Wsparcie Straży Granicznej odbywa się w ramach operacji Bezpieczny Zachód i Bezpieczne Podlasie. Od czwartku specjalny zespół Prokuratury Krajowej zajmie się aferą Zonda Krypto. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. 7 prokuratorów ma zbadać przepływ środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. Afera Zonda Krypto pokazuje zarówno determinację rządu, jak i strach polityków prawicy, mówił w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski.
4: Według mnie ta afera Zonda Krypto, ona jeżeli zakończy się nie tylko wnioskami prokuratorskimi, ale sprawą sądową i choćby jedną sprawą, która skończy się wyrokiem skazującym, no to to będzie już robiło ogromne wrażenie i da wiele do myślenia tym, którzy oczekują rozliczeń.
1: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska.

0: 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Lalka patrzy i ona wie, co będzie się działo.
1: Znowu lalka.
2: Folder ulubione.
1: Żartowałem.
0: Jako najstarsza w naszej radiowej rodzinie odbieram Marcinowi głos. Cześć Martyna. Martyna Podolska jest razem z nami, która właśnie wróciła, znaczy nie właśnie jeszcze, mam nadzieję, że
3: ale spała. Trochę nawet tak, bo długo trwała ta premiera. Och, co tam się działo.
0: Teatr Wielki,
3: Opera Narodowa. Wczorajsza premiera Lalki, tej filmowej, tej adaptacji, tej zrobionej z wielkim rozmachem, ze wspaniałą scenografią i kostiumami, dzięki którym naprawdę możemy się przenieść do powieści, do tamtych lat w ogóle Bolesława Prusa i możemy się zachwycić, naprawdę. I możemy się zachwycić, jak tak naprawdę się w ogóle nie zmieniamy. No, my ludzie, jak my się nie zmieniamy, że mamy te same potrzeby, te same pragnienia.
1: Samą powieścią, tak? Rozumiem.
3: Tak, ale myślę, że to jest taki film zrobiony naprawdę z wielką klasą, z wielkim szacunkiem i do tematu, i do właśnie samej lektury, i też do sztuki filmowej. Także ja jestem jak najbardziej na tak.
0: To jest taki film, na który spokojnie mogą iść szkoły i dzieciaki będą wiedziały, o czym jest Lalka, czego niekoniecznie można powiedzieć o serii. No ale serial jest interpretacją Lalki, jest wariacją na ten temat. Doborowa obsada. W ogóle wieczór w świetle reflektorów, czerwonych dywanów i największych gwiazd.
3: Wiecie co, ja się tak czułam, jakbym była na premierze filmu Andrzeja Wajdy.
0: O, proszę.
3: Wczoraj, bo naprawdę nie przypominam sobie filmu z ostatnich lat, żeby aż taka obsada, żeby takie tuzy wystąpiły w tym filmie, bo tu ja, Agata Kulesza i Krystyna Janda, i Andrzej Seweryn, i Maja Komorowska, i wszyscy byli wczoraj,
0: i
3: Marcin Dorociński, Marek Konrad, który powraca tym filmem, tą rolą Rzeckiego na duży ekran po wielu latach. Zatem no, śmietanka towarzyska, ale tak w takim dobrym rozumieniu tego słowa, i wszyscy grali do jednej bramki. I to też jest wspaniałe, bo wszystkim zależało na tym, żeby ten film wyszedł i żeby przeszedł do historii. Myślę, że tak się stanie. Tak się stanie, bo to przecież czwarta już Lalka. I o to też pytałam Marcina Dorocińskiego, o ten ponadczasowy charakter, ale też i o jego postać, o bycie romantykiem trochę na pozór tak naprawdę, bo jednak tutaj te sprawy finansowe w tym filmie, w tej opowieści też bardzo mocno wybrzmiewają.
4: Dlatego też mówię, że czuję się tutaj jak Wokulski, bo ja się nie spodziewałem takiego splendoru. Nie spodziewałem się, że po 31 lat, tak, od kiedy pierwszy raz stanąłem, nie czuję tego czasu, a nie oczekiwałem aż tak wiele. Więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo, bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy, bo ten Stasio jest taki właśnie, jak mówi Szuman do niego, w tobie romantyk miesza się z pozytywistą. Czyli to jest człowiek, który umie ciężko pracować, który jest dowcipny, który jest szczery, który jest bezpośredni, ale jednocześnie jest nieszczęśliwie zakochany.
3: No tak, i to nieszczęście widać na jego twarzy i w jego ruchach, gestach i myśleniu. Zaś dobrze w to gra Izabela Łęcka, grana przez Kamilę Urzędowską. A dlaczego? No to posłuchajmy.
5: Myślę, że Izabela jest często zagubiona, samotna. Ona zdaje sobie sprawę, w jakich realiach się urodziła i ile może, pomimo tego, że może głęboko cierpieć, to tak wyglądał ten świat.
3: Dlaczego ona nie chce tego Wokulskiego, twoim zdaniem?
5: Bo nie jest przystojny. Po prostu Wokulski nie jest przystojny, jej się nie podoba. Ma czerwone ręce, nie jest na jej poziomie, słuchajcie. No to jest naturalne w życiu, że nie obniżamy swoich standardów.
0: Nie wiem, czy państwo usłyszeli, jaki huk rozszedł się po radiu, kiedy padły słowa, że no, Wokulski jej się nie podoba, nie jest przystojny, i przed oczami twarz Marcina Dorocińskiego.
3: No, tak, ale to prawda. No ale no, Wokulski ma prawo się nie podobać. No właśnie o to chodzi, że wybieramy często tych, którzy nam się nie podobają albo podobają w życiu, tak jak i w tej powieści, a tutaj no, Dorociński, jak wiemy, jest bardzo przystojnym mężczyzną i aktorem.
0: Związane zadowolone z tak, wyborem jest, tej roli.
3: Że jest za przystojny, ale to, co powiedziałam, właśnie czuć było tę wspaniałą energię, to wzruszenie też wszystkich twórców. Po pierwsze, że mogli zagrać w tym projekcie, spotkać się razem na planie, niezależnie od tego, na ile na ten plan wpadli, czy mają małą

0: Your radio husband is coming.
1: Ja myślę sobie, że gdyby ten film, gdyby lalka powstała za granicą, to ta piosenka, zwłaszcza z tym tekstem Your husband is coming, mogłaby odbyć się, mogłaby towarzyszyć scenie balowej, kiedy wkracza Wokulski, a Izabela Łęcka.

0: rolę, czy dużą. No i to wzruszenie też wczoraj, że już zobaczyli ten efekt. W filmie też zagrała taką niewielką rolę Florentyny Karolina Gruszka.
1: Niektórzy na krócej, niektórzy na dłużej, ale to właściwie przestało mieć znaczenie, tylko po prostu chcieliśmy wspólnie tworzyć ten pejzaż tej lalki i myślę, że wszyscy z jakimś takim wyjątkowym też uwielbieniem dla tej powieści i z taką nadzieją, że uda się ducha tego Prusa, rzeczywiście to, co w tej powieści jest, że to się uda jakoś na ekran przenieść i że widz dzisiaj współczesny, że on wejdzie w ten świat.
0: Tam jest dużo też takich środowiskowych smaczków, że pojawia się Kinga Dębska i Maria Dębska, czyli matka i córka w jednej ze scen mijają się, że grają wspólnie sceny Krystyna Janda i Andrzej Seweryn, czyli dawne małżeństwo, grają brata i siostrę, no i też przekomarzają się miejscami, więc jest sporo takich zabawnych scen. Jest świetnie kreowana postać pani Meliton przez Agatę Kuleszę, to jest takie światełko gdzieś, które rozbłyskuje co jakiś czas. Ja myślę, że widzowie będą zadowoleni z tej ekranizacji. Nawet może powiem ekranizacji, chociaż niektóre sceny tam zostały rzeczywiście dopisane, czy wątki poszerzone. Niemniej jest to wierna adaptacja.
2: Czyli Polska potrzebowała nowej lalki.
0: Ja myślę, że każde pokolenie, każdy czas powinien mieć swoją czy lalkę, czy noce i dnie, bo czekamy przecież też i na noce i dnie.
3: No już możemy powiedzieć, że zdjęcia ruszyły w Tarnowie. Wybierasz się w ogóle na plan?
0: Ja z tego co wiem, to te zdjęcia się już nawet kończą. To są różne takie przekłamania. Wiem, że tam już jest prawie, że ten serial skończony. Reżyseruje go Kamila Tarabura. Gra Jaśmina Polak i Tomasz Szuchart. Chyba to możemy powiedzieć.
3: Absolutnie. Jaśmina nie chciała nic powiedzieć na festiwalu w Gdyni, jak podpytywaliśmy o tę rolę.
0: Tak, bo oczywiście nie może, ale czekamy. Czekamy też i na noce, i dnie. Ja uważam, że powinno się robić. Naprawdę, patrząc i na serial Maślony, i na film, który od jutra w kinach, drodzy państwo, bo to jest ważna informacja, że od jutra, nie od piątku, że warto czasem zaryzykować i sięgnąć po klasykę.
3: Warto też spędzić z nami kolejny weekend, od 10, 11,
0: 12. Tak, dobrze liczymy? Dobrze.
3: 11, 12, sobota, tak. Niedziela. To jest ten czas, który w jedynce poświęcony będzie lalce. Martyna, ty będziesz odpowiadała za
0: jakieś tam części tego programu. I już teraz państwa zapraszamy. Mam nadzieję, że będą państwo te nasze audycje, te nasze spotkania z lalką współtworzyć.
3: Zapraszamy już teraz. Będziemy informować na bieżąco. Martyna Podolska, a my się nazywamy Marcin Wojciechowski.
2: I Ula Kaczyńska.
3: I zapraszamy na folder ulubione.
4: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to song, la chanson. Piosenka to jest

Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są dla szansą, piosenka to jest klip.

0: melodia i rytm.
1: To folder ulubione i długo wyczekiwane spotkanie z Nes Nespun, artystką, która w swoich pracach łączy street art, łączy malarstwo, ceramikę, sztukę koronczarską. To jest artystka, której koronkowe murale zdobią już ponad 100 miast, 5 kontynentów, ponad 40 krajów świata. To jest artystka, która ma bardzo wierne grono fanów na Instagramie. Jej prace są doceniane i wreszcie znalazła czas, żeby znaleźć się w naszym radiowym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: Technika robienia koronek, czyli coś, co interesuje cię w twojej twórczości, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Tak się przynajmniej przyjęło i to chyba jest zgodne z prawdą. Kto tobie tę tradycję przekazał?
3: Właśnie mi nikt nie przekazał tej tradycji, dlatego, bo nie pochodzę z koronkowej rodziny. Moja babcia i moja mama nie robiły, nie tworzyły koronek i myślę, że to była też ta zaleta, ponieważ bym w życiu nie wpadła na ten pomysł, żeby dać tym koronkom drugie życie, bo je interpretuję na nowo.
1: Dajesz koronkom drugie życie w wyjątkowych miejscach, a właściwie na wyjątkowych płaszczyznach. Wiesz, kiedyś, kiedy mówiło się mural, to myślało się o napisach robionych sprayem Gupika Owiec albo hip-hopowych tagach. Czym dziś jest mural i jak ty go definiujesz?
3: Mural jest znacznie czymś więcej według mnie, ponieważ przede wszystkim zajmuje się udekorowaniem przestrzeni publicznej i murale zawsze funkcjonowały. Jak wejdzie się do każdej starej starówki, to tam jest pełno murali i każdy wręcz dąży do tego, żeby jego kamienica pięknie wyglądała i żeby na niej coś powstawało. I wszystkie stare starówki mają bardzo dużo właśnie kolorów w sobie. Do dzisiaj mniej zachowujemy tych kolorów w architekturze niż kiedyś.
2: Czy ty lubisz w ogóle koronki?
3: Ja je kocham i jestem nimi zachwycona. Dla mnie one są przepiękne, wspaniałe.
2: Ale nie zawsze tak było.
3: Nie, ja jestem osobą dość minimalistyczną. Chodzę ubrana na czarno, nie chodzę na co dzień w koronkach i też na samym początku w ogóle nie lubiłam koronek. Właśnie kojarzyły mi się z kurzem, czy z przestarzałym. Z czymś, co już już jest przeszłością, ale...
2: I co, co takiego się stało?
3: Stało się, że pewnego dnia rzuciłam malarstwo olejne, tradycyjne i coś musiałam z rękoma zrobić i przeskoczyłam do ceramiki. I w świecie ceramicznym na całym świecie ludzie dekorują talerze, kubki, patery, koronkami, liśćmi i kwiatami. To jest taka najbardziej popularna forma dekorowania zestawy. I ja też przez 2 lata dekorowałam właśnie i nawet korą, folią bąbelkową, tą ceramikę. I pewnego dnia zobaczyłam, że ta koronka sama w sobie jest tak piękna, że po prostu nie potrzebuje formy użytkowej, żeby zaistnieć jako talerz czy patera. I stworzyłam samą koronkę w sobie i przykleiłam ją w przestrzeni publicznej jako formę street artu.
1: To był pierwszy krok. Teraz tych kroków masz mnóstwo na swoim koncie i tych realizacji. Wspomniałam o wielu miejscach na świecie. Gdzie możemy podziwiać twoje prace?
3: Ja jadę tam, gdzie mnie po prostu wiatr poniesie. Tak? Jak tam dostanę fajne zaproszenie, to lubię też pojechać i po prostu stworzyć.
2: To dobra, raczej nie a jest... jakie to jest fajne zaproszenie i co musisz poczuć w tym miejscu albo w tym zaproszeniu, co usłyszeć od tych ludzi, którzy cię zapraszają, żeby stwierdzić tak, jadę, tak to jest to miejsce?
3: To są bardzo różne zaproszenia, bo też są różne rodzaje festiwali. Ja bardzo dużo jeżdżę na festiwale artowe i nawet tych festiwali ja dzielę nawet na 5 różnych rodzajów, bo są festiwale bardzo undergroundowe, są festiwale bardzo ekskluzywne, przez urzędy miasta organizowane, przez wielkie instytucje.

0: instytucje, a czasami ląduję u kogoś po prostu w domu, na kanapie i z innymi artystami jesteśmy i malujemy. Też bardzo ważna osoba jest osoba zapraszająca, bo jak organizuje to inny artysta, to wtedy wiemy, że o fajnie, jesteśmy całą grupą. Też często się spotykamy. To na koniec jest dość podobne do DJ-skich występów, gdzie oni też na tym festiwalu się wszyscy spotykają. Tak my na tych festiwalach muralowych, artowych, często po prostu innych muralistów się spotyka.
1: Co powstało na południu Francji? Jakie historie mają koronki? I jakie plany na przyszłość ma nasza dzisiejsza gościni Nes Nespun? O tym w folderze Ulubione porozmawiamy za moment.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: W naszym studiu Nespun rozmawiamy o sztuce korączarskiej, ale takiej, którą można podziwiać na wielkoformatowych powierzchniach, na przykład budynków. Ostatnio miałaś okazję, przyjemność być na południu Francji. Co tam stworzyłaś? Co otuliłaś koronką?
1: To jest moja największa realizacja dotąd. Pierwszy raz w życiu coś takiego jakby podjęłam się, bo pomalowałam 10 budynków jednocześnie. 7 tygodni malowania z moim partnerem, w dwójkę po prostu pomalowaliśmy 1000 m2, 3 ulice. I to jest restauracja Michelin trzygwiazdkowa, która funkcjonuje od 1887 roku. Jest we wszystkich przewodnikach od 1900.

0: Wincentnego roku aż do dzisiaj i ma bardzo długą właśnie tradycję, więc też nawiązałam tą koronkę do ich czasów. Znalazłam ją w muzeum, które jest niedaleko, w Retournac. Jest to koronka niedoskonała i ta niedoskonałość tej koronki mnie właśnie zachwyciła, żeby ją dobrze zagospodarować na aż 10 budynkach. Bo nie każda koronka nadaje się na mural, a tym bardziej nie każda, kiedy jest 10 budynków, żeby ją dobrze zagospodarować, więc no tak.
1: Kiedy myślimy o koronkach, myślimy o Polsce. Ja przynajmniej tak mam. Moja perspektywa jest dość mocno zawężona.
2: W Koniakowie.
1: Na przykład. Ale z tego, co wiem, to nie byłaś w kraju, który nie miałby takiej tradycji, prawda?
0: Tak, koronki są wszędzie. Mnie to bardzo mocno zaskoczyło, bo ja na samym początku byłam przekonana, że Polska wymyśliła koronkę, a Koniaków jest jej stolicą. To było dla mnie absolutnie oczywiste, dopóki nie zaczęłam jeździć i dowiadywać się o historii. I właśnie ta historia, która się kroi za każdą koronką, mnie najbardziej fascynuje i interesuje. No i dowiedziałam się, że na przykład pierwsza wydrukowana książka o koronkach była w Wenecji w 1557 roku. Następna książka już w 1559 roku była w Niemczech wydrukowana. Jak tworzyć te koronki? Kraje Zachodu mają tą tradycję znacznie dłuższą, bo ona jest ponad 500-letnia. W każdym kraju taki mały ośrodek mi mówi, że oni wymyślili tą koronkę. Więc jedynym jakby takim punktem, do którego możemy się odnieść, to jest właśnie ta książka, która powstała we Wenecji. W tamtym okresie Wenecja była miejscem trade center, takim handlowym pomiędzy Europą, Azją, Ameryką. Też były eksploatacje, właśnie nowe podboje, nowych terenów. W związku z tym jakby my jako Europejczycy jechaliśmy z tymi podbojami w naszych ubraniach, z naszymi kryształami, z naszą architekturą, którą przenosiliśmy po prostu wszędzie. Dlatego można znaleźć te koronki 500 lat temu już i w Afryce, i w USA. Po prostu one jechały za nami.
2: Ciekawi mnie bardzo, jak odtworzyć koronkę na dużym murze, żeby zachować nadal jej pewną delikatność. Żeby nie przypominała groźnej pajęczyny, tylko ciągle tę delikatną koronkę, no bo z tym się kojarzy.
0: Tak, zdecydowanie się z delikatnością kojarzy. No ja używam spraya, biorę go w rękę i maluję. Następna rzecz, co mnie absolutnie zaskoczyła, bo ja byłam przekonana, że są tylko i wyłącznie koronki szydełkowe, bo znałam je z Koniakowa, bo, tak jak mówię, Koniaków i kocham koronki koniakowe. Koniakowskie, one są przepiękne, ale okazało się, że to jest jedno z narzędzi, jak tworzyć koronki. Są koronki igłowe, które są o dużo starsze niż koronki szydełkowe. Są koronki klockowe, są koronki robione na drutach i koronki frywoliki, to są taką łódeczką otworzone. One wyglądają jak łódeczka i się tak po prostu ogólnie nazywają, więc to mamy cztery nawet narzędzia, jak tworzyć koronki. I w każdym miejscu, do którego ja trafiam, to trafiam do jednego ośrodka koronczarskiego, który reprezentuje jedną formę koronki, bo jak pojedziemy do Koniakowa, no to znajdziemy właśnie tam koronki szydełkowe, bo one są od pokolenia przekazywane i to jest właśnie to piękno w tej pokoleniowości i ciągłości danej tradycji. Ale nie przyjdzie do głowy, żeby zrobić koronkę klockową czy szydełkową. Właśnie te różne ośrodki, okazuje się, są na całym świecie rozrzucone i każdy z tych ośrodków starał się stworzyć najwspanialsze swoje wzory, które są charakterystyczne dla nich.
2: Przyznam ci, że gdyby nie twoje prace, w życiu bym się koronkami nie zainteresował, bo wydają mi się tematem trochę niemęskim, a jak się okazuje, niesłusznie.
0: No, mężczyźni finansowali te panie, które siedzą w tych pałacach i oni mieli bardzo dużo koronek, bo o to chodzi, żeby jak najwięcej na siebie tego nałożyć, pokazać swoje bogactwo. I też w tych koronkach była cały czas zmiana mody, więc co 10 lat trzeba było mieć cały czas nowe te koronki, a wykonanie jednej na przykład koronki trwało dla takiej pani 2 lata pracy. I one powstawały na samych początkach w pałacach, dopiero później weszły do takiej jakby ludowości znacznie później i w zakonach. To były dwa ośrodki, które były głównym wytworzeniem nowych form koronczarskich.
1: Gdzie planujesz zrobić kolejną realizację?
0: Za sekundę od was jadę do Łodzi, ponieważ mam tam mural drugi do wykonania, 3 dni.

0: temu stamtąd wróciłam, ale były takie złe warunki pogodowe, że nie zdążyłam swojej realizacji. W piątek jadę do USA malować mural, plus mam jeszcze tam instalację właśnie koronką nową do wykonania. No i jeszcze następne 2 czy 3 realizacje w tym roku.
1: A gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zobaczyć na żywo jedną z twoich prac w Polsce, to gdzie mógłby?
0: W Polsce jest tylko nawet dużo, bo mam w Nowogrodzie 2 murale, mam w Gdańsku mural, mam w Koniakowie 2 murale oraz w Bobowej, najstarszy ośrodek koronczarski, który reprezentuje koronką klockową. Też bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tam, bo tam są inne koronki niż koniakowskie, równie piękne. W Zduńskiej Woli w tym roku malowałam koronkę, która należała do starszej pani, która 2 lata temu umarła, i to jest pani ze Zduńskiej Woli właśnie koronka szydełkowa, bardzo piękna. Staram się zawsze tą koronką nawiązywać do miejsca.
2: Pięknie dziękujemy za spotkanie. Zachęcamy też, żeby zajrzeć na Instagram, na profil instagramowy Nesnespun. Wspaniałe realizacje. To jest artystka, która po prostu sprawia, że ten nasz świat jest bardziej odrealniony, bardziej bajkowy. I za to ci pięknie dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę.
1: No i twoja cierpliwość też jest godna podziwu, bo domyślam się, żeby to stworzyć, to naprawdę wymaga to dużo czasu, jakiego takiego dążenia do celu, nie za wszelką cenę.
0: To jest po prostu ciężka praca budowlana. Niestety muszę to
1: odromantyzować,
0: bo zupełnie inaczej wygląda malowanie studyjne w domu, jak się siedzi, a na budowie jest po prostu ciężka praca fizyczna.
1: Efekt jest niesamowity. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Polskie Radio. Jedynka.

eyes so hard to be good to me.

0: Bardzo ci dziękuję za to wykowalisko, ale tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: To jest bardzo dobry numer.
0: Tak, to prawda. Tina Turner.
1: Jeden z takich, które nie są wymieniane.
0: Nieoczywiste, nie?
1: W pierwszej czołówce albo w pierwszej dziesiątce tych największych przebojów Tina Turner. A jednocześnie jest w nim coś takiego, co no, przede wszystkim jest duch Tina Turner.
0: Oczywiście.
1: To podstawa. Ale też myślę sobie, że w żaden sposób nie jest balladowy w rytmice. W dynamice, może lepiej tak bym powiedziała, a jednocześnie ma w sobie jakąś taką balladową zadziorność.
0: Ma melodię, ale jednocześnie jest ten rock'n'rollowy sznycik delikatny.
1: Zatem wyobrażam sobie Tinę Turner, która na spotkaniu ze swoim przyszłym chłopakiem, mężczyzną

0: Mówi mu, better be good to me.
1: No dobra,
0: tak,
1: co teraz?
0: Widzę. A teraz będziemy czytać z okazji nadchodzącej premiery kinowej Lalki.
1: Nie,
0: może
1: no proszę,
0: poczytamy ci Lalkę.
1: Nie, no dosyć, proszę. No już chociaż jutro, już nie dzisiaj.
2: Czytam, bo lubię.
0: No pewnie, że nie będzie Lalki. Magda Mikołajczuk postanowiła ci dać kilka dni wolnego od tej wybitnej powieści.
1: I co proponuje? Kolejną książkę.
0: Mhm. Ale jaką? O tym posłuchamy już teraz.
3: W Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania chciałabym zwrócić Państwa uwagę na książki autorstwa Tona Telehana. Jeśli oczywiście jeszcze Państwo nie mieli z nimi do czynienia, a wiele osób miało, bo to prawdziwe bestsellery. Do czytania cichego też są oczywiście znakomite, ale czytanie głośne zakłada kontakt przynajmniej dwóch osób, aktywny udział, a książki Telehana są wspaniałe i dla dorosłych, i dla dzieci. Więc dorosły nie znudzi się czytając je najmłodszym, a bez tego przecież nie da się regularnie czytać dzieciom, bo jeśli my się nudzimy, to jak mielibyśmy przekazać entuzjazm do czytania dzieciom? Ton Telehan jest holenderskim lekarzem i pisarzem, autorem książek o zwierzętach, takich jak między innymi Nie każdy umiał się przewrócić i Urodziny prawie wszystkich. To są historie o zwierzętach pełne nieoczywistych sytuacji, absurdalnego humoru i filozoficznego namysłu. Ale filozoficznego nie w sensie ciężkostrawnego wykładu z fenomenologii, tylko takiego namysłu nad najważniejszymi życiowymi sprawami, jak miłość, szczęście, samotność, inność, wspólnota, trochę w stylu Małego Księcia Saint-Exupérego. I podobnie jak w Małym Księciu, nie ma tu pośpiechu, wyścigu, zagonienia. Zwierzęta przychodzą do siebie w odwiedziny, niespiesznie rozmawiają, siedzą na brzegu rzeki, prowadzą sklep w środku lasu. Tempo tych historii jest powolne, choć nudy tu nie uświadczymy. Bo jak się nudzić, kiedy każdy obchodzi urodziny i niekoniecznie wtedy, kiedy rzeczywiście powinien je obchodzić? Ropucha na przykład nauczyła się patrzeć w przyszłość i przewidziała, że następnego dnia będzie miała urodziny i dostanie mnóstwo pięknych prezentów. I naprawdę nie ma tu nic do rzeczy fakt, że urodziny miała dwa dni wcześniej. Co szkodzi mieć je jeszcze raz? Albo co szkodzi napisać do wiewiórki, jak zrobił to ptak sekretarz, że ma się urodziny, ale obchodzi się je pisemnie i w związku z tym podaje się dokładny opis tego, jak smakuje urodzinowy tort. Albo co szkodzi martwić się razem z czaplą stojącą na jednej nodze, że nie umie się przewracać, a bardzo by chciała. Albo śpiewać razem z kałamarnicą gorzką pieśń złożoną z wyłącznie fałszywych tonów. Wszystkie opowieści Tona Telehana o zwierzętach są pełne wrażliwości, melancholii, ciepła i humoru, a ozdobione absolutnie genialnymi ilustracjami Ewy z Tiasnym tworzą wspaniały materiał do czytania i do gadania z dziećmi o wielu ważnych życiowych sprawach. A dlaczego są dobre w dniu głośnego czytania? Bo ogromna liczba zwierząt występujących w tych książkach o tak niestandardowych charakterach, przyzwyczajeniach i przemyśleniach sprawia, że można się ćwiczyć w imitowaniu różnych głosów i zrobić sobie taki mały, rodzinny teatr Polskiego Radia. Przypomnę tytuły dwóch książek. Tona Telehana w tłumaczeniu Jadwigi Jędrias. Nie każdy umiał się przewrócić i Urodziny prawie wszystkich, ale każdą inną książkę tego autora o zwierzętach można brać w ciemno.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Za 9 minut będzie godzina 15, to Magda Mikołajczuk czytała, a my po godzinie 15 opowiemy o wędrującym festiwalu,
1: tak,
0: a właściwie o wędrującej pewnej wystawie, którą będzie można zobaczyć w Bielsku-Białej. Co ona ma wspólnego z muzyką, o tym po 15.
1: A co to za piosenka teraz będzie?
0: Anna i wuja HZG to są artyści, którzy... No Anna jest debiutantką, zaczynała od poezji Haliny Poświatowskiej, a teraz robi takie piosenki. Dobrze mi, nam też dobrze z Państwem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia w piątek o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie.

0: społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże utrudnienia mamy na S3. Dwa zdarzenia drogowe na przestrzeni 1 kilometra. Na 252 kilometrze S3 węzeł Głogów Południe, to tu w okolicach tego węzła zderzyły się 4 pojazdy, 3 auta osobowe i bus, i mamy blokadę jezdni w stronę Zielonej Góry. Tutaj też mieliśmy 2 osoby poszkodowane. Kilometr dalej, na 253 kilometrze zderzyły się 2 auta ciężarowe. Mamy wyciek substancji ropopochodnych i też blokadę jezdni w stronę Zielonej Góry. I te utrudnienia potrwać mają kilka godzin. Dobrze jest więc uciekać ze S3 węzłem Głogów Południe na 333. Ta trasa jest równoległa do S3. Tak też można dojechać do miejscowości, które są w ciągu S3 w stronę Zielonej Góry, gdzie mamy niestety, ale wciąż blokadę. Krajowa droga numer 19, tutaj już bez problemów. Trasa Koc-Klubartów, miejscowość Zagrody Łubiekowieckie, 269 kilometr. Zderzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Kierowców obowiązywał przez około 2 godziny ruch na zmianę jednym pasem. Teraz już tych utrudnień nie ma. Coraz więcej aut na naszych drogach, zwłaszcza na południu kraju. Tutaj już na Śląsku widać duży ruch w okolicach węzła Murtkowska. Korkuje się 86 od węzła w stronę Katowic, ale też od Katowic w stronę węzła za węzłem Murtkowska. A4 zwalnia też w stronę Rudy Śląskiej. Korek cały czas na A4 utrzymuje się przy wyjeździe ze Śląska w stronę Wrocławia. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany, to tutaj utrzymuje się około 5-kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Bogdan Święczkowski traci grunt pod nogami. Tak minister sprawiedliwości komentuje zawiadomienie w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Fiasko wniosku o zawieszenie umowy z krajami Mercosur. TSUE odrzucił wniosek polskiego rządu.
1: Zakaz wstępu na plażę w Ustce i okolicach. Pojawiły się tam plamy czarnych, ropopochodnych substancji.
0: Minister Sprawiedliwości otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
1: Sprawa dotyczy wpływania na treść wyroków Trybunału poprzez wyznaczanie składów z pominięciem ustawy, wyjaśniał w TVP Info Waldemar Żurek.
2: Zawiadomienie dotyczy manipulacji składami, która narusza przepisy prawa. Mamy stosowną ustawę, która mówi o tym, jaka jest organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przydziałów konkretnych spraw należy dokonywać według listy alfabetycznej sędziów Trybunału i kolejności wpływu spraw. W kilku przypadkach od stycznia 2026 roku doszło do nieuprawnionej zmiany składów.
0: Zawiadomieniem zajmie się zespół prokuratorów.
2: To zawiadomienie dzisiaj nadajemy mu bieg, no i będziemy prowadzić postępowanie, żeby ustalić, jakie są fakty, jakie są dowody. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
1: Zawiadomienie złożył Sławomir Patyra, który w czerwcu tego roku został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału, a pod koniec lipca złożył ślubowanie wobec prezydenta.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z krajami Mercosur.
1: Nasz kraj nie zdołał wykazać dostatecznie, że decyzja o tymczasowym stosowaniu tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę, czytamy w uzasadnieniu.
0: To poprzednie rządy nie zabezpieczyły interesów Polski w tej sprawie, mówi rzecznik rządu.
1: Adam Szłapka dodaje, że w umowie udało się wprowadzić kilka bezpieczników.
3: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona

0: euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku. Czyli te bezpieczniki, które wprowadziliśmy do umowy Mercosur, okazały się bardzo skuteczne. Szkoda, że poprzednie rządy, konkretnie Morawieckiego i Szydło, się tym w żadnym zakresie nie zajmowały.
1: Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
2: A sprawa Mercosuru w unijnym trybunale jeszcze się nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę.
1: O północy mija termin dla przedsiębiorców na założenie adresu do e-doręczeń.
2: To usługa, która zastępuje tradycyjną korespondencję.
1: Dzięki temu nie trzeba iść na pocztę i stać w kolejkach, aby odebrać lub wysłać list czy ważną dokumentację. Można to zrobić w bezpieczny sposób elektronicznie.
2: E-doręczenia można założyć za pomocą strony biznes.gov.
1: Serwis jest obecnie przeciążony. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja i radzi uzbroić się w cierpliwość.
3: To są aktualności jedynki.
2: Plaże w Ustce i okolicy z zakazem wstępu do odwołania. To po tym, jak na plaży pojawiły się plamy czarnych ropopochodnych substancji.
1: Decyzję podjął wczoraj Urząd Morski w Słupsku. Jego dyrektorka Anna Sędzińska mówi, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
4: Jest tam dużo tych zanieczyszczeń. Ludzie wchodząc brudzili sobie obuwie, ubrania. Tak samo było to zagrożenie dla zwierząt, ponieważ brudziły sobie łapy, więc gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że do momentu uprzątnięcia zanieczyszczenia plaża zostanie zamknięta.
2: Zakaz wstępu dotyczy plaż w mieście i gminie Ustka. Wejścia zostały zagrodzone barierkami.
1: Ślady zanieczyszczeń znaleziono w pasie nadmorskim od Ustki do Rowów.
2: Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł.
1: Tak wynika z badań Opinie 24.
2: Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności.
1: Jak przyznają mieszkańcy Warszawy, wciąż wyrzucamy za dużo jedzenia.
5: Pieczywo, wędliny, resztki warzyw, po prostu kupujemy za dużo.
6: Najwięcej chleba. Teraz nie potrzeba żadnych zapasów robić.
5: Bo to trzeba kupować mniej. Tylko ile się zje.
2: Międzynarodowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności został ustanowiony przez ONZ 7 lat temu.
1: Według danych ONZ-u każdego roku na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
2: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodne, z temperaturą maksymalną iście niejesienną. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, aż po 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie wysokie wartości, teraz 1018 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza jest głównie dobra, bardzo dobra na południu i północnym wschodzie kraju. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 80% energii elektrycznej i jeszcze do 18 możemy mówić o zielonych godzinach.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
9: A to akurat bardzo proste.
11: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów.

0: W Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Adriana Kinki i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia z Kwadrans po godzinie 18. Muzyczna jedynka trwa, a w niej Mela Koteluk i jej harmonia.

0: Płyta tygodnia.
1: A dzisiaj tą płytą nową tygodnia jest nowy album Mrozu, zatytułowany Wszystko, czego chciałem. Płyta, która zawiera trochę inne brzmienia od aniżeli te, do których przyzwyczaiła z Mrozu na innych płytach. Mam nadzieję, że to będzie dla nas miłe zaskoczenie. Codziennie będziemy prezentowali chociaż jedną piosenkę z tej nowej płyty. Wszystko, czego chciałem, a Mrozu jednocześnie przygotowuje wielką trasę koncertową w połączeniu z tą właśnie nową płytą. To wszystko zaczyna 2 października, same wielkie sale. To będzie Łódź, Atlas Arena, potem 7, 8, 10, 17 i w końcu finał 30 października w Krakowie. W Tauron Arena właśnie zakończy się prezentacja i finał tej jego wielkiej trasy koncertowej. A u nas tę trasę rozpoczyna

Zaczynamy od dziś, trwać będzie do piątku i codziennie będziemy mieli jeden egzemplarz tego nowego albumu. Proszę spróbować, 71-151, a zaczynamy przesłuchanie od piosenki tytułowej Wszystko, czego chciałem i Nowy Mrozu.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk, i to wszystko na nowej płycie Mrozu zatytułowanej Wszystko, wszystko, czego pragnę. I ta płyta jest płytą tygodnia programu Pierwszego Polskiego Radia. Wszystko, czego chciałem, w wykonaniu Mrozu i przyjaciół. I mamy dla Państwa egzemplarze tego albumu 71-151. Jutro kolejne piosenki, a od Mrozu, a od 2 października Mrozu rusza na wielką trasę koncertową. Zaczyna w Łodzi, potem Warszawa, Wrocław, Gdańsk i wreszcie Kraków.
1: Polskie Radio. Jedynka.

24 minuty po godzinie 18. Muzyczna jedynka trwa. Chcieliśmy bardzo Państwu podziękować za wspaniałe recenzje, które otrzymaliśmy po wczorajszym spotkaniu, wspaniałym beneficie Marii Szabłowskiej. I chcielibyśmy od razu powiedzieć, że całość, nie tylko ta część antenowa, wczorajsza, ale całość będzie dostępna w wersji wideo od jutra na kanale YouTube Radiowej Jedynki Polskiego Radia i Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Ta premiera jutro na YouTubie od godziny 17. Nasz

kolejny gwiazdozbiór, tym razem w roli głównej Maria Szabłowska i spotkania z Marią. Wczoraj cudownie śpiewał piosenki Marcin Januszkiewicz i dziś chciałbym przypomnieć jedną z nich. Marcin Januszkiewicz.

0: A gościem Jedynki jest profesor Leszek Kułakowski i jego nowa płyta. Profesor Leszek Kułakowski, profesor jazzu, profesor muzyki, a jednocześnie sam wspaniały kompozytor, muzyk, pianista, człowiek muzyki, człowiek jazzu.
1: Witam serdecznie.
0: A opowiadamy dzisiaj o specjalnej płycie Poland My Homeland. To jest taka autorska opowieść o twoim mieście. Mieście, które wybrałeś, to jest miasto nad morzem.
1: Kocham Polskę. To jest mapowane po prostu miejsce, gdzie mieszkam, gdzie kocham ludzi, kocham swoją rodzinę, kocham przyrodę, kocham konteksty polsko-niemieckie, kocham po prostu wydarzenia, które mnie inspirują. To są zmapowane dźwiękami emocje, których doświadczałem i doświadczam. Jest to taki trochę utwór, opus magnum mojego życia. Po prostu zestawienie różnych wydarzeń, które były w moim życiu ważne i opisałem to dźwiękami w takiej formule właśnie jazzfonii. Czyli takiej narracji jazzowej z orkiestrą symfoniczną, z kwintetem jazzowym i z wokalistką tutaj wspaniałą, którą jest Magda Zawartko.
0: I nie opowiedzieliśmy i nie powiedzieliśmy właściwie nazwy tej miejscowości, tego miejsca,
1: ta,
0: które
1: ta
0: kochasz.
1: Ta miejscowość to się nazywa Słupsk. Niemiecka nazwa Stolp.
0: I jak ty się tam znalazłeś?
1: Jesteśmy rodziną repatriantów, gdyż mój dziadek miał majątek na Wołyniu, z oczywistych przyczyn został repatriantem na ziemię tak zwane odzyskane.
0: I od razu się tam pojawiasz po 1945 roku? Czy
1: ja się pojawiam w 1955 dopiero.
0: Tak, ale
1: rodzina wróciła w 1947 roku. Jako repatrianci dostali tam dom, kawałek ziemi. Dziadek szybko zmarł, bo nie mógł się zaadoptować do nowej rzeczywistości. Także tak wygląda ta historia z mojej strony.
0: I ten twój czas, w którym opowiadasz i muzyką, ale jednocześnie i to jest twoja historia życia, zaczyna się właśnie historycznie? Czy to są miejsca, o których mówisz?
1: Ja mówię o miejscach, o ludziach. Mhm.

0: które po prostu no, wybierają na mnie emocje, zmapowałem całą moją małą ojczyznę. Takich małych ojczyzn w Polsce jest wiele, tylko potrzeba człowieka, który potrafi to jakby zobrazować, opisać, namalować. Tak to wygląda.
1: To szczególne miejsce Słupsk jest również szczególne na mapie muzycznej Polski. Nie tylko jazzowej, chociaż również ten element jazzowy jest bardzo ważny. Ale dla wielu osób, które słyszą słowo Słupsk, zawsze drugie słowo to są pianiści, pianistyka.
0: Tak, i teraz jeszcze od wielu lat, od 32 lat jest Komeda Jazz Festival.
1: Też pianista.
0: Też pianista, no genialny, fantastyczny twórca polskiego nowoczesnego jazzu, dla którego robimy ten mój festiwal.
1: To jest jakiś szczególny festiwal? To jest festiwal inny od innych komedowskich?
0: Tak, to jest festiwal kompletny, bo robimy reinterpretację muzyki Krzysztofa Komedy w nowych aranżacjach, w nowych opracowaniach. Zawsze prezentujemy takie projekty na festiwalu. Robimy takie panele komedowskie, które prowadzi redaktor Andrzej Winiszewski, gdzie w bibliotece po prostu przychodzą ludzie, może nie zainteresowani samą muzyką, ale osobowością Krzysztofa, który przedstawia całą historię jego życia, także ten cały background tamtych czasów. To są bardzo ciekawe spotkania. Prezentujemy też filmy z muzyką Krzysztofa Komedy. No i są wiadomo, wystawy, dżemy, jakieś towarzyszące imprezy. Festiwal trwa z reguły cały tydzień. Codziennie są koncerty, potem jakiś koncert gwiazdy.
1: I tak będzie również w tym roku. Wszystko zaczynamy 9 października i później przez kolejne dni, a tą wielką gwiazdą będzie 5 listopada Lee's Right. To wszystko poświęcone festiwalowi w Słupsku, festiwalowi komedowskiemu, a ponieważ mówiliśmy z Leszkiem Kułakowskim o jego płycie zatytułowanej Poland My Homeland, jedno nagranie z tego właśnie nowego jego wydawnictwa. Leszek Kułakowski, kompozytor, pianista, aranżer, gra Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica, są soliści, jest również Magda Zawartko, która prowadzi wokalizę i jedna z tych opowieści słupskich Leszka Kołakowskiego, piosenka dla Martynki.

0: To Leszek Kułakowski i Kocham Polskę. Kocham Słupsk. Tak zatytułowany jest fragment tego utworu. Piosenka dla Martynki. Utwór, który brzmi na nowej płycie Leszka Kułakowskiego, nagranej wspólnie z muzykami stale z nim współpracującymi, ale również z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku pod kierunkiem Adama Klocka. Ten album miał kilka dni swoją premierę światową, a dziś u nas krótki fragment. Rzeczywiście jest mało tak, jak takich płyt poświęconych właściwie jednemu miastu, jednej historii, ale to, co Leszek Kułakowski robi i dla Słupska, i dla polskiego jazzu, jest rzeczywiście niesłychane. Pierwszy program Polskiego Radia za 23 minuty, godzina 19.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Ośpiewał Krzysztof Zalewski, a to jest pierwszy program Polskiego Radia, w nim muzyczna jedynka i jeden fragment kartki z naszego muzycznego kalendarza. Dwa lata temu, w 1924 roku, zmarł Kris Kristofferson, wspaniały kompozytor, śpiewak, ale jednocześnie bardzo utalentowany aktor, wystąpił w kilku ważnych filmach, nie tylko muzycznych, był również występował w Polsce w sali kongresowej. Wspaniały jego koncert. A dziś, pamiętając o tej rocznicy, chciałbym przypomnieć jedną z jego tych ważnych piosenek, którą co prawda zaśpiewał sam, ale później po wielu latach stała się przebojem innych wykonawców. Me and Bobby McGee. To Kris Kristofferson.
1: Okay, where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

0: Rzut.
1: Tak, to była Beyoncé, a Paweł Sztompka już dziękuję za wspólnie spędzony czas przy muzycznej jedynce. Już prawie za 9 minut, godzina 19. Zapraszam Państwa jutro do muzyki kina. Spotykamy się po 20, aby słuchać muzyki filmowej i to będzie dobra okazja, aby przypomnieć starą lalkę i przedstawić nową lalkę. Tak, mamy wysyp lalek, filmowa, telewizyjna, serialowa, ale również przypominamy o genialnej muzyce Andrzeja Kurlewicza sprzed lat, tej napisanej do filmowej lalki z lat 70. I właśnie te nagrania wypełnią jutrzejszą muzykę kina, ale będzie również fragment innych lalek, między innymi będzie i muzyczna lalka Barbie. To również wielki przebój. To wszystko jutro w muzyce kina, a ja jeszcze przypominam o naszej płycie tygodnia. Płyta tygodnia zatytułowana Wszystko, czego chciałem. To jest nowy album Mrozu. Jutro ciąg dalszy, a dzisiaj tę płytę otrzymuje od nas pan Krzysztof z Redy. Ten album zatytułowany Wszystko, czego chciałem, pojawił się 2 tygodnie temu. Dziś jest naszą płytą tygodnia, a od drugiego, już za kilka dni, rusza w wielką trasę koncertową Mrozu. A teraz w finale jeszcze Donna Louise.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Playlista w jedynce.
1: Czego słucha Natalia Kukulska?
2: Czego ona nie słucha?
1: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
2: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać. Co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jest.
1: Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
2: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki jedynce. Bardzo się na to cieszę.
1: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska,
2: Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
12: Tak.
11: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
12: Mhm.
11: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
12: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
13: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
11: Już rozumiem.
12: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszku, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. Był, bo w stronę stolicy Wielkopolski jedzie się już autostradą A2 przez jej 442 kilometr bez jakichkolwiek kłopotów. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe, 116 km, zderzenie ciężarówki z busem, jedna osoba została ranna, ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sianów Wschód, węzeł Koszalin Wschód, w pobliżu 137 km. Autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując łącznicę zjazdową na Gorzebądź. Nie ma już utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na autostradzie A8, na odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ, na 23 km na jezdni w kierunku Warszawy. Po kłopotach na Krajowej 17, na odcinku Piaski Krasnystaw, w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego na 131 km. Wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 25.

0: odcinku Ostrów Wielkopolski Kalisz w pobliżu Czekanowa na 315 km, gdzie doszło do zderzenia dwóch autosobowych i obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 94 Przeworsk-Korczowa w pobliżu Muniny. Na 10 kilometrze zderzenie dwóch aut. Jedna osoba poniosła śmierć, w tym wypadku objazd trasami lokalnymi.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Czy Bogdan Święczkowski wpływał na treść wyroków Trybunału poprzez wyznaczanie składów z pominięciem ustawy? To zbada prokuratura. Minister cyfryzacji informuje o kolejnym ataku hakerskim. Chodzi o firmę Fakturownia, która dostarcza dane księgowe. W Światowym Dniu Serca pytamy Polaków, jak o nie dbają.
2: Staram się ćwiczyć.
3: Staram się ograniczyć sól. Mniej tłustego jeść.
4: Sporo na rowerze jeżdżę.
1: Zawiadomieniem w sprawie Bogdana Święczkowskiego zajmie się zespół prokuratorów, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Sławomir Patyra, który złożył zawiadomienie, zarzuca prezesowi Trybunału Konstytucyjnego niezgodne z prawem wyznaczanie składów orzekających. O szczegółach Jan Olęcki.
5: Minister Żurek mówi, że zawiadomieniu jest dziś nadawany bieg. Według szefa resortu sprawiedliwości opisano w nim zmiany składów m.in. w sprawach kontrasygnaty premiera i transkrypcji aktów małżeństwa. Prokuratorzy mają sprawdzić także udział innych osób.
6: Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
5: Źródło z Trybunału Konstytucyjnego mówi Polskiemu Radiu nieoficjalnie, że sędziowie analizowali przydział spraw. Twierdzi, że nowo wybranych sędziów pomijano przy sprawach politycznych. Trybunał odpiera zarzuty i zapewnia, że prezes działał zgodnie z prawem. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Firma Fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Incydent został zgłoszony do CERT Polska. Trwają prace nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje, zapewnił minister Krzysztof Gawkowski. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że w ręce hakerów mogły trafić dane użytkowników i ich kontrahentów, numery kont bankowych oraz część przechowywania w serwisie dokumentów. W obliczu coraz śmielszych rosyjskich ataków w pobliżu naszej granicy współpraca Polski z Ukrainą jest wzorowa, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu skomentował nocny incydent. Dron uderzył po stronie ukraińskiej 2 kilometry od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin.
7: Każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa i możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie.
1: To był kolejny rosyjski atak w sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorochusku. Wojsko Polskie poderwało wczoraj myśliwce, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert RCB.
8: To są aktualności jedynki.
1: Jest wielkości pięści i codziennie bije niemal 100 tysięcy razy w ciągu doby. Przepompowuje ponad 7 tysięcy litrów krwi. Serce to jeden z najważniejszych narządów człowieka. Jak o nie dbamy? W Światowym Dniu Serca pytała o to Joanna Stankiewicz.
2: Staram się ćwiczyć rano. Chodzę z mężem, z kika, my chodzimy. Odżywiamy się regularnie, zdrowo. Po prostu dbam. Dbam o siebie.
3: Staram się ograniczyć sól. No i mniej tłustego jeść.
4: Sporo na rowerze jeżdżę, a odżywiać no to tak normalnie.
9: Tłuszcze dobre, omega 3, warzywa przede wszystkim, mleczne produkty dla serca. Jakoś pika to serce.
1: Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Kardiologii uruchomiło nowy portal kardiologia.gov.pl. Znajdziemy tam rzetelne, sprawdzone informacje przygotowane przez specjalistów na temat profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-nerwowego.

0: naczyniowego. Na koniec o nietypowym pacjencie, który trafił do lecznicy weterynaryjnej w Szczecinie. To młody wilk odłowiony na terenie pobliskiego Gryfina. Zwierzę kilka dni błąkało się na terenie ogródków działkowych, budząc sensacje, ale też obawy.
1: To młody, okołoroczny wilk trafił do lecznicy w opłakanym stanie, mówi lekarz weterynarii Leonard Gugała.
2: Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego wygłodzonego, takiego zabiedzonego i myślę, że osłabiony. Wszystko idzie w tym kierunku, że ma problemy takie wrodzone, wady wrodzone i to jest coś, co go absolutnie eliminuje z natury.
1: Pojawienie się wilka nieopodal ludzi wywołało, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie.
2: Dobrze, że było zgłoszenie, że go odłowiono, natomiast no, niepotrzebnie się ludzie obawiali, że jest wściekły.
1: Ze względu na stan zdrowia młody wilk najprawdopodobniej nie nadążył za watahą lub został przez nią odrzucony. O jego przyszłości zdecyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy pogodniej bez deszczu na wschodzie kraju oraz w kotlinach górskich lokalnie mgły. Ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 8 w centrum do 11 na Pomorzu Zachodnim.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
9: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
10: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
9: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
10: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
11: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli, wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i, no i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
9: W mecz Polska-Rumunia w piątek o 20:45.
10: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20 prasę rozpocznie nasze studio.
9: Tomasz Kowalczyk
10: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
12: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillon. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
13: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków.

0: Bardzo dobrze, bo dom to jest taka bajkowa historia.
1: Ale zawsze tak było, że pani była taką domową osobą?
0: Tak, tak. No, z wyjątkiem czasów studenckich, kiedy się bździował i tak dalej. Natomiast jak założyłam rodzinę, to byłam kobietą domową. Znaczy pracowałam też, ale bardzo lubiłam być kobietą domową i do dzisiaj nią jestem.
2: Mm-hmm. No, to mówiła Małgorzata Kalicińska.
1: A w przypadku pani Pauliny Stępień to pytanie jest chyba bezprzedmiotowe, prawda? Pani jednak woli uciekać z domu, chyba że kampera potraktujemy jako drugi dom.
3: Tak, zdecydowanie. Ja bym potraktowała, że to jest po prostu dom na kółkach i po prostu za każdym razem może być w innym miejscu. Wtedy wcale nie uciekamy z niego, tylko po prostu nim przemieszczamy się w inny region, który mamy ochotę zobaczyć. Więc zdecydowanie, jako że my w kamperze spędzamy jednak dużo czasu, to ja bym jednak dała mu ten opis, że to jest dom na kółkach, nie coś takiego tymczasowego. Poza tym, no, myślę, że dom, to właśnie nie należy tego ograniczać tylko do tych murów, tylko bardziej osób, tego jak się czujemy, gdzie nam jest dobrze, gdzie czujemy się bezpiecznie, niż samego budynku.
1: Powiedziała pani, spędzamy. Gdyby pani mogła zdradzić nam skład tej ekipy, z którą pani zwykle podróżuje, rodzinnej ekipy. Ile osób mieści się w tym kamperze waszym?
3: No akurat my podróżujemy w piątkę, jest nas dwójka i troje dzieci, więc faktycznie mamy dosyć wesołą ekipę, więc tak, jest to taki pełna chata, że tak powiem, pełna chata na kółkach.
4: Duży kamper.
3: I, no właśnie nie jest aż taki duży, ale w kamperze to jest trochę inaczej, bo kamper w zasadzie za każdym razem ma piękny ogród i za każdym razem w innym miejscu, więc nie jest tak, że tylko musimy siedzieć zamknięci, bo jak tak tylko ktoś spojrzy na metraż, no to powie, no nie, no mało, jak oni tam wytrzymują, ale jak się jednak otworzy te drzwi i okaże się, że mamy przestrzeń przed, możemy za każdym razem być w innym miejscu, no to troszeczkę to się zmienia, to wyobrażenie.
2: Zaraz będziemy pytać o
1: perspektywę
2: pory roku.
1: Dla niektórych rodziców, że spędzają zamknięci w kamperze z trójką dzieci, mogłoby być dość przerażające.
2: No dla dzieci
1: nawet
2: też tyle z matką siedzieć.
1: I z ojcem.
2: Myślę,
1: z ojcem to właściwie fajnie.
2: Ciężka sprawa. Pani Małgorzata Kalicińska mówiła, że dom to zjawisko, nie tylko budynek, a pan Krzysztof Niebrzydowski jak myśli? Woli wchodzić, wracać do domu, być w domu, czy tylko projektować dom?
1: Domy.
4: Wszystko naraz oczywiście. To znaczy dom jest na pewno czymś więcej niż tylko budynkiem, niż czterema ścianami. Dom przede wszystkim tworzą ludzie, tak? Czyli mieszkańcy tego domu. A architektura jest tylko skorupą, w której się zamykamy, izolujemy albo żyjemy wspólnie. I to jest jakby główny obszar działania architekta. I ważne jest, żeby ten dom po prostu składał się przede wszystkim z ludzi, tak? Czyli my tworzymy clue i największą wartość tej przestrzeni.
1: Ale mam podstępne pytanie do pana. Czy pan zaprojektował dom, w którym mieszka, czy nie mieszka pan w ogóle w domu?
4: Szewc bez butów wychodzi. Tak jest. Niestety mieszkam w mieszkaniu, ale nie jest źle. Jest ziemia, jest projekt prawie gotowy, więc wszystko na dobrej drodze.
0: Czyli jak są marzenia, to pojawiają się plany, a potem projekt i do roboty.
2: Ale zobacz, Rafał, mamy raczej domatorów dzisiaj w studiu. Ja,
1: no właśnie,
2: ja naprawdę ja jestem typową osobą, która ucieka z domu, mimo że uwielbiam czasem tych domowników, ale źle mi się na przykład pracuje w domu, muszę przyznać. Więc no, ale no, sami domatorzy dzisiaj. Słuchajcie, ale trochę o tym budulcu bym pogadała, korzystając z tego, że mamy pana Krzysztofa w studiu, bo wiem, że między innymi w domach drewnianych pan się specjalizuje, a dużo ostatnio tutaj nawet w tym studiu, słuchajcie, Małgosia mieszka na wsi, przy lesie. Mówiliśmy o tym, że no, musimy dbać o te lasy, że nie wolno wycinać, że przykuwamy się do drzew i ratujemy te drzewa, a jednak słyszymy, że to też jest dobry materiał na dom. Czyli jak to jest, żeby to było jakby z poszanowaniem przyrody?
4: Ja zacząłem się w tym specjalizować od przeszło 10 lat i w mojej ocenie drewno jest jak najbardziej ekologicznym materiałem. Jest przede wszystkim, i to może zaskoczenie, materiałem odnawialnym. Czyli podobnie mniej więcej ile trwa życie ludzkie.

0: trwa też życie drzew. Czyli myślę, że około 70-80 lat taka, przyjmijmy, sosna jest wspaniałym materiałem budowlanym. I przy dobrej, właściwej gospodarce leśnej możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że mamy jakby cały czas ten sam bilans materiału budowlanego. Czyli nawet ponoć w naszej historii był taki moment, chyba przed rozpoczęciem wycinania wszystkich puszcz, był taki moment, że ten przyrost lasów był rzeczywiście autentyczny i mieliśmy tego surowca jak pod dostatkiem po prostu.
1: Jeszcze przed piosenką oczywiście też o domu. Jedno pytanie. Jakie są takie największe mity związane z drewnianymi domami? Są takie, które chciałby pan obalić, które są bzdurą albo...
0: Że możemy się w takim domu spalić za chwilę.
1: Czyli nie możemy?
0: Możemy, oczywiście, ale tak samo możemy spalić się murowanym, więc myślę, że to jest przesadzona opinia i dom drewniany może mieć również właściwości takie, które pozwalają zakwalifikować go jako w zasadzie niepalny.
1: A proszę. Proszę państwa, teraz piosenka, którą wszyscy znają i którą wszyscy lubią.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 21:22. Ja powtarzam tak tę godzinę, żeby było wiadomo, że jesteśmy naprawdę na żywo. Agata Pasent.
2: Tak, Rafał Sławoń. Z nami w studiu Małgorzata Kalicińska.
3: To ja.
2: Tak, Krzysztof Niebrzydowski, a w kamperze Paulina Stępień i jej grupa kamperowców.
1: Załoga. Rozmawiamy o domu.
2: Rozmawiamy o domu. Książek już nie ma. Państwo, którzy je wygrali, robią miejsce na, w biblioteczce w domu może, jeśli takie miejsce znajduje się u was w domach. Mówiliśmy o domu drewnianym. I teraz pytanie do Małgorzaty Kalicińskiej. Gdy tworzyłaś pierwszą część twojej serii Dom nad rozlewiskiem, to czy miałaś konkretną wizję tego domu? Czy no, wymyślałaś go od zera? No bo po latach my kojarzymy, wymyślamy sobie, wiemy jak ten dom wygląda z powieści, ale czy, no właśnie, czy byłaś taką architektką w głowie?
1: Czy narysowała go sobie pani?
2: Tak.
3: Na papierku nie.
1: Na papierku.
3: Na papierku nie, ale ten dom jest domem popruskim, ponieważ ja pisałam tę książkę na Mazurach. Najeździłam się i naoglądałam się tych pruskich murów i tych szachulców. Więc z punktu widzenia architektonicznego to jest budynek popruski. A jeśli chodzi o wyposażenie emocjonalne, no to powyciągałam z siebie, co tam mogłam, ponieważ ja jestem cała napompowana takimi dobrymi domami dziadków, rodziców i tak dalej. Ja jestem jak pączek w maśle ukąpana w bardzo fajnej rodzinie.
2: Czyli dla ciebie, czy dla twojej bohaterki powrót do domu, do swojej mamy może być początkiem czegoś pozytywnego, ale dla nie wszystkich takich często się kojarzy, o, wrócił do mamy, czyli mu się nie udało, nie? Wrócił do domu rodzinnego, czyli gdzieś tam nie osiągnął
3: czegoś.
2: To też
3: początkowo tak jest, że Gosi się nie udało i Gosia wraca do mamy. I jedna z czytelniczek powiedziała, że ta książka jest taka pełna mamusizmu.
1: Mamusizm,
3: myślę, że to jest bardzo fajne określenie, bo powiem coś, no nie wiem, z czym się pewnie wiele osób nie zgodzi, ale kobieta tworzy dom głównie. Jak pojechałam do Korei do mojego męża, to on miał mieszkanie, to mieszkanie było urządzone i tak dalej, ale sam twierdził, że ducha nadałam ja, jak przyjechałam.
1: A kiedy patrzy pani na ten dom, który wybudowała oczywiście w książkowy 20 lat temu, to dzisiaj by go pani przemeblowała trochę?
3: Nie. Nie, to jest powieść historyczna, bo ma 20 lat. Niedawno obchodziliśmy 20-lecie domu nad rozlewiskiem. Boże, ile to czasu minęło, jaka ja stara już jestem. Ale
1: wcale nieprawda.
3: Nie, mówiliśmy o tym w wydawnictwie, że to jest książka historyczna, dlatego że Małgosia ucieka od korporacji, która już dzisiaj inaczej wygląda. Wyścig szczurów już wycichł. Ludzie sobie bardziej cenią slow life i dbanie o siebie, a tam w tej książce jest cały czas, jeszcze mamy to rozedrganie tego wczesnego, drapieżnego kapitalizmu.
1: A jak właśnie w domu kamperze, czy slow life się toczy, czy jak wygląda dzień w domu w kamperze?
4: To bardzo różnie, bo tak naprawdę
1: było
4: przed chwilą poruszane tyle pięknych wątków, do których chętnie bym się odniosła. Jak
1: to proszę
4: właśnie
1: się odnosić.
4: Tak, no bo na przykład kamper, po pierwsze, no to jest jakiś tam samochód, tak, w którym się mieszka, on tu z tyłu ma taką część mieszkalną, no i faktycznie to ludzie sprawiają, że on jest taki nasz. Dzieci przynoszą swoje zabawki, mają jakieś magnesy, ja postawię żółty czajnik, ozdobię i wtedy on faktycznie jest taki nasz. Tutaj

0: też chciałabym dodać, że faktycznie wszystko to, co wkładamy w ten dom, ma no, przełożenie, jaki on potem jest też w odbiorze przez nas, że chce nam się tu spędzać czas. A jak wygląda, czy to jest slow life? No czasami tak, bo do tego dążymy, ale przyznam i od razu też chciałabym to tak odczarować, bo wielu osobom jak tak słuchają, no podróżujecie z rodziną, żyjecie, no to tak brzmi trochę beztrosko, ale ja chciałabym powiedzieć, że to w zasadzie wszystkie nadal te same troski, te same problemy, te same trudności przenoszone są po prostu trochę na inny grunt, trochę w inne miejsce. Nadal dzieci się uczą, nadal my pracujemy, nadal trzeba robić zakupy, nadal trzeba myśleć o zmywaniu, nadal trzeba myśleć o porządkach, a nawet w kamperze tak samo. Więc jakby to jest po prostu trochę przeniesienie w inne miejsce, ale faktycznie jest taka szansa na to, żeby to życie troszkę zwolniło. Bo często jest tak, że po prostu stoimy w miejscach, które trochę to na nas wymuszają. Otwiera się drzwi, jest piękna polana, taka złocista w górach, tak, widok na góry i po prostu już nawet sam ten widok sprawia, że troszeczkę wolniej zaczynamy ten dzień.
1: Ale tak? Pani Paulino, czy Państwo w ogóle wracają do domu, tak? No bo też dom to jest taki, na przykład wracam do domu na święta, prawda? Po całym dniu roboty wracam do domu.
2: Czy Państwo z podróży wracają?
1: Czy kamper to właściwie właśnie?
0: No to jest dobre pytanie, bo przyznam, że my w kamperze tak spędzamy, no właśnie te pół roku szczególnie wyjeżdżamy na polską zimę, uciekając za słońcem, więc tak trochę wbrew temu, co tak zazwyczaj się kojarzy, kamper czy tam przyczepa kempingowa, że się wyjeżdża na wakacje, a my robimy trochę odwrotnie, teraz właśnie jesteśmy w takim faworze pakowania i wyjeżdżamy na te zimne miesiące troszeczkę za słońcem, żeby móc właśnie korzystać z tego ciepła, więcej czasu spędzać na zewnątrz i taka troszeczkę pogoń faktycznie.
1: No i może oszczędzać też, tak, nie? Na grzaniu tego kampera.
0: Tak, ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że kamper nieprawdopodobnie uczy oszczędności i nagle pokazuje, jak mamy po pierwsze dużo rzeczy w tym takim domu, nazwijmy to klasycznym.
3: Za dużo.
0: Ale też właśnie, tak, tak. My jak zawsze wracamy, że tak powiem, do tego naszego klasycznego domu, to tak mówimy, jejku, tego nie używaliśmy. Żyliśmy pół roku bez tego, czy to nam jest potrzebne, czy wystarczą tylko te rzeczy, to mamy ze sobą w drodze. I tak samo uczy i oszczędzania wody, i ciepła. I to jest coś nieprawdopodobna lekcja, jak właśnie można w sumie, że no, normalnie tak funkcjonować, ale myśląc bardziej o takiej oszczędności, o tym, ile ma się rzeczy.
2: Powiedziała pani lekcja i to mi uświadomiło, że przecież prowadzą państwo jeszcze domową edukację. Sami uczycie swoje dzieci, których przecież nie ma w szkole, jak jeździcie pół roku. I to musi być dopiero heca.
0: Jest to wyzwanie.
1: Podziwiam, bo ja chyba bym już nie zdała sama z matematyki matury, także nie
4: godzina
1: wyobrażam
4: sobie. Godzina matematyki z dziećmi tak, daje w kość.
2: Trójką dzieci.
1: Powodowało, że ja uciekam, ale pani Małgorzata Kalicińska, Małgosia mówiła...
2: Poczekaj, bo jeszcze pani nie powiedziała, jak to wygląda w ogóle taka nauka.
1: Okej, bo ja chciałam do tego Szachulcowej... Nie.
0: To ja tylko dosłownie słówko powiem, że nie jest to tak, że wyjeżdżamy i dzieci same chłoną tą naukę, tylko faktycznie trzeba przysiąść, choć są takie przedmioty, przy których oni siadają i są w stanie sami się zaciekawić. A WF to tak raczej myślałam, że na przykład są w stanie nagle usiąść i przeczytać całą książkę od historii, co mnie zawsze fascynuje, ale są takie, przy których trzeba przysiąść i faktycznie my jako nauczyciele, jako rodzice, to też jest dla nas ciekawe, ile rzeczy musimy sobie nagle przypomnieć, no ale uczyliśmy się tego, więc to nie jest tak, że się tego nie da przekazać dalej dzieciom, no bo to jest nadal, musieliśmy już kiedyś się tego nauczyć, ale przyznam, że jest to ciekawe. Czasami odkrywam sama rzeczy, że gdzieś coś jednak za swojej młodości pominęłam, więc to jest ciekawe, ale nie jest to łatwe.
1: Nadrabianie zaległości. Małgorzata Kalicińska mówiła o mazurskiej, starej mazurskiej, pruskiej w zasadzie architekturze. A jak pan Krzysztof patrzy na te mody na domy? Bo ja myślę, że słuchacze pamiętają i widzimy jeszcze w terenie. Była moda na te takie dworki, na takie szukanie ziemiańskości. Później nie wiem, na co była moda. Teraz widzę, że chłopskie korzenie w tych stodołach odkrywamy chyba. Panie Krzysztofie, jakie się teraz buduje rzeczy?
4: Takie hasło nowoczesna stodoła to można uznać stanowczo za modę. Jest taki trend. Myślę, że on się niedługo skończy.

0: kończy, bo chyba wyczerpie się ten temat tych nowoczesnych stodół, bo one rzeczywiście swoją formą przypominają taki klasyczny wiejski dom drewniany, tak? No i większość z tych domów rzeczywiście też jest zbudowana z drewna, ale one mają jakby ograniczoną pojemność, tak? Czyli można w nie włożyć program użytkowy taki, który rzeczywiście jest nam potrzebny do życia, ale jesteśmy ograniczeni tą klasyczną formą domu.
1: Ale tam jest wszystko jakby taka otwarta przestrzeń, bo ja przyznam, że ja nie byłam w środku, tylko z zewnątrz widziałam.
0: Możemy to traktować bardzo różnie oczywiście, bo to jest tylko skorupa, tak? Jakby ta forma nowoczesnej stodoły prezentuje nam tylko bardzo zbliżoną do klasycznej chałupy formę architektoniczną, ale w środku możemy w zasadzie zrobić, co chcemy.
1: A to jest dobry pomysł, taka stodoła ogólnie, tak jak...
0: Czy to jest dobry pomysł? No jest to jakaś analogia do historii architektury, więc z założenia jest dobrym pomysłem, tak? Tylko...
2: Ale to w ogóle zabawne, że ludzie chcą mieszkać nagle, no chcą mieszkać w stodołach, prawda?
1: I że takie wielkie okna, czy to się, bo ja to taka skąpa jestem, ja przepraszam, muszę przyznać, to ogrzać taką wielką, z takimi dużymi oknami, taką przestrzeń, to...
0: To nie są duże domy.
1: Nie?
0: To nie są duże domy.
2: Czy są drogie, Agata pytała tak po
1: skrócie. Nie, czy ogrzewanie jest drogie?
0: Zależy,
1: bo wiem, że w kamperze nie jest źle, ale...
3: To zależy też od źródła. Mamy teraz takie źródła ogrzewania, że myśmy zainwestowali w pompę ciepła, wiedząc o tym, że się zestarzejemy i te wszystkie węgle, gazy, mazuty i inne, i prąd już nie będą dla nas atrakcyjne.
0: Źródło to jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt to jest jakby budowa przegród w tym domu, czyli jakby ściany powinny mieć odpowiednią termoizolacyjność.
2: Ja też postawię teraz przegrodę i posłuchamy piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Agata Pacent, Rafał Sławoń, motywy, rozmawiamy o domach. Już przerobiliśmy tutaj pod Państwa nieobecność schody, stodoły. Już
2: tak, że wóz musi się obrócić w takiej stodole. Nie wiem, czy Państwo mieszkają w takim domu stodole, no to musicie mieć miejsce, żeby obrócił się tam wóz, ale zdominował nam trochę pogaduszki tutaj w przerwie temat powrotów. Jednak goście mówili, że powrót do domu albo powrót do miejsca, w którym mieszkali nasi dziadkowie, to jest ważna sprawa, ale ja chciałam jeszcze spytać o tę bajkę o trzech świnkach. Tam była taka mądrość niby w tej bajce, prawda, że jedna budowała ze słomy, to wilk zdmuchnął, przypominam, bo może nie tylko dzieci nas słuchają. Druga chyba z drewna budowała dom i też ten wilk zdmuchnął i że ten murowany to najlepszy.
1: Jeżeli naprawdę sądzisz, że jakiekolwiek dziecko zna jeszcze tę historię dzisiaj.
2: Ja przypominam właśnie teraz tak, ale jakoś mi to zapadło w pamięć. I patrzę na pana Krzysztofa, czy to już chyba jest to powinniśmy przepisać. Małgorzata Kalicińska powinna przepisać na nowo chyba tę bajkę, nie? Bo to chyba bez sensu.
3: Myślę,
2: jest
3: że można podjąć próbę. Na pewno jest tak, że gdybym wiedział, co będę robił słuchając tej bajki lata temu, to pewnie zastanawiałbym się, że czy układ funkcjonalny tych domków jest w porządku, tak? Czy one są ergonomiczne i czy jest ładny widok z okna. Jeżeli zaczniemy myśleć o puencie tej bajki, to oczywiście jest tak, że należy robić swoją robotę dobrze, tak? Czyli projektować, budować najlepiej jak się da. Tak? Jeżeli coś robisz, rób dobrze albo nie rób wcale po prostu.
2: Czyli ze słomy pomieszanej z czym?
3: Ze słomy też się da. Są takie próby, są takie pomysły. Nawet z sukcesem dzieją się takie realizacje i ludzie w tym dobrze się czują.
1: Tam są różne dodatki, o których nie możemy wspominać po
3: 21. Pewnie tak.
1: Pani Małgorzata Kalicińska, które wracam do pani powieści. Która z bohaterów albo bohaterów pani powieści najlepiej rozumie pojęcie domu?
4: Basia.
2: Bo?
4: Ponieważ ona jest trzonem tego domu. Wydaje mi się, że każda rodzina, każdy dom właśnie w pojęciu rodzina ma taki trzon i ten trzon to zazwyczaj tworzą jednak kobiety. Do pewnego momentu, jak się nie zestarzeją, to są babcie, jeżeli to są fajne kobiety, fajne babcie oczywiście, bo nie mówimy o patologiach. A osoby wychowane w takim domu później same też umieją stać się takim trzonem. Mm-hmm. Ja miałam to wielkie szczęście, że w obu przypadkach moich dwóch małżeństw moi teściowie tworzyli takie domy. Moi rodzice stworzyli taki dom, więc ja byłam w ptasim mleku wychowana i dlatego emanuję takim domem.
1: A podobają się pani realizacje telewizyjne pani domu? Znaczy jakby pani wyobrażenia, czy to odpowiada pani wyobrażeniom o tej...
4: Wie pan co, ja przechorowałam trochę tę sytuację, ponieważ byłam nieświadoma faktu, że książka a film to są dwie zupełnie różne rzeczy. Tak samo jak projekt domu to zupełnie co innego niż postawiony dom. No tak, to są dwie różne rzeczy. Więc...
3: Tu będę polemizował, ale słuchamy dalej.
4: Nie no, to co ma pan na płasko narysowane, nie
3: tak,
4: da się
3: tak,
4: tam
3: oczywiście.
4: Wejść. Nie da się tam
3: w rysunek dotknąć. Nie da się wejść, ale...
4: Natomiast mój dom, w którym mieszkałam, był trochę inaczej narysowany, a w rezultacie tam wyszło troszkę też inaczej w realizacji. Ale to nieważne. W każdym razie dojrzałam.

0: Zmierzałam do tego, żeby nie strzelać fochów, bo ja na początku strzeliłam dużego focha, wyszłam z projektu i mojego nazwiska w serialu nie ma. To się też łączy ze sprawami finansowymi, ale zrezygnowałam z tego w pełni świadomie, ponieważ to przestało już być moim domem nad rozlewiskiem. Ale powstał piękny serial z piękną muzyką, świetnymi aktorami, znakomite zdjęcia, znakomite światło. Dlaczego ja bym miała
1: protestować?
2: Ciekawe bardzo.
1: Ciekawe, ale właśnie tu pani poruszyła sprawę kosztów, a ja mam takie pytanie, czy dom w kamperze jest tańszy, w domu w kamperze jest tańsze życie niż w domu tutaj nas postawionym na stałe?
3: Dobre pytanie.
0: Ceny paliw.
3: Zależy kiedy. Zależy kiedy.
1: Czy stoicie, bo tak naprawdę czy jedziecie?
3: Też prawda, ale no właśnie myślę, że zimą, kiedy przychodzi ta konieczność ogrzania takiego domu klasycznego, to faktycznie wyjazd takim mniejszym kamperem, który jednak o wiele łatwiej jest ogrzać, jest na pewno tańszy. Ale jeśli to tylko przekładać na takie całościowe koszty, gdy liczymy, nie wiem, gdzieś jazdę na drugi koniec Europy za słońcem i tylko to tak, nie wiem, załóżmy, że ktoś by wyjeżdżał na miesiąc, tak nie rozkładał tylko w tak dużym czasie jak my, no to wtedy można by się zastanowić, czy tylko tak licząc jeden do jednego, czy to jest opłacalne. No ale tutaj no, dochodzą też takie inne rzeczy, które jednak przekładają się na coś więcej, tak? Nauka taka w drodze, poznawanie nowych kultur, nowych smaków, więc myślę, że nie wszystko da się przeliczyć tylko na pieniądze.
1: Czyli suma summarum się opłaci.
2: Słuchajcie, a każdy z nas, myślę, widuje w przestrzeni domy porzucone. Domy, których ktoś nie dokończył, domy, gdzie może się wydarzyła jakaś, no ktoś umarł już, nie, spadkobierców nie ma i tak dalej, i tak dalej. Które domy najmniej zaśmiecą naszą planetę, gdy ludzie z nich się wyprowadzą? Które najłatwiej przechwyci przyroda na przykład? Które się rozłożą najlepiej? Mówię, patrzę na pana Krzysztofa.
4: No pewnie te niepostawione najszybciej, ale oczywiście prawda jest taka, że czas leczy rany i każdy z tych domów zostanie wchłonięty przez matkę naturę po prostu. Pewnie najprędzej drewniany, jeżeli on rzeczywiście będzie cały drewniany, tak? I wtedy niejako te wszystkie materiały, surowce naturalne wrócą na swoje miejsce po prostu.
2: Mm-hmm. A co trzeszczy w kamperze i co u państwa w domach trzeszczy? Bo domy straszą, prawda?
1: Właśnie są duchy w kamperach?
3: Nie wiem, nie spotkałam tego, ale to bardzo ciekawe. Muszę się nad tym zastanowić, ale faktycznie są, bo jakby to nie jest nasz pierwszy kamper, wcześniej mieliśmy inne, zanim doszliśmy do tego, nazwijmy to, na ten moment życia idealnego, tak? Bo on też się zmienia, dzieci dorastają, potrzebują swojej przestrzeni i tak dalej, ale faktycznie były takie kampery, które na przykład bardziej skrzypiały, no bo tu jednak są różne elementy, to wszystko rusza się, jedzie, tak? Więc
2: wiatr
3: zdarza
2: może,
3: się.
2: Nie?
3: Tak. A odnośnie w ogóle swoją drogą pogody, wiatru i tak dalej, to kamper ma tą wielką przewagę, że jak nam coś właśnie skrzypi, za bardzo pada, za bardzo jedzie, to wsadzamy kluczyk w stacyjkę i możemy po prostu zmienić to miejsce i wtedy znowu mieć słońce i ładną pogodę, więc to jest na pewno duża taka no, przewaga kamperem nad domem, bo nie musimy zastanawiać się, no, czy tak teraz leje, czy tutaj coś będzie kapać z dachu, czy coś takiego, tylko po prostu przesuwamy się w inne miejsce, gdzie jest troszkę przyjemniej.
2: A Małgosiu, ty się boisz sama w domu czasem, czy właśnie tak jak tak coś hula po tym domu?
0: Mieszkałam na Mazurach w starym, zrujnowanym po niemieckim pałacyku. Bywało, że byłam kompletnie sama, ale miałam takiego maglajta, taką wielką latarkę, jak kij baseballowy, więc się nie bałam. Natomiast jak przyjechały przedwojenne właścicielki tego majątku, takie stare babcie, strasznie fajne, i zadały mi to samo pytanie i powiedziałam, że nie, bo tu się nic nie dzieje. A ona mówi, no właśnie, dlatego że tu nigdy nikt nie umarł.
1: A proszę. A mam trochę pytań wybiegające w przyszłość. Czy projektuje pani zbudowanie jeszcze jakiegoś kolejnego literackiego domu?
2: No jest dom na głowie, świetny pomysł.
1: Ale o przyszłość pytam.
2: To jest świetny pomysł.
0: Zbudowałam już dom na głowie. Agata dobrze powiedziała, to jest książka, która proponuje pewien model scalenia rodziny na stare lata. ale

0: aż tak daleko nie wybiegam. Mogę jeszcze tylko dodać, że chciałabym bardzo mieć ducha w moim obecnym domu, ponieważ od roku jestem wdową i czasami proszę mojego męża, zaszeleść mi tutaj, przestaw mi jakąś świeczkę albo ją zdmuchnij, no zrób coś.
1: Może nie chcę pani straszyć. I stąd to.
0: On jest taki, zawsze był, bo ja mówię tak, zapytaj się tam w tych zaświatach, jak to się robi, ale on nigdy nikogo nie pytał o takie rzeczy.
1: Może nie wiem.
0: Jak to facet.
2: Musi sam wpaść na pomysł po prostu.
0: Tak. Cały czas czekam.
3: A co tak naprawdę trzeszczy w tych drewnianych domach? Bo ja tak w takich starych drewnianych to się boję owadów, panie Krzysztofie.
2: Stare mają duszę, więc może ta dusza tam trzeszczy po prostu. Ale tak, to znaczy, jeżeli już coś trzeszczy, to raczej w starych domach. Te nowe domy są budowane trochę w innych standardach i z użyciem trochę innych materiałów, bardziej precyzyjnie, z innym drewnem, lepszym troszeczkę, jeżeli można tak powiedzieć, bo zazwyczaj to jest drewno konstrukcyjne, które ma swoją wytrzymałość, które jest badane pod kątem wytrzymałości, tak, jest...
0: Górale jak budują.
2: No, górale to jest, ale to jest
0: osobna
2: rzemiosło.
0: Bajka,
2: tak? To jest zupełnie osobna bajka, tak? To już wchodzimy w style różne, w techniki i tak dalej, więc to jest bardzo obszerny...
3: Ale owady nie krążą tam, bo...
1: Krążą.
3: Takim mieszczuch, zadaję pytanie nowych, typowe mieszczuch.
2: Do nowych domów owadów się nie zaprasza. Mówimy o tych oczywiście, które lubią drewno. Mieszkać w drewnie.
3: Drewno, tak.
2: To zazwyczaj takie drewno... Tu już oczywiście wchodzimy w takie niuanse techniczne. Jeżeli mówimy o budynkach szkieletowych, to używa się do tego drewna C24. Ono ma taką symbolikę.
3: Korniki nie lubią tego.
2: Korniki nie lubią, a jeżeli kiedyś tam były, to drewno jest poddawane takiej obróbce termicznej, która je unicestwia, więc...
3: Jestem uspokojona.
1: Proszę państwa, złe czasy dla korników nadchodzą. Niestety musimy kończyć nasze dzisiejsze domowe spotkanie. Przypomnijmy, że naszymi gośćmi byli
3: Małgorzata Kalicińska, Paulina Stępień i Krzysztof Niebrzydowski. No i książki poleciały już do państwa.
1: Poleciały. Trzymajmy się domów, proszę państwa, bardzo
3: wracajmy
1: dziękujemy.
3: Do nich.
1: Tak, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Agata Pasent i Rafał Sławoń.
3: Nie rób bałaganu w domu.
1: Robię bałaganu. I słyszymy się za tydzień.
0: Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Krzysztof Gosztyła czyta kolejny fragment powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka. Pan Pickwick i jego przyjaciele spędzają czas u swojego znajomego na wsi. W wyniku pewnych skomplikowanych perturbacji miłosnych siostra gospodarza, leciwa panna Rachela, uciekła z panem Jingle, który twierdzi, że ją kocha, a tak naprawdę jest zainteresowany jej majątkiem. W pościg wyrusza gospodarz, a towarzyszy mu pan Pickwick. Kiedy zatrzymują się na postój, sytuacja zmienia się w sposób zasadniczy.
2: Kiedy ten powóz przybył tu? Zapytał stary Wardle, wskazując na jeszcze mokrą bryczkę stojącą na dziedzińcu. A to dopiero przed kwadransem, odpowiedział stajenny, do którego zwrócone było to pytanie. Z damą i dżentelmenem? Zapytał znowu pan Wardle, drżący od niecierpliwości. A to tak, panie. Dżentelmen we fraku, długonogi, szczupły? To tak, panie. Dama w średnim wieku, twarz chuda, skóra i kości, co? Tak, panie. Pickwick! To oni! Zawołał stary dżentelmen. Ale byliby tu prędzej przyjechali, mówił dalej stajenny. Ale bo złamał im się dyszel. To oni! Krzyknął Wardle. Najowisza! Powóz i cztery konie, ale natychmiast dopędzimy ich jeszcze przed następną stacją. Ej, pocztylion, a prędko! Każdemu po Gwinei! Śpieszcie się, dzieci! Zachęcając w taki sposób, stary dżentelmen biegał to na prawo, to na lewo, zajmując się wszystkimi szczegółami z energią, która udzieliła się nawet panu Pickwickowi. Pod tym wpływem filozof zaplątał swe nogi w uprzęży, przycisnął koło brzuchem, wyobrażając sobie i wierząc mocno, że znakomicie przyczynia się do przyspieszenia odjazdu. Właź pan, właź prędzej! Zawołał stary Wardle, siadając do powozu i zamykając za sobą drzwiczki. Pan Pickwick znajdował się z drugiej strony i nim miał czas zdać sobie sprawę z tego, o co chodziło, uczuł, jak go podnosi stary dżentelmen i wpycha posługacz stajenny, a konie ruszyły z kopyta.
3: — To się nazywa dzielnie jechać, co? — zawołał pan Wardle z zadowoleniem.
0: O tym, że jechali dzielnie, dostatecznie przekonywała pana Pickwicka ta okoliczność, iż nieustannie wchodził w styczność albo z twardymi bokami powozu, albo ze swym towarzyszem.
2: Trzymaj się pan mocno,
0: rzekł parczysty starzec do filozofa, który właśnie uderzył był głową o sam środek jego przestronnej kamizelki. Nigdy w życiu tak mną nie trzęsło, odrzekł pan Pickwick.
2: A nie zważaj pan na to. Odpowiedział jego towarzysz. To się prędko skończy.
0: Pan Pickwick wsunął się w kąt jak mógł najgłębiej, a powóz potoczył się jeszcze prędzej. W ten sposób ujechali około 3 mil, gdy pan Wardle, który od kilku minut trzymał głowę wysuniętą za okno, cofnął ją całą obryzganą błotem i zawołał zadyszany z niecierpliwości.
2: Oto są!
0: Pan Pickwick wysunął natychmiast głowę za drugie okno i ujrzał w niewielkiej odległości powóz pędzący równie chyżo.
2: — Prędzej, prędzej!
0: — wrzeszczał stary dżentelmen.
2: — Podbieg Gwineję pocztylionom! Dopędzajcie ich! Dopędzajcie!
0: Konie z pierwszego powozu biegły z największą szybkością. Konie pana Wardle pędziły zawzięcie za nimi.
2: — Widzę jego głowę!
0: Zawołał choleryczny starzec.
2: Niech mnie Bóg skaże, jeżeli nie widzę jego głowy. I ja także,
0: odrzekł pan Pickwick.
2: To on!
0: Nie mylił się. W oknie pierwszego powozu najdokładniej widać było twarz pana Jingle, zupełnie okrytą błotem od kół. Ruchy jego rąk, którymi gwałtownie wymachiwał ku pocztylionom, przekonywały, że zachęcał ich do pośpiechu. Napięcie stało się ogromne. Pola, drzewa, płoty tylko migały obok nich z szybkością wichru. I już dojeżdżali do pierwszego powozu. Już słyszeli wśród turkotu kół głos pana Jingle, łającego pocztylionów.
1: Ciąg dalszy klubu Pickwicka Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
0: Jedynka. Polskie

0: Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Żukowa na 442 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autoosobowych zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. W stronę stolicy Wielkopolski, jak również w stronę Łodzi jedzie się już autostradą A2 od strony Mazowsza bez problemów. Nie ma już także utrudnień na S2 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska. To na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy na 465 kilometrze, gdzie zepsute auto dostawcze blokowało prawy pas ruchu w kierunku Poznania. Niestety wciąż są kłopoty na drodze ekspresowej S3. Odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 kilometr. Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Jedna osoba została ranna. Ruch w kierunku Zielonej Góry możliwy jest tylko jednym pasem.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jest projekt ustawy zmieniającej w Polsce skalę podatkową. Według rządu skorzystać ma na tym 3,5 miliona Polaków. Czy prezydent taką ustawę podpisze?
2: Na świecie coraz więcej obaw o zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji. W Białym Domu spotkanie Donalda Trumpa z szefami największych firm wdrażających tę technologię.
1: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jest podejrzenie przekroczenia przez niego uprawnień.
2: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, ale najpierw najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Marzena Godon.
3: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Koncentruje się on na trzech kluczowych obszarach – bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB, a na ochronę zdrowia ma trafić o ponad 26 miliardów złotych więcej niż w tym roku. Rząd przyjął też projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Pentagon potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce oraz że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Na Podkarpaciu odbył się dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Zmarł on po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Ksiądz był znanym i cenionym.

zaginionym spowiednikiem. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował dziś o tym sąd w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim. Nastolatek przyznał się do planów zaatakowania przypadkowych osób na terenie szkoły, do której uczęszczał. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Kolegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Straż Graniczna i CBA zatrzymały dziś 11 osób, wśród nich jest 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni. Łącznie w sprawie Kolegium Humanum zatrzymano 94 osoby, które usłyszały łącznie 475 zarzutów.

0: Nie dwa, a trzy progi podatkowe, a najniższa 12% stawka obowiązująca do kwoty 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawę zmieniającą skalę podatkową przyjął dziś rząd. Premier Donald Tusk przekonywał, że na tych zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków.
1: Ustawę musi jednak podpisać prezydent, a otoczenie Karola Nawrockiego już wcześniej sygnalizowało, że ma do tej propozycji zastrzeżenia. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu i ustawę przesłał do Sejmu. Ustawa budżetowa uwzględnia proponowane zmiany w podatkach, tyle że najpierw je musi zaakceptować prezydent. Są trzy progi podatkowe. Pierwszy podniesiony do 130 tysięcy złotych. Tu stawka najniższa 12%. Drugi od 130 do 150 tysięcy z 24% stawką podatkową. I trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ile osób na tym skorzysta, wyjaśnił minister finansów Andrzej Domański.
3: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników. Ponieważ prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną, odpowiedzialną politykę budżetową, równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania.
2: Dla równowagi budżetowej będą jednak też podwyżki podatków. To w ten sposób rząd chce sfinansować swoje plany, tłumaczył premier Donald Tusk.
4: Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych. I dlatego z punktu widzenia budżetu państwa, a więc interesu także bardzo wielu grup społecznych, ten projekt jest neutralny.
2: Rząd chce zwiększyć daninę solidarnościową dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5%. Proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. No i tu powstaje pytanie, czy na zmiany zgodzi się prezydent Karol Nawrocki, który w kampanii wyborczej zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie jednak, by podpisu pod ustawą wprowadzającą zmiany podatkowe zabrakło.
4: Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki.
2: Zastrzeżenia do ustawy już wcześniej miał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który stwierdził, że rząd chce jeszcze bardziej skomplikować podatki. Zaskoczony postawą opozycji i otoczenia prezydenta jest minister finansów Andrzej Domański. Jak mówił Karol Nawrocki, po raz kolejny wykazuje się beztroską, która nie przystoi głowie państwa, jeśli chodzi o finanse. I tu podał przykład ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: To jest swoisty ta naiwność proponować, aby wydatki były wysokie, podatki były niskie i domagać się niskiego poziomu deficytu. No takie rzeczy się po prostu w przyrodzie nie dzieją. I niestety w Polsce powstaje taka trochę partia takich magików budżetowych.
2: Prezydent pierwszą wersję ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Argumentował, że jest ona niezgodna z konstytucją. Dziś to powtórzył Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił zresztą, że rząd ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw.
5: Ze względu na wzrost cen paliw od marca tego roku, który obserwujemy znaczący, dodatkowo tylko z podatku VAT co miesiąc wpływa 1 miliard. Przez te 7 miesięcy uzbierało się z tego wzrostu 7 miliardów. To są pieniądze, które już dawno powinny być przeznaczone na obniżkę podatku VAT i akcyzy.
2: Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu. Na obronność przeznaczy 198 miliardów złotych. Na ochronę zdrowia ponad 270 miliardów. Minister Domański uspokajał przy tym, wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
0: O czym mówiła Sylwia Białek.

0: A z nami gość Michał Borowski, minister do spraw podatków w gospodarczym gabinecie Cieni Business Center Club. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak pan ocenia pomysł rządu na zmiany w podatkach? Premier Donald Tusk mówi, 3,5 miliona Polaków na tym skorzysta, bo mniej więcej na tyle szacuje się liczba osób, które dzięki temu, że ten próg podatkowy 12% ze 120 do 130 tysięcy rocznie zostanie podniesiony, no tylu Polaków to obejmie.
1: No niestety niedobrze jest, jak system podatkowy czy podatki, które są generalnie materią dosyć złożoną, wpisuje się no, w takie hasła upraszczające czy wręcz populistyczne. I tutaj trzeba jednak powiedzieć bardzo wyraźnie, że z jednej strony rząd chce naprawdę minimalnie nieco obniżyć podatki dla osób no, pracujących, ale z drugiej strony drugą ręką uderza zarówno w mikro-małych przedsiębiorców, bo mamy też zmiany dotyczące ryczałtu, jak i w firmy, które no, dzisiaj naprawdę znajdują się w bardzo trudnym położeniu, zmiennej rzeczywistości gospodarczej, co chwila różnych szokach, na które muszą odpowiadać, no a tutaj jeszcze w zasadzie podwyżka podatków na kilka miesięcy przed kolejnym rokiem podatkowym i to jest wprost sprzeczne z deklaracjami tego właśnie rządu odnośnie chociażby vacatio legis, tego półrocznego, więc tu znowu niestety zabrakło takiej szerszego spojrzenia na podatki. My o tym mówiliśmy i postulujemy od lat, natomiast no, ja mam wrażenie, że obecny rząd jednak nie wykorzystał tych kilku lat i również chęci przedsiębiorców do dialogu, do zbudowania systemu podatkowego, to, w którym no, rzeczywiście to, będzie wszystkim żyło się trochę lepiej.
0: To powiedzmy, premier mówi 3,5 miliona pracujących Polaków zyska na tej zmianie. Mówi pan o przedsiębiorcach. To ile osób w Polsce rozlicza się ryczałtowo i dotkną ich te zmiany w ryczałcie? No i jakiej liczby firm dotkną te zmiany w CIT? No tu mowa o tych firmach generujących największe dochody. Natomiast ryczałt to rzeczywiście są z reguły mali przedsiębiorcy. Tak, to prawda.
1: Tak, ryczałtem objęci są mali przedsiębiorcy i tutaj ta propozycja, żeby z miliona euro przychodów skasować ten ryczałt do dawnych, czy wrócić do dawnych 250 tysięcy euro, no nie uwzględnia chociażby skumulowanej inflacji, prawda? Czyli dzisiejsza propozycja 250 tysięcy euro jako limitu ryczałtowego to nie jest te same 250 tysięcy euro, które było no, 6 czy 8 lat temu, więc tutaj kolejne uderzenie właśnie w tych najmniejszych przedsiębiorców, których według no, różnych szacunków jest prawie 2 miliony. A jeżeli do tego dołożymy...
0: Ile z tych osób się rozlicza według ryczałtu? Wiadomo
1: myślę,
0: to?
1: Że to już jest pytanie do Ministerstwa Finansów. Ja tutaj takich danych nie posiadam, więc też nie chcę jakby spekulować. Natomiast
0: no bo też wiele z tych osób rozlicza się też no, na podstawie progów podatkowych. To też tak jest.
1: Myślę, że to tak, natomiast myślę, że jednak wśród przedsiębiorców progi podatkowe są zdecydowanie rzadszą formą, no tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu rząd jakby zachęcał do wejścia właśnie tych najmniejszych przedsiębiorców do systemu ryczałtowego, bo on jest po prostu prostszy, łatwiejszy, mniej powodujący różnych no, wątpliwości.
0: Księgowość też jest dużo łatwiejsza, nie ma co ukrywać.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli do tego dodamy no, ponad 4000 firm, tych największych właśnie, które no, będą płaciły zgodnie tutaj z planem rządu wyższy podatek, no to ja nie postrzegam tej propozycji jako dobrą dla całej gospodarki, bardziej jako, no bym powiedział, że tak powiem, ukłon przedwyborczy i szkoda, że system podatkowy znowu jest przedmiotem takich dyskusji, a nie rzetelnej, merytorycznej analizy.
0: A co z takim argumentem, że te pieniądze, które na podatkach zaoszczędzą ci Polacy, którzy będą tą zmianą objęci, którzy na niej skorzystają, że te pieniądze prawdopodobnie w większości wrócą do gospodarki tylko w postaci zakupów dokonywanych przez te osoby?
1: Znaczy też odczarujmy jedną rzecz. BCC absolutnie nie jest za tym, żeby podwyższać komukolwiek podatki. Jesteśmy za tym, żeby te podatki obniżać. Natomiast oczywiście obniżenie podatków tej grupie

0: popadają w kłopoty, no bo za chwilę tej pracy może być po prostu mniej.
1: To jakie reformy podatkowe byłyby z punktu widzenia BCC, czyli właśnie przedstawicieli biznesu, jakie byłyby najlepsze, najskuteczniejsze? Co państwo postulujecie? No.
0: Przede wszystkim my proponujemy jakby rozdzielenie tej reformy na dwie części. Pierwsza to jest w ogóle stosowanie przepisów prawa podatkowego i tutaj mamy bardzo dużo do odrobienia, jeżeli chodzi o skomplikowanie procedur, długość jakby i czasochłonność ich trwania. I nikt nie mówi tutaj o obniżeniu podatków, ale uproszczenie tych procedur kompleksowe bardzo by udrożniło tak naprawdę funkcjonowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, więc tutaj jest moim zdaniem bardzo, można było bardzo łatwo zyskać bardzo wiele, chociażby dzięki temu stymulując wzrost gospodarczy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, na którą my zwracamy uwagę, no to są podatki dochodowe, które dzisiaj są, no mówiąc tak kolokwialnie, jak ser szwajcarski. I rząd również niestety dokłada tutaj swojej cegiełki, cały czas przestawiając, zmieniając jakby różne zasady. Mieliśmy fundację rodzinną, którą już po kilku latach jakby rząd planuje jakby sposób opodatkowania zmienić. Mamy estoński CIT tak zwany dla polskich przedsiębiorców i już kolejne dla nich jakby zmiany są szykowane. No w takim systemie bardzo ciężko jest planować cokolwiek przedsiębiorcom i też tego typu dostosowywanie się do zmian po prostu dużo kosztuje i czasu, i zasobów,
1: to
0: i pieniędzy.
1: I jeszcze na koniec tylko zapytam, to w związku z tym projektem, jaki się teraz pojawił, tak na koniec krótko, to pan będzie kibicował temu, że prezydent ustawę podpisał, nie podpisał?
0: No to nie jest łatwe, myślę, podejrzewam, zadanie dla pana prezydenta. Ja bym powiedział tak, ja jednak trochę traktuję ten projekt jako pewną pułapkę dla pana prezydenta i nie chciałbym, żeby tego typu właśnie dyskusje były realizowane przez rząd.
1: To już wchodzimy w politykę, a nie w gospodarkę, od której zaczęliśmy. Bardzo dziękuję. Michał Borowski, minister do spraw podatków w gospodarczym gabinecie Cienie Business Center Club. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: No to teraz o polityce, ale też z tyku polityki z wymiarem sprawiedliwości. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa tego Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wodzenie sędziego przekroczył on uprawnienia przy wyznaczaniu składów orzekających Trybunału.
3: Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratorzy zajmą się zbieraniem dowodów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Święczkowskiego. Relacja Małgorzata Naukowicz.
4: Jak mówi minister sprawiedliwości, śledczy będą sprawdzać między innymi, czy w sprawę manipulowania składami orzekającymi Trybunału były zaangażowane inne osoby.
5: Prokuratura w tego typu sprawach musi zebrać konieczne dowody. Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło.
4: Dla byłego ministra sprawiedliwości, senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, wniosek sędziego Patery jest całkowicie zrozumiały.
6: Ustawa mówi wyraźnie o pracy wszystkich sędziów dobieranych w składach w sposób wyeliminowujący uznaniowość, a właśnie wprowadzający ten element, który podtrzymuje niezależność, niezawisłość sędziowską, a nie decyzję byłego polityka Bogdana Święczkowskiego.
7: Rozumiem, że to jest pomysł pana sędziego na to, żeby w jakiś sposób poszarpać za nogawkę prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale nie sądzę, żeby to był pomysł rozsądny i przyniósł jakiekolwiek skutki.
4: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Na podstawie zawiadomienia prokuratura może złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu, co w konsekwencji będzie prowadzić do przejęcia kontroli w Trybunale przez nowo wybranych sędziów. Taki scenariusz kreśli poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki.
8: Pani sędzia Korwin-Piotrowska, od której ślubowania prezydent nie przyjął, więc ja uważam, że ona nie stała się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Uznają te osoby wybrane przez Sejm, że ona pełni obowiązki prezesa. Zakładam, że zwoła zgromadzenie ogólne, pozbawią Bogdana Święczkowskiego, przynajmniej będzie próba pozbawienia go immunitetu. Ona będzie formalnie nieskuteczna i w konsekwencji pewnie będzie chęć postawienia zarzutów.
4: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym jest patowa. Prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezes Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. W tym gronie jest Maciej Berek, który od dnia wybrania go przez Sejm 4 września nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na zaprzysiężenie. Karol Nawrocki nie odebrał też ślubowania od czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału. Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski złożyli ślubowanie w Sejmie. Od trojga sędziów Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry prezydent ślubowanie odebrał.

0: odebrał. Według źródeł Polskiego Radia nowo wybrani sędziowie byli pomijani przy przydzielaniu spraw politycznych. Trybunał Konstytucyjny zarzuty odpiera i zapewnia, że prezes wyznacza składy zgodnie z prawem.
1: A teraz przenosimy się do Hiszpanii, gdzie kryzys mieszkaniowy wywołał masowe protesty, a sprawa 87-letniej kobiety eksmitowanej z mieszkania w Madrycie stała się symbolem problemu, z którym mierzą się dziś miliony Hiszpanów.
2: Pod społeczną presją rząd uzgodnił nowe rozwiązania dotyczące ochrony lokatorów, w tym propozycję zakazu eksmisji do 2030 roku. Minister zdrowia Monika Garcia mówi o pomocy dla ponad 5 milionów osób. Opozycja odpowiada, że nowe przepisy uderzą przede wszystkim w drobnych właścicieli mieszkań.
1: Co dokładnie przewiduje rządowy dekret i jak poważny jest dziś kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii? O tym teraz w rozmowie z naszym gościem. W Madrycie jest z nami pani profesor Anna Sroka, była ambasador Polski w Hiszpanii, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Seu San Pablo w Madrycie. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór.
1: Pani profesor, problem z niewystarczającą liczbą mieszkań w Hiszpanii nie jest nowy, ale ta sprawa 87-letniej pani Marii Carmen Abascal w Madrycie chyba w taki dość dramatyczny sposób przelała czarę goryczy. Proszę powiedzieć, co tam się stało?
3: Tak naprawdę ten problem jest dużo głębszy i dłuższy, ponieważ w Hiszpanii o tym się nie mówi, bo wszyscy o tym tutaj wiedzą, że była możliwość dziedziczenia wynajmu. I to był wynajem, mówimy o wynajmie do osób prywatnych, nie mówimy o mieszkaniach państwowych czy miasta, mówimy o właścicielach prywatnych. I ta właśnie pani wynajmowała przez chyba 60 lat to mieszkanie, ale odziedziczyła ten wynajem po rodzicach i płaciła naprawdę bardzo niewielkie pieniądze za ten wynajem. I w takiej sytuacji jest dość dużo też właścicieli innych mieszkań w Hiszpanii i o to się toczy cały bój tak naprawdę. I to się miało zmienić. Ci właściciele mogli już zakończyć wynajem tych długoterminowych mieszkań i to zostało przyjęte. Dlatego też można było dokonać eksmisji tej pani. Ta pani też wiedziała od 15 lat, że będzie eksmitowana i że powinna sobie znaleźć inne mieszkanie. Ale oczywiście to jest olbrzymi problem, szczególnie w Madrycie, gdzie ceny mieszkań za wynajem są gigantyczne. Natomiast pensje stanęły mniej więcej od 2008 roku. Więc problem się pogłębia, ponieważ takie miasta jak Madryt są miastami przyjmującymi bardzo wielu nowych mieszkańców. Nie tylko z Hiszpanii samej, ale też z krajów Ameryki Południowej i tak dalej. W związku z tym ten problem tak naprawdę narasta. Ludzi nie stać jest w Madrycie, szczególnie młodych ludzi, na wynajem mieszkań ze względu na ich ceny.
1: Według Banku Hiszpanii w tym kraju brakuje 700 tysięcy mieszkań, a ceny wynajmu, tak jak pani wspomniała, rosną. Ostatnio wzrosły o 9%. Najdroższe są właśnie w Madrycie, ale także i w Barcelonie. Też mówi się o Wyspach Kanaryjskich. Czego wynika ten niedobór mieszkań z wykupywania przez duże firmy, jak było chyba także w przypadku pani Abascal, gdzie duża firma przejęła jej mieszkanie i później podniosła jej czynsz, czy może przez turystów, tudzież cudzoziemców, którzy kupują też coraz więcej mieszkań w Hiszpanii?
3: Chyba te wszystkie przyczyny się na to składają, ponieważ faktycznie to są fundusze inwestycyjne, tak zwane fondos buitre, a więc takie fundusze dosyć mocno działające na rynkach i zamieniające stare mieszkania w piękne, bardzo drogie do wynajmu mieszkania. I to jest na pewno problem. To jest problem szczególnie w centrach miast, takich jak Madryt czy Barcelona. Drugim problemem jest napływająca ludność do tych dużych ośrodków miejskich. To się naprawdę nie kończy. I te miasta, jest praca w tych miastach, więc ten proces na pewno nie ustanie. Także to też jest, bo inne części Hiszpanii się wyludniają. Tak naprawdę w przypadku Hiszpanii mówimy o rozroście tych największych metropolii. I to w tych miastach są najdroższe ceny mieszkań. Oczywiście też ma wpływ na to sytuacja polityczna, ponieważ Rząd Hiszpanii, to jest koalicja rządowa,

0: taka koalicja, w której są partie skrajnie lewicowe, PSOE i też partia, która jest partią katalońską, Junts, która jest bardziej prawicowa niż lewicowa. Mhm.
1: Taka bardzo dziwna koalicja i też w związku z tą koalicją spodziewane są problemy z przyjęciem tych przepisów, o których dzisiaj mówimy. Ale zanim o matematyce partyjnej, to powiedzmy, o co dokładnie chodzi. Co te nowe przepisy uzgodnione przez rząd mają dokładnie zmienić? Przepisy, dodajmy, które także pod taką presją społeczną zostały uzgodnione, ponieważ zwłaszcza ta sytuacja pani Abascal w Madrycie doprowadziła do protestów, do stworzenia miasteczka namiotowego na Puerta del Sol w Madrycie, ale także były protesty i w Barcelonie, i w Maladze, i w Sewilli. I co? Co rząd uzgodnił w tej sprawie?
0: Rząd dzisiaj zatwierdził dwa dekrety, które trafią w piątek pod obrady Parlamentu Hiszpańskiego. W pierwszym dekrecie przewiduje się możliwość przedłużenia tych umów dla osób, które są bardzo w trudnej sytuacji i są zagrożone eksmisją do 2030 roku. Natomiast, a więc mają być jeszcze, bo większość z nich wygasa w 2028 roku, mają być jeszcze przedłużone o 2 lata. Rząd chce również ograniczyć wykupywanie mieszkań przez fundusze inwestycyjne i ten zakaz ma obowiązywać do 2028 roku, a więc też jeszcze na 2 lata. Mając też być dużo mocniej uregulowane wynajmy sezonowe oraz wynajmy pojedynczych pokoi, bo to też jest problematyczne, aby nie można było omijać tych wynajmów, żeby one były traktowane jak faktycznie umowy o najem. I to jest pierwszy dekret. Natomiast drugi dekret jest bardziej polemiczny, ponieważ przewiduje automatyczną prolongatę umów najmu z określonymi wyjątkami dla właścicieli. A więc co to znaczy? Że jeżeli właściciel 5 lat temu na przykład podpisał umowę i ona się odnawia co 5 lat, to automatycznie ona się ma odnowić, czy co roku ona się odnawia, za oczywiście za taką samą wysokość wynajmu. I to jest bardzo polemiczne, ponieważ właśnie prawicowe partie uważają, że to uderzy w właścicieli, takich właścicieli, którzy nie mają dużo mieszkań.
1: Mniejszych właścicieli
0: mieszkania.
1: No właśnie.
0: Tak, którzy dorabiają w ten sposób do emerytury czy wypłaty.
1: Pani profesor, to dosłownie jednym zdaniem. Czy według pani te przepisy mają szansę na przegłosowanie przez kongres?
0: Jeżeli się uda namówić do nich Junts, właśnie tą partię katalońską, to tak. Wszystko okaże się. Myślę, że łatwiej będzie ten pierwszy dekret, tak brzydko mówiąc, przepchać niż ten drugi.
1: Czyli
0: intensywne, ale to nie rozwiązuje sytuacji w Hiszpanii. Absolutnie.
1: Intensywne negocjacje czekają w takim razie Pedro Sancheza, ale tak jak pani profesor wspomniała, to nie kończy problemu. Profesor Anna Sroka była ambasador Polski w Hiszpanii, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Seu San Pablo w Madrycie była państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: To teraz Stany Zjednoczone. Krótko przed 22 zakończyło się spotkanie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z szefami największych firm wdrażających sztuczną inteligencję.
1: Rozmowa dotyczyła ewentualnych ograniczeń w rozwoju tej technologii. Wiemy, że prezydent Trump już wcześniej twierdził, że restrykcje są niepotrzebne. Tymczasem część branży apelowała o ich wprowadzenie. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witaj, Marku.
4: Witam serdecznie.
1: I powiedz, kto kogo przekonał? Jakie są wnioski po tym spotkaniu? Bo wiemy, że i prezydent, i szefowie firm wypowiadali się dla mediów.
4: Tak, Donald Trump jako główną rzecz wynikającą z tego spotkania przedstawia, uwaga, zmianę nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję. Trump ma obsesję na punkcie różnego rodzaju nazw, no i właśnie kilkanaście dni temu wpadł na pomysł, że sztuczna inteligencja nie powinna nazywać się sztuczna, tylko powinna nazywać się superinteligencja. I dzisiaj podczas tych różnych wypowiedzi i w trakcie spotkania z przedstawicielami firm technologicznych i później, kiedy wyszedł do dziennikarzy przed Biały Dom razem z nimi, żeby odpowiadać na pytania, właśnie to podkreślał. Twierdzi, że szefowie tych wszystkich firm zaakceptowali zmianę nazwy z sztucznej inteligencji.

0: inteligencji na superinteligencję, ale to nie chodzi tylko o samą zmianę nazwy dla samej zmiany nazwy, bo Trump sugeruje, że nazwanie sztucznej inteligencji sztuczną to był rodzaj spisku, coś, co sprawiało, że ludzie nie ufali sztucznej inteligencji, no i teraz jak będzie się nazywać superinteligencja, no to podejście do tej technologii się zmieni. Jeśli chodzi o ograniczenia, no to Trump podtrzymał swoje stanowisko, no i tu najwyraźniej ten apel szefów firm technologicznych do Trumpa, no może dotarł, ale został wyraźnie odrzucony, bo Trump twierdzi, że żadne ograniczenia nie są potrzebne, ustalane przez parlament czy ustalane przez rząd, tylko te firmy technologiczne muszą się i powinny się same pilnować, tak żeby ta technologia żadnej szkody nie uczyniła.
1: Ciekawe było to, że Dario Amodei, czyli szef firmy Anthropic, który jakiś czas temu opublikował taki słynny manifest właśnie apelujący o to, żeby takie regulacje wprowadzić, był gdzieś z tyłu tej grupy, prawie niewidoczny.
0: Tak, ale w pewnym momencie nawet został wywołany do odpowiedzi przez jednego z dziennikarzy. Trump poklepał go po plecach. On mówił o tym, że trzeba takie zabezpieczenia wprowadzić. No ale wyraźnie tutaj jest rozdźwięk pomiędzy szefami tych firm technologicznych, dlatego że one uważają, że same siebie przynajmniej nie ufają sobie nawzajem. W związku z tym jest wiele głosów z tego środowiska, z tej branży, mówiących o tym, że takie regulacje są potrzebne, no ale Trump wyraźnie się upiera, nie chce tych regulacji, bo uważa, że jeśli tego rodzaju regulacje zostaną wprowadzone, no to wtedy Stany Zjednoczone przegrają rywalizację w tej dziedzinie z Chinami, a tego Trump nie chce. Trump wyraźnie bagatelizuje kwestię ewentualnego ryzyka. Mówi, że to ostrzeżenia przed ryzykiem sztucznej inteligencji to jest trochę tak jak ostrzeżenia przed zmianami klimatu, że świat, tu grozi katastrofa i także takich ograniczeń nie chce. Co więcej, wywiera presję czy apeluje do Amerykanów, żeby przyjmowali z dobrodziejstwem inwentarza centra danych, które budzą w Stanach Zjednoczonych duże kontrowersje ze względu na hałas, ze względu na zużycie wody. Ludzie nie chcą tego w swoim otoczeniu. Natomiast Trump mówi, że to jest głupie podejście, że jeżeli przyjmą te centra danych do swoich miejscowości, to wtedy wszyscy będą super bogaci i Ameryka będzie super bogata. Tu też kolejny rozdźwięk między Trumpem a tym, co myśli większość Amerykanów. Także no, najwyraźniej poza zmianą samej nazwy wiele osiągnąć się podczas tego spotkania nie udało.
1: Czyli zmieniamy nazwę, żeby nic się nie zmieniło z tego, co mówisz. Aczkolwiek prezydent powiedział, że podpisał tam jakiś dokument właśnie z szefami firm, który jest, co ciekawe, moralnie obowiązujący. I to ma być jakaś forma ochrony.
0: Tak, treści tego dokumentu nie znamy, no ale z tych wypowiedzi i Trumpa, i szefów firm technologicznych wynika, on mówi, ten dokument mówi przede wszystkim właśnie o takich wewnętrznych mechanizmach samoregulujących. Tyle tym, którzy byli u Trumpa, rozmawiali z nim, udało się osiągnąć.
1: Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu dla magazynu Polska i Świat. Marku, bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: Bezpieczeństwo wojskowych obiektów i możliwe zagrożenie ze strony obcych państw. O tym dyskutuje się dziś w Wielkiej Brytanii po wydarzeniach pod bazą Królewskich Sił Powietrznych w Fairford w Anglii.
1: Do tej pory służby nie wyjaśniły, co zamierzali zamaskowani mężczyźni zatrzymani niedaleko bazy lotniczej. Pojawiła się jednak nowa hipoteza. I o tym m.in. korespondentka Polskiego Radia w Londynie, Anna Rączkowska.
4: W Wielkiej Brytanii coraz głośniej się mówi o tym, że to mogła być próba generalna przed atakiem na bazę RAF Fairford. Brytyjskie media cytują byłych funkcjonariuszy służb antyterrorystycznych. Ich zdaniem 5 mężczyzn zatrzymanych w pobliżu bazy mogło sprawdzać teren i reakcję ochrony. Policja tego nie potwierdza, ale skąd taka hipoteza? W 3 samochodach dostawczych, którymi przyjechali zamaskowani mężczyźni, nie znaleziono materiałów wybuchowych. Zabrane z nich pojemniki prawdopodobnie były puste. Eksperci przypuszczają więc, że mężczyźni sprawdzali, jak przebiegłaby późniejsza akcja. Co naprawdę robili pod bazą, to wciąż ustalają śledczy. Sprawa poruszyła Brytyjczyków. Z pobliskiej miejscowości Welford ewakuowano 500 mieszkańców. Padają pytania o bezpieczeństwo bazy, jak podejrzane samochody znalazły się tak blisko niej i co służby wiedziały o planowanej akcji. 5 zatrzymanych mężczyzn zwolniono za kaucją. Policja nie postawiła im zarzutów. Szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Lawrence Taylor zapewnił,

0: stwierdza jednak, że dochodzenie nadal jest prowadzone. Mężczyźni nadal są objęci śledztwem. Sprawdzamy kilka różnych tropów, mówił podczas prasowego briefingu Taylor. Baza RAF Fairford należy do brytyjskiego Ministerstwa Obrony, ale zarządza nią amerykańskie lotnictwo. Korzystają z niej m.in. bombowce B-52. Od 1 marca amerykańskie ciężkie bombowce startują stąd na misję przeciw irańskim zdolnościom rakietowym. Tak ich cel przedstawia Waszyngton. Długi pas startowy pozwala bazie przyjmować szczególnie ciężkie maszyny. Sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że w incydent był zaangażowany zagraniczny podmiot, jak się wyraził. Nie przedstawił publicznie dowodów. Iran zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi. Czy pod Fairford prowadzono rozpoznanie przed atakiem? To nadal jest hipoteza. Śledczy muszą ustalić, co planowali zatrzymani i czy zabezpieczenia strategicznej bazy zadziałały. Sprawą zajął się też brytyjski rząd. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA zapewnił, że służby szybko opanowały sytuację, ale nie ogłosił nowych ustaleń śledztwa. Te zapewnienia nie przekonują jednak ani ewakuowanych wcześniej mieszkańców wsi położonej w pobliżu bazy, ani mieszkańców całego królestwa.
1: Polska i świat.
2: I wracamy do dzisiejszych wydarzeń w Polsce. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł w ubiegłym tygodniu w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu.
3: W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli bliscy księdza, mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości oraz około 100 duchownych. Na miejscu był nasz reporter Piotr Durys.
4: Mszy świętej pogrzebowej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przywołał obraz z miejsca ataku, gdzie znaleziono klucz do tabernakulum. Jak mówił, zmarły kapłan musiał trzymać go w ręku w chwili, gdy został zaatakowany.
5: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum.
4: Ksiądz przypomniał, że w kościele w Grzęsce ksiądz Stanisław został ochrzczony, a 40 lat temu odprawił tu swoją pierwszą mszę świętą. Później posługiwał w parafiach, w szpitalu w Krośnie, a przez ostatnie 16 lat w jarosławskim opactwie. Jak podkreślił duchowny, wierni szukali u niego nie tylko rozgrzeszenia, ale też dobrego słowa i pociechy.
5: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
4: Ksiądz Marcin Bocho przytoczył też słowa rannego w ataku księdza Adriana Mantynkiewicza z sobotniej homilii w Jarosławcu.
5: Jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
4: Ksiądz Adrian Mantynkiewicz prosił wtedy, by nie obwiniać narodu, z którego pochodzi sprawca. Po tym nabożeństwie kilkaset osób przeszło w Jarosławiu w marszu milczenia z rynku pod opactwo. Kapłana wspominali dziś także mieszkańcy jego rodzinnej Grzęski.
6: Bardzo uczenny człowiek. Nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
7: Bardzo pokorny, taki dobry ksiądz, taki bardzo ładny, dobry spowiednik. Mieszkał tu, dom ma rodzinny, tak, dom ma rodzinny.
8: Co można powiedzieć? No straszne rzeczy. Takie rzeczy to nie powinny się zdarzyć w ogóle.
6: Związany z Grzęską, no i często dosyć bywał, także tu ma rodzinę i rodziców zmarłych na cmentarzu.
4: Po mszy księża ponieśli trumnę z ciałem zmarłego wokół kościoła. Kondukt żałobny odprowadził następnie duszpasterza na miejscowy cmentarz, gdzie spoczął w rodzinnym grobie. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M., który zaatakował nożem 5 osób w opactwie, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u mężczyzny ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwiło mu formalne ogłoszenie zarzutów.
1: Polska i świat.
2: Ruch, zdrowa dieta, unikanie używek oraz kontrolowanie ciśnienia, poziomu cholesterolu i cukru we krwi. To recepta na zdrowe serce.
3: Jeżeli ktoś ma wątpliwości, co robić, aby żyć zdrowo, odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania można znaleźć na nowym portalu kardiologia.gov.pl. Serwis miał swoją premierę dziś, czyli w Światowym Dniu Serca.
2: A o szczegółach Joanna Stankiewicz.
9: Portal kardiologia.gov.pl zawiera rzetelne, zweryfikowane przez ekspertów informacje, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kęska.
10: Zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, ale też od tych informacji, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać, to też jest taka platforma wiedzy i wymiany doświadczeń.

0: doświadczeń pomiędzy ekspertami a pacjentami i ich rodzinami. Na zasadzie pacjenci zadają pytania, a eksperci, medyczni eksperci z dużym doświadczeniem na te pytania odpowiadają.
1: Polacy teoretycznie wiedzą, jak zadbać o zdrowie, chociaż różnie bywa z realizacją zaleceń w praktyce.
2: Staram się ćwiczyć rano. Chodzę z mężem, z kikami, chodzimy. Odżywiamy się regularnie, zdrowo. Po prostu dbam. Dbam o siebie.
3: Staram się ograniczyć sól. No i mniej tłustego jeść.
4: Sporo na rowerze jeżdżę, a odżywiać no to tak normalnie.
5: Tłuszcze dobre, omega-3, warzywa przede wszystkim, mleczne produkty dla serca. Jakoś pika to serce.
1: Zastępca dyrektora do spraw klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii, dr Maciej Dąbrowski, podkreśla, że nie ma skutecznego leczenia bez udziału i świadomości pacjenta.
6: Jeżeli pacjent nie wie, po co bierze leki, jak często powinien kontrolować skuteczność tych leków, jak często powinien odwiedzać specjalistę, no to nie będzie skutecznej profilaktyki. Ta strona jest właśnie dla pacjenta, po to, żeby mógł sprawdzić, w jaki sposób zmierzyć ciśnienie, co zrobić, żeby kontrolować dobrze cukier, masę ciała.
1: Portal ma edukować i pomagać przekładać wiedzę na codzienne decyzje dotyczące zdrowia. Jak to zrobić? Mówi pełnomocnik resortu zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, profesor Piotr Dobrowolski.
7: Proste. Światowy Dzień Serca 29 września 2026, jak ktoś pali, zaprzestajemy palenia. Zaczynamy aktywność fizyczną. Umiemy sobie poradzić ze stresem. My wiemy, że nie wyeliminujemy go z życia, ale musimy nauczyć się sobie z nim radzić. Odpowiednio się odżywiamy. Odpowiednio śpimy 7 godzin. Jeśli nie śpimy dobrze, mamy znaczące narażenie na rozwój postęp miażdżycy. Na koniec 3 elementy. Cholesterol, glukoza i wartość ciśnienia tętniczego. Musimy mieć to pod kontrolą, żeby żyć długo i szczęśliwie.
1: Eksperci podkreślają, że większości chorób sercowo-naczyniowych można by zapobiec dzięki odpowiedniej profilaktyce i prostemu badaniu krwi.
8: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale mamy jeszcze dla Państwa informacje o tym, jaka jutro nas czeka pogoda. A jutro w całym kraju bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat przez około 21 stopni w centrum po nawet 25 stopni na zachodzie.
9: I jeszcze tylko zaproszenie do jutrzejszego programu Sygnały Dnia, których gośćmi będą o 7.15 Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, a kwadrans po 8 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
8: A teraz to już wszystko. Michał Strzałkowski
9: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
10: Jedynka. Polskie Radio.
8: Ale z jedynką oczywiście warto pozostać. Już za chwilę kronika sportowa. Andrzej Grabowski w studiu.
11: Dobry wieczór.
8: Posterunku. Masz wiadomości z Syczuanu, z miasta Chengdu. Dobre i trochę gorsze.
11: Jedna lepsza, druga gorsza, ale dzisiaj w sporcie nie działo się wiele, co tu kryć. Więc jest znakomita okazja, by porozmawiać o trochę lżejszych rzeczach. Będzie między innymi Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch z pewną ciekawą nagrodą. Adam Małysz też tę nagrodę dostał, ale go nie było. Będzie też o tym, jak sprowadzić słynnego Ediego Edwardsa do Polski.
8: Tego skoczka brytyjskiego.
11: Tego skoczka orła, który w czwartek będzie w Krakowie.
8: No i to jest, proszę Państwa, wiadomość.
12: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
13: Kronika sportowa.
11: I na start właśnie na zachód Chin. Tenisowy turniej w Chengdu był dziś skoncentrowany na Polakach, bo Polak i w finale singla, i w finale debla. Jak im poszło, opowie Piotr Dąbrowski.
14: Wielki sukces Jana Zielińskiego w deblowym turnieju rangi ATP w chińskim Chengdu. W finale Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali rozstawionych z numerem 4 Szweda Andrego Ransona i Amerykanina Roberta Galloway'a 7-6, 7-5. Dla Polaka był to 6 tytuł w karierze, ale pierwszy z Johnsonem. Jak podkreśla sam Zieliński, to jeden z najlepszych momentów w jego tenisowym życiu.
15: Rewelacyjny tydzień zakończony wisienką na torcie. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę do tego w ten sposób.
14: Natomiast od przyszłego tygodnia 29-latek w parze z Markiem Polmansem grać będzie w turnieju ATP w Tokio. W turnieju singlu

0: W nowym w Chengdu o tytuł walczył również Hubert Hurkacz. Polak stoczył naprawdę pasjonujący pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną, ale to jednak rywal w decydujących momentach potrafił wyszarpać ważne punkty. I to on triumfował, wygrywając 6-4, 7-6. Mimo przegranej, wrocławianin awansuje na 39. miejsce w rankingu ATP. Od czwartku grać będzie z kolei w Pekinie, gdzie los skojarzył go z wysokonotowanym Amerykaninem Leanderem Tienem. Również w Pekinie rywalizować będą panie. W imprezie rangi WTA 1000 zagra aż 5 Polek. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Katarzyna Kawa.
1: A wspomniana Kawa dziś wygrała w Pekinie decydujący mecz w kwalifikacjach. W Tokio w finałowym meczu kwalifikacji przegrał Kamil Majchrzak. Z boisk na szosy i słów kilka o kolarskim transferze. Wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma od przyszłego roku ścigać będzie się w drużynie Lidl Trek. Ten transfer ogłoszono w dniu jej 32 urodzin, więc ogłoszenie nietypowe. Menedżer zespołu Andy Schleck przygotował dla Niewiadomej urodzinową kartkę.
2: Happy birthday.
1: Wszystkiego najlepszego, witamy w Lidl Trek. Cieszymy się, że będziemy z Tobą pracować. Gratuluję Ci, Wicemistrzostwa Świata. Do zobaczenia, pozdrawiam, Andy. Dodajmy, Katarzyna Niewiadoma przez ostatnich 9 lat ścigała się dla drużyny Canyon.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W której niezmiennie kronika sportowa, w której teraz o kolejnych problemach piłkarskiej reprezentacji Polski. Polacy w tym roku grają w Lidze Narodów na poziomie B, ale zaczęli bardzo słabo. Najpierw remis z Bośniakami, wczoraj porażka ze Szwedami. Co dalej? O tym Tomasz Kowalczyk, Filip Jastrzębski i Sylwia Grzeszczak.
4: Małe rzeczy miały już duże znaczenie u poprzedniego selekcjonera.
5: Teraz na te małe rzeczy z uporem maniaka zwraca uwagę obrońca Jan Bednarek.
6: Teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie, są decydujące. To są tak naprawdę małe rzeczy i małe detale, byśmy szybciej ruszyli do tego. Wydaje mi się, że dajemy znaki, że się rozwijamy, tylko teraz te małe detale poprawić i wydaje mi się, że będzie lepiej.
7: Z małych rzeczy, bo wzór na szczęście.
4: Pierwsza połowa, mimo szybko straconej bramki, bardzo dobra. Gol Sebastiana Szymańskiego padł po jednej z wielu dogodnych sytuacji.
5: W drugiej też do pewnego momentu było nieźle, aż wszystko się posypało. Szwedzi bezlitośnie wykorzystywali nasze błędy w defensywie i odnieśli zwycięstwo.
4: To był niezły mecz, lepszy niż piątkowy z Bośniakami, ale rywal jednak z wyższej półki.
5: Trener Jan Urban nie zamierza się poddawać.
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
4: Trzeba wziąć się w garść i poprawić nastroje wokół reprezentacji.
5: Bardzo dobrą okazją będzie następny mecz. W piątek wracamy na Stadion Narodowy i zagramy z Rumunią, a później jeszcze rewanż na wyjeździe z Bośniakami.
9: Zostały nam tak naprawdę, myślę, że dwa bardzo ważne mecze.
4: Zapowiada obrońca Przemysław Wiśniewski.
9: Bo jednak z Rumunią i później z Bośnią na wyjeździe to są mecze o 6 punktów, które mogą zadecydować o późniejszych etapach gry. Gdzie jeszcze masz dwa mecze przed sobą, więc nie możesz myśleć o tym, żeby się podłamywać, tylko musisz, wiesz, podnieść głowę do góry, bo jeszcze masz bardzo ważne dwa mecze przed sobą.
5: Podnosimy więc głowy i czekamy na pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów.
1: I oczywiście zapraszamy do jedynki na piątkowy mecz z Rumunami i poniedziałkowy z Bośniakami. A co dziś w Lidze Narodów? No przede wszystkim elita i Hiszpanie, mistrzowie świata i Europy, którzy znów zagrali bardzo efektownie i wygrali 4-1. Między innymi dwa gole i asysta Lamine Yamala. Oprócz tego Czesi grali z Anglikami i Anglicy wygrali 2-0. W tej grupie wyraźnie po dwóch kolejkach na czele Hiszpanie. Na półtorej minuty zabierzemy teraz Państwa do Katowic, gdzie jutro reprezentacja Polski do lat 21 może bardzo zbliżyć się do kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. Ich przygotowania śledzi Tadeusz Musioł.
2: Do zakończenia kwalifikacji pozostały dwa spotkania. Choć decydujące w kontekście pierwszej lokaty może być to ostatnie, to Jerzy Brzęczek uważa, że ważniejsze jest jutrzejsze.
10: To jest ten pierwszy na tym zgrupowaniu i ja myślę, że to będzie też taki decydujący mecz w perspektywie tego, co się będzie działo we Włoszech. Oczywiście naszym celem jest pozostanie na koniec na pierwszym miejscu.
2: Przez poprzednie mecze Polacy przeszli jak burza, zdobywając komplet punktów i bilans bramkowy 23-2. Między innymi pokazała młodzieżówka, jak wygrywać ze Szwecją, gromiąc rywala na jego boisku 6-0.

0: Lestera, ale...
1: Ten mecz rewanżowy w Katowicach myślę, że też będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych. Zespół Szwecji też dosyć dużą zmianą personalną, tak więc kwestie ambicjonalne i no myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu. Oczywiście my nie zamierzamy w jakiś sposób odchodzić od naszego modelu gry, od tego, co prezentowaliśmy, jak się przygotowywaliśmy przed tymi 8 spotkaniami.
2: To był taki mecz, który fajnie się ułożył, okej, wygraliśmy jego 6-0, ale on też było kawał trochę temu.
0: Mateusz Kowalczyk.
2: Więc do tego meczu myślę, że podchodzimy trochę inaczej. Cały czas się walczy o ten awans, żeby nie grać gdzieś tam tych baraży w marcu.
0: A trzeba pamiętać, że na horyzoncie są nie tylko Mistrzostwa Europy, ale również Igrzyska Olimpijskie.
2: Poniekąd chodzi nam to po głowie, wiadomo, że gdzieś jest to odległe marzenie. Step by step, spokojnie sobie działamy, ale na pewno gdzieś tam Igrzyska chodzą nam jako chłopakom po głowach, no bo to jest wielkie wydarzenie. Też wiem, jaki potencjał drzemie w tej kadrze. Na pewno będę gdzieś tam dosyć rozczarowany, jeśli nie osiągniemy z kadrą jakiegoś tam sukcesu.
0: Pierwszym sukcesem może być awans na Euro. Czy już jutro? Początek meczu Polska-Szwecja w Katowicach o 18:00.
3: W kraju też wiadomość z Ekstraklasy. Nowym trenerem Radomiaka został Anglik John Carver, jeszcze kilka miesięcy temu pracujący w gdańskiej Lechii. Ostatnio drużynę tymczasowo prowadził Rafał Grzyb, po tym gdy do Rakowa Częstochowa przeniósł się Tomasz Kaczmarek. Radomiak, dodajmy, na razie zajmuje w Ekstraklasie 14 miejsce. W futbolu nastroje zmienne z przewagą pesymistycznych. W siatkówce wszystko gra. Polacy w sobotę zostali mistrzami Europy i przy okazji zdobyli już kwalifikację olimpijską. A jak dalej potoczy się nasza przyszłość, zastanawia się Marek Grzechowski.
4: Czy po zdobyciu złota Mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskiej na Igrzyska w Los Angeles w 2028 roku polscy siatkarze mogą spokojnie odetchnąć? Otóż niekoniecznie. Teraz bowiem wzrośnie i tak obecna od lat presja wynikowa związana ze startami reprezentacji pod wodzą selekcjonera Nikoli Grbicia. Za rok w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata, w których co prawda nie bronimy tytułu, w poprzednim mundialu był brąz, ale oczekiwania, by złoto wróciło nad Wisłę, będą gigantyczne i siatkarze mają tego pełną świadomość.
5: Nie będzie drżej, będzie na pewno odpowiedzialność, natomiast na pewno będą ogromne oczekiwania, no jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz też były ogromne oczekiwania, wielu mówiło, że jeżeli nie zdobędziemy złota, to już nie będzie sukcesu, no to zdobyliśmy złoto.
4: Mówił rozgrywający Marcin Komenda. Turniej zakończony sobotnim triumfem biało-czerwonych w Assago pod Mediolanem miał podwójną stawkę. Pełną pulę zgarnęli Polacy, którzy i tak uzyskaliby zapewne kwalifikacje na Igrzyska, choćby za sprawą wysokiego rankingu światowego. A w Mistrzostwach Świata może być trudniej niż poprzednio, tłumaczy Kamil Semeniuk.
6: To nie jest tak, że teraz wszyscy się będą nas bać, tylko myślę, że te reprezentacje, które nie mają biletu i gwarancji bycia na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, będą robić wszystko, żeby na takim turnieju bilet zdobyć, więc na pewno nie będzie łatwą sztuką wygrać ten turniej.
4: Temat podsumowuje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
7: Zawsze lepiej mieć ten spokój z tyłu głowy, że już jest się w Los Angeles i spokojnie do tych Igrzysk Olimpijskich się przygotowywać. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kraj, o nasze środowisko, naszych kibiców, sponsorów, no to jednak nawet ta kwalifikacja nie da nam spokoju. Będziemy musieli normalnie walczyć na każdym turnieju. Również o zwycięstwa, o medale. Z jednej strony po to, żeby podtrzymać tą naszą dobrą pasę, ale z drugiej strony, bo takie są też oczekiwania samych zawodników i trenera. Więc na pewno fajnie mieć spokój w głowie, no ale jednak Mistrzostwa Świata w naszym kraju tutaj nie będzie można odpuścić i trzeba będzie walczyć o mistrzostwo, także ta presja ciągle gdzieś tam będzie z tymi chłopakami, z tą drużyną.
3: W hokejowej Ekstralidze pierwsze w sezonie zwycięstwo Krakowi, która na wyjeździe 3-2 wygrała z GKS-em Katowice. Dziś również Sanok, gdzie STS przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 1-5, liderem niepokonana Energa Toruń.
8: Polskie Radio. Jedynka.
3: W niej niezmiennie kronika sportowa.
9: Let it snow, let it snow and snow.
3: A na jej zakończenie. Natężenie legend narciarstwa w Krakowie. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Kamil Stochi nieobecny na gali, Adam Małysz otrzymali pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme. W ten sposób przedstawiciele włoskiego regionu docenili sportowców, którzy przez lata odnosili sukcesy w Val di Fiemme właśnie. Tej uroczystości przyglądała się Gabriela Koziara.
10: Cała trójka ma na koncie wspaniałe sukcesy odniesione w Val di Fiemme. Justyna Kowalczyk-Tekieli czterokrotnie wygrywała Tour de Ski, którego finałem jest wymagający podbieg na Alpe Czermis. Podczas Mistrzostw Świata w 2013 roku zdobyła tam także srebrny medal w biegu na 30 km techniką klasyczną. O swoich związkach z Val di Fiemme mówi tak.
11: No Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, no oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska, ale to jest... Można powiedzieć trochę sportowo. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie. Życie to sport, więc...

0: głównie sportowo.
1: Trudniejsze psychicznie były na pewno Mistrzostwa Świata, ponieważ nie zakończyły się po mojej myśli. Trudniejsze fizycznie zawsze będzie Alpe Czernis, bo to jest zwieńczenie długotrwałego wysiłku, więc Tour de Ski jest po prostu trudne fizycznie. Jakby i to było fajne, ale no, wspomnienia Alpe Czernis. Ja myślę, że to jest taka emocjonalna rzecz, że ja naprawdę jestem z Waldisiem mocno związana, bo i jak już gdzieś sobie wystartuję, to jestem w barwach teamu maratońskiego stamtąd, więc to jest takie fajne. Wiem, że zawsze mam tam otwarte drzwi, więc super być tak docenionym. Często jak tam biegałam długie biegi, to byłam bardzo, bardzo dopingowana przez lokalnych ludzi. Nawet jak we Włoszech biegałam jakieś biegi górskie, to też mnie często kojarzono właśnie z Waldisiem, więc to takie fajne.
2: Na tych samych mistrzostwach w 2013 roku sukcesy odnosił Kamil Stoch, który w tym roku zakończył karierę. Na skoczni w Predazzo zdobył złoty medal na dużym obiekcie oraz brązowy w konkursie drużynowym. 10 lat wcześniej Adam Małysz wywalczył w Waldifieme dwa tytuły Mistrza Świata na dużej i normalnej skoczni. Kamil Stoch przyznał, że to wyróżnienie jest dla niego dużym zaszczytem, podkreślając jednocześnie swoją sympatię do włoskiego regionu.
3: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i no jest to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe. A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce. Czyli to Predazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
4: Potwierdzam. To dziś, a w czwartek ruszy Kraków Sport Film Fest. Gościem specjalnym będzie słynny skoczek z lat 80. Legendarny orzeł, Brytyjczyk Eddie Edwards. Jak Ediego udało się ściągnąć do Polski, opowie współorganizator festiwalu Jakub Pobożniak.
5: Gdy Eddie dowiedział się, że organizujemy festiwal filmów sportowych i chcemy, by był głównym gościem, spytał się tylko, czy jest jeszcze rozpoznawany w Polsce. Odesłaliśmy kilka fragmentów archiwalnych wideo z wieloma komentarzami, że ludzie chętnie by Eddiego spotkali i uścisnęli mu dłoń, wobec czego te negocjacje nie były takie trudne i Eddie będzie właśnie głównym bohaterem, głównym gościem naszego startującego w tym roku po raz pierwszy festiwalu filmów sportowych w Krakowie. Warto dodać, że mamy 10. rocznicę filmu Eddie the Eagle, a więc filmu, którego jest głównym bohaterem. Kilkukrotnie w tym roku na różnych festiwalach sportowych za granicą Eddie się pojawiał, ale w Polsce takiej okazji jeszcze nie miał. Mieliśmy spore obawy, zwłaszcza gdy wybrał się do Kandersteg, by spróbować poskakać na nartach, czy na ten festiwal dojedzie nam cały, ale na szczęście jeszcze Eddie pamięta, jak się skacze na nartach, mimo już 60 lat na karku, wobec czego cały i zdrowy będzie już w czwartek w krakowskim Muzeum Manga odpowiadał na nasze i gości pytania, bo przewidujemy takie spotkanie, w których goście też będą mogli zapytać Ediego, o co tylko zapragną.
4: Czym właściwie jest Kraków Sport Film Fest? Czym on się różni od innych tego typu festiwali, czy w Polsce, czy na świecie?
5: Stwierdziliśmy, że trochę w festiwalach filmowych poświęconych tematyce sportowej brakuje przestrzeni na filmy pełnometrażowe, niedokumentalne, wobec czego też chcieliśmy zapewnić taką przestrzeń, by ludzie obejrzeli filmy, które poświęcone są przeróżnym dyscyplinom sportu. Mamy filmy o tematyce piłkarskiej, oczywiście film o tematyce narciarskiej, czy tutaj Eddie the Eagle, czy Szaleńczy zjazd z młodym Robertem Redfordem. Warto zobaczyć chociażby dla niego samego, ale chodziło nam o to przede wszystkim, by pokazać po pierwsze różnorodność świata sportu, by też przedstawić szansę na poznanie bohaterów tych filmów, by też pokazać po prostu, jak wygląda życie profesjonalnego sportowca. Po prostu chcemy pokazać blaski, cienie bycia sportowcem w pięknym miejscu, bo po pierwsze Muzeum Manga, gdzie odbędzie się gala otwarcia z Eddiem Edwardsem, ale później przenosimy się na Stadion Wisły Kraków, a więc miejsce, które tętni sportem cały rok, a w przerwie reprezentacyjnej było niewykorzystywane aż do tego momentu.
4: A jeszcze coś tam dla Państwa mamy, jeśli chodzi o inne informacje sportowe. Na początek piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk, którzy na inauguracji Ligi Europejskiej wygrali na wyjeździe z niemieckim Gummersbachem 38-34. W drugiej z sześciu kolejek w grupie G Wybrzeże w przyszłym tygodniu gości macedoński Eurofarm Pelister. Do fazy pucharowej awansują dwa zespoły. Trzy zdania jeszcze o człowieku, któremu ciągle mało. 45-letni Hiszpan Fernando Alonso również w przyszłym roku będzie jeździć w Formule 1, przedłużył kontrakt z Astonem Martinem. Wiem, że wciąż mam szybkość i determinację, by rywalizować na najwyższym poziomie, mówi Fernando Alonso, który w przyszłości był dwa razy mistrzem świata.

0: tym roku wyniki na razie jednak bardzo słabe i u niego, i u kolegi z zespołu, Kanadyjczyka Lensa Strolla. W kronice stawiamy kropkę. Karol Smyk, Grzegorz Nowaczyk i Andrzej Grabowski. Do usłyszenia.
1: Kronika sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Skwierzyna Zachód, węzeł Skwierzyna Południe. 116 km, zderzenie ciężarówki z busem. Jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Zielonej Góry. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Szczecinek Wschód, węzeł Szczecinek Śródmieście. 7 km, zderzenie dwóch autosobowych, ruch możliwy objazdem wytyczonym ulicami Szczecinka. Krajowa 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego na 262 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Pożar i akcje gaśnicze sprawiły, że 15 w pobliżu Kowalewa została na 262 kilometrze zablokowana. Nie ma już utrudnień na Krewej 17, na odcinku Piaski i Krasnysta w pobliżu Łopiennika Nadrzecznego na 161 kilometrze. Po kłopotach także na drodze krajowej nr 94 na odcinku Przeworsk-Korczowa w pobliżu miejscowości Munina na 10 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch aut osobowych jedna osoba w wypadku poniosła śmierć. I trzeba było korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Teraz drogą 94 jedzie się bez problemów. Nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie oraz w kotlinach górskich lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność od 200 do 300 metrów.
9: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską. Pomysłów, jak zrobić to skutecznie, nie brakuje.
10: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów, dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
11: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych.
10: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelu, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
12: Należy pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
10: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Ceny paliwa stały się przedmiotem politycznej konkurencji między rządem a prezydentem, ocenia profesor Ewa Marciniak. Na antenie Polskiego Radia 24 szefowa Centrum Badania Opinii Społecznej mówiła, że prezydent i premier rywalizują o to, czyje propozycje doprowadzą do obniżenia cen na stacjach benzynowych.
13: Zaczyna ta

0: polityczna gra skutkować tym, że właściwie nie chodzi o to, żeby przeznaczyć środki budżetowe na obniżkę cen, tylko chodzi o to, który z polityków, czy prezydent, czy premier, będzie autorem tej inicjatywy.
1: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Prezydent ustawę po pierwszym uchwaleniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz na jego decyzję czeka druk uchwalony po raz drugi. Prezydent sprzeciwia się skróceniu kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu. Napisał w oświadczeniu Karol Nawrocki i podkreślił, że nie potwierdza wygaśnięcia kadencji członków gremium. Dzięki merytorycznej ocenie prezydenta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może kontynuować swoją misję na rzecz wolności słowa i niezależności mediów, skomentowała w internecie przewodnicząca Rady Agnieszka Glapiak. Obie izby parlamentu odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku. Wśród argumentów znalazły się m.in. wyroki sądów dotyczące wstrzymywania przekazywania środków pochodzących z opłat abonamentowych.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ukraiński nurek Wołodymyr Żurawliow, podejrzany przez niemiecką prokuraturę o wysadzenie Nord Stream, poprosił o azyl polityczny w Chorwacji. Jego adwokat twierdzi, że obawia się on, iż w Niemczech nie będzie miał uczciwego procesu.
3: Żurawliow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Niemieccy śledczy podejrzewają go o udział w grupie, która we wrześniu 2022 roku miała umieścić materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream na Bałtyku. Chorwacki sąd 18 września zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec. Obrona zapowiedziała działania prawne, a teraz złożyła wniosek o azyl. Żurawliow zaprzeczał udziałowi w wysadzeniu gazociągów. Wcześniej był zatrzymywany w Polsce, ale sąd odmówił wydania go Niemcom i w październiku 2025 roku nakazał jego zwolnienie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: I jeszcze w aktualnościach Słowacja. Kryzys w koalicji premiera Roberta Fice. Parlament wyraził wotum nieufności wobec szefa resortu środowiska. Oprócz opozycji wniosek poparła współrządząca Słowacka Partia Narodowa. Od kilku miesięcy domagała się dymisji ministra i zarzucała premierowi łamanie postanowień umowy koalicyjnej.
4: Spór wokół ministra Tomasza Taraby pogłębił napięcia w rządzącej koalicji. Premier Robert Fico wycofał wcześniej własny wniosek o odwołanie ministra. Przekonywał, że powrót polityka do parlamentu i nawiązanie współpracy z innymi posłami mogłoby pozbawić rząd kruchej większości. Dotychczas koalicja dysponowała przewagą zaledwie 3 mandatów.
5: Słabość, a polityczna impotencja Roberta.
4: Opozycja uznała wynik głosowania w sprawie ministra Taraby za polityczną porażkę premiera Ficy i wezwała do rozpisania przyspieszonych wyborów. Na jutro kierowana przez premiera partia Smer zapowiedziała rozmowy o dalszych krokach. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy pogodnie, bezchmurnie, ale chłodno. Od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie, ale w dolinach i kotlinach górskich tylko około zera.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
11: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Expressu na przykład.
12: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
10: Świetni goście, super muzyka.
13: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.

0: Do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
1: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
3: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
0: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
0: Po 14.
2: Zapraszają
0: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 23.07. Wieczór z reportażem.
5: Zapraszają Joanna Bogusławska, Karol Smyk i Maciej Jastrzębski. Dobry wieczór w imieniu całej naszej trójki. Proszę Państwa, temat, który bardzo często pojawia się w rozmowach szczególnie rodziców, czy też dziadków, którzy zajmują się swoimi dziećmi i wnukami. We wrześniu wielu rodziców wydaje niemałe kwoty na przybory szkolne, nowe ubrania i buty. Kupują także nowe plecaki, bo przecież dziecko nie może nosić tego z ubiegłego roku. Kupując te rzeczy, nie myślimy wcale o tych dzieciakach, którym nikt nie kupi szkolnej wyprawki. Proszę sobie wyobrazić, że dzieci z mniejszymi szansami na nową wyprawkę piszą we wrześniu listy do Mikołaja. To prośby o realizację największego marzenia. Kiedyś jeden z chłopców poprosił o łóżko, bo to, które miał w domu, rozpadło się. W domach takich dzieci często źle się dzieje. Brak miłości, codziennego ciepła, obiadu, używki, przewlekłe choroby. Takie dzieci znajdują pomoc na przykład w świetlicy Wrocławskiej Fundacji Pociecha. Tam pracuje pani Edyta od 12 lat. Właśnie w takim miejscu pomaga dzieciom. Ma wiele siły i cierpliwości. Twierdzi, że jeśli chociaż jedno dziecko wyrwie się z trudnego rodzinnego środowiska, to już jest sukces. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej. Cięższy plecak.
6: Przychodzę, patrzę, jakaś świetlica, zobaczę i tam normalnie można się zapisać. Ja takie, dobra, biorę, to idę do mamy. No i się żyje. Mamy kącik i dużo miejsca do zabawy, robimy leżańca, jedziemy na wycieczki. To jest nowa narnia. Pomagałam w robieniu. Miałam okna, przynosiłem rzeczy z tamtej starej narni i się żyje. Nie jest łatwo się z tamtym miejscem rozstać.
7: Co tam było takiego specjalnego?
6: Dobre wspomnienia.
8: Taki był właśnie zamysł, żeby to były takie drzwi do innego świata, chociaż na chwilę, nawet na te 2 godziny w tygodniu, czasami 3 godziny w tygodniu, żeby dzieci mogły po prostu zobaczyć coś zupełnie innego.
6: I najbardziej dziękuję pani, która zrobiła tą narnię, ponieważ jakby to mówiąc, prawie całe życie tu spędziłem. No ja zaczęłam chodzić tutaj, jak miałam 4 lata.
7: Mama cię przyprowadzała i potem szła do domu, tak?
6: Tak.
7: A masz jakieś rodzeństwo?
6: 5 sióstr. 2 braci, 1 przyrodzony, a mojego starego, prawdziwego ojca nie będę wspominał. Co on robi, to nawet nie powiem.
8: No przede wszystkim szokuje mnie to, ile dzieci potrafią ukrywać, że się złego u nich w domu dzieje, ile dzieci potrafią wycierpieć, ile dzieci potrafią znieść, ile dzieci mimo tego wszystkiego mają w sobie radości.
9: To chyba trochę tak jak dziecko, które żyje w miejscu, gdzie jest wojna. No to po prostu radzi sobie z tym. Dzieci, które mieszkają, żyją w domach z większymi, nie wiem, takimi potrzebami, czy z ograniczonymi zasobami, one sobie radzą. Ale to radzenie odbija się też, myślę, że na ich psychice. Mają mniejsze szanse na rozwój, na wybicie się, na wyjście z tego miejsca, na przełamanie tego takiego ciągu i tego takiego dziedziczenia biedy. Bardzo często są harde i twarde, ale pod tą osłoną nadal jest dziecko, które potrzebuje po prostu być dzieckiem, które potrzebuje, żeby ktoś zdjął z nich ten ciężar, który niesie na sobie.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
10: Chcieliśmy zobaczyć, co tutaj się dzieje, czy można dołączyć.
8: Tu mamy klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży i można się zapisać, ale trzeba by było dokumenty wypełnić.
10: Aha.
8: A ty chciałabyś chodzić, tak? A jak masz na imię?
10: Maja.
8: Maja, no aktualnie tutaj działamy z drukarzami 3D. Jak chcesz, to możesz zaraz sobie potestować.

Byłam tutaj obok i zobaczyłam, że coś się dzieje, że są dzieciaki, które coś robią wspólnie. I postanowiłam spróbować zajrzeć.

trochę z drżeniem serca zastanawiam się, czy uda się to, co zaplanowałem na dzisiejsze usłyszenie. Dzień dobry Państwu, 30 września 2026. Jakby to Państwu powiedzieć, zero. Tak, to jest wydanie zero, ale gdyby je ponumerować historycznie, żeby jednak tutaj porządek utrzymać, to mamy łamigłówkę pod numerem 261 łamane na 106. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. A witamy Państwa w Dniu Chłopaka. No właśnie, nie w Dniu Mężczyzny, ale mam zawsze ten Dzień Mężczyzny, to tak trochę gdzieś tam z boku, nie jest to dla mnie ważne. Natomiast Dzień Chłopaka jest ważny dla mnie od czasów szkoły średniej, kiedy w ogóle dowiedziałem się, że coś takiego istnieje, i Aśka, w której się kochałem w szkole właśnie średniej, w technikum kolejowym w Gdyni, wtedy dobrze się całowała. No to właśnie się wydarzyło 30 września. I się dowiedziałem, że jest Dzień Chłopaka i całowanko było piękne. No więc mam nadzieję, no jest dopiero chwilę po północy, więc mają Państwo tam 23 godziny i 40 parę minut na to całowanie. I proszę nie trywializować, że to nie jest ważne. To jest bardzo ważne. I proszę skorzystać i być dla siebie dobrym. Dzisiaj trochę o tych związkach, relacjach będzie. A że to jest nasze ostatnie usłyszenie w biurze piosenek znalezionych, i nie, że tam ostatnie jesienią, ostatnie we wrześniu, po prostu to jest ostatnie wydanie w jedynce i już się nie będziemy spotykali. Za tydzień będzie ktoś inny. Na pewno fajny. Nie wiem kto. Proszę Państwa, Daniel Blum i Leszek Możdżer rozpoczęli nasze usłyszenie. Ten czas to jest utwór otwierający muzykę z filmu Wszystko, co kocham. Filmu, który chyba te najważniejsze zdjęcia i momenty, które sprawiły, że przynajmniej dla mnie jest to bardzo ważny film, powstały na Helu między 19 a 21 września 2008 roku. I Daniel miał zrobić muzykę, bo reżyserem był jego brat, czyli Jacek Borcuch.

Jacek poprosił Daniela o tą muzykę i jak już ekipa szykowała się do wyjazdu, to Jacek powiedział: Daniel, chodź z nami, bo to co innego napisać piękną muzykę, wiem, że to umiesz zrobić, ale jeszcze jak poczujesz klimat tego miejsca i o co mi chodzi, jak ja chcę to narysować kamerą, grą aktorów i całym tempem narracji. Daniel mi to opowiadał już po latach, bardzo mi ta jego opowieść została w sercu i w głowie i lubię takie dobrze zrobione rzeczy, że one nie tylko są warsztatowo sprawne i świetne, tylko że tam są prawdziwe emocje i że ktoś naprawdę chciał się z tym zmierzyć, poczuć, żeby zrozumieć i to, co zrozumiał, wyrazić w muzyce. I ktoś może nie bardzo wrażliwy na dźwięki nie wyczuje tego, a ja to wyczuwam, tą szczerość i takie zaangażowanie i ten cały klimat tego schyłku lata i tego, o czym jest ten film. A to jest film o miłości i o nadziejach, emocjach i o spełnianiu marzeń. Spełniajmy muzyczne marzenia dzisiaj do trzeciej. Już jesień 2026 roku. Marcin.Sobesto@polskiradio.pl. To jest ostatni raz już mówię ten adres mailowy w audycji. To znaczy, że jeszcze dzisiaj go kilka razy powtórzę, ale już potem nie będzie okazji, bo będzie inaczej. I to jak będzie, to ja Państwu powiem. Pani Wiola ze swoim pomysłem, żeby nie publikować playlisty, niektórzy byli na tak, niektórzy na nie, a potem przyznali rację, że to fajne. Taka trochę niespodzianka, bo radio, no w radio jest najważniejsze to, czego nie słychać i trochę ten element, żeby dać się zaskoczyć. Proszę Państwa, godzina pierwsza będzie po polsku. Trochę nowości i też rzeczy takie, jak ja mogłem ich Państwu nie zagrać przez dwa lata i dopiero teraz. Godzina druga będzie filmowa i instrumentalna. No tak, dużo będzie muzyki instrumentalnej, a godzina trzecia to będzie ten nasz rozbójnik. Bez specjalnego tryptyku. Tak, dzisiaj będzie bez tryptyków. Chyba się Państwo na mnie w tej sprawie nie pogniewacie. Nie, jeszcze przyjdzie moment, żeby sobie na ten temat porozmawiać. Tak. Tematów mam 8. Tematów 8, z czego 6 jest podrzuconych przez Państwa, a 2 to mi się w głowie urodziły, ale są takie bardziej natury organizacyjnej. A wszystko reszta to Państwo i to jest świetne, że wy piszecie do mnie listy, one są bardzo intymne często i takie, żeby zachować sobie. I ja mam taki folder, nie na skrzynce Polskiego Radia, tylko tam przenoszę do prywatnej skrzynki i mam folder Polskie Radio, tam jeszcze podfoldery. I zbieram takie fajne rzeczy, żeby sobie do tego w chwilach trudnych albo jakichś takich, no, niedobrych wrócić i trochę sobie zrobić przyjemności. A tą przyjemność to Państwo mi robią. 19-18 Artur Rejek mi zrobił ogromną przyjemność. Jeśli uświadomimy sobie, że to jest dopiero trzeci solowy album Artura Rejka, no, a przecież tyle piosenek, ale to Zmysłowic, te hymny pokoleń. I potem tak on się nie śpieszy z tymi piosenkami. Pamiętam, jak byłem taksówkarzem i 6 lat temu Artura wiozłem do Radiowej Trójki na Myśliwiecką. I to była premiera płyty i on mi powiedział, że włożył w to tyle pieniędzy i tyle serca i też tam zadbał o wszystko i koncerty miały być i no ta data zaplanowana, no i COVID to wszystko wywalił i on nie wie, jak to wyjdzie i co on zrobi i że jest zdruzgotany i na razie się trochę nie może pozbierać z podłogi. To było 6 lat temu. Minęło te 6 lat, mamy 2026 rok, no i mamy nowy album Artura Rojka. Płytę, którą od strony muzycznej zrobił mój kolega Oluś Świerkot. Kocham Olka, jego wrażliwość i jak zacząłem tej płyty słuchać w wersji elektronicznej, bo tam kupiłem w sklepie internetowym, ale kupiłem wersję cyfrową i long play na winylu, więc oni wyślą, jak już będzie long play, a long play będzie w październiku tam, chyba około 10. Więc nie mam tego nośnika. I słuchałem w ciemno i jakoś gdzieś mi uciekło z głowy, że to Oluś robił. I jak to grało, to ja sobie pomyślałem, że to tylko dwóch ludzi mogło wyprodukować i że to albo zrobił Olek Świerkot, albo Daniel Blum. I to nikt inny nie ma takiej wrażliwości i nie zwraca uwagi na

te orkiestracje, na te zaśpiewy, chóreczki. Ja tej płyty bardzo uważnie posłuchałem, zwracając uwagę na takie rzeczy, których inni nie słyszą chyba za pierwszym razem. To się poryczałem, muszę Państwu powiedzieć. Ja wiem, że to jest już jedna z moich naj płyt 2026 roku, a pani Wiola się kiedyś śmiała, jak ja mówiłem, że mam swoją piosenkę roku 2025 polską. Tak jestem bliski powiedzenia, że mam na pewno jedną z moich piosenek tego roku. I mogę to już powiedzieć 30 września. I to są takie słowa. Ja parę dni temu, proszę Państwa, tej piosenki słuchałem cały dzień. Na różnych głośnikach, w samochodzie, w różnych okazjach. I wzruszam się za każdym razem tak samo i tekstem, i wrażliwością, i muzyką. I nawet myślałem, żeby dzisiaj Państwu za trzy razy ten utwór zagrać, ale ja wiem, że to nie ma sensu. Państwo sobie poradzą. No właśnie, zaczyna się od tego bum, a teraz, no właśnie. Zostawiam Państwa z Sofią Loren, Słupnej Park, Artur Drojek. Piękna rzecz.

moglibyśmy powtórzyć. Tak. Sofia Loren, Słupny Park, to Artur Rojek, Ciarki, Artur i Olek Świerkot. Ale świetna rzecz. Dobrze, proszę Państwa. Tematy podrzucone przez Państwa gdzieś pomiędzy będą się plotły, ale Biuro Piosenek Znalezionych to ma największą frajdę, czyli ja, jak mogę wynajdywać takie rzeczy, które po prostu nam uciekły. I wtedy, kiedy były bardzo ważne. Wzruszały, robiły wrażenie i potem przeminęły. Bo albo nie zostało to podchwycone i to zostaje w naszym sercu i my sobie myślimy, jestem dziwny, mam zły gust, bo to inni w ogóle nie zwrócili uwagi i tak dalej. I może w jakieś kompleksy się wpędzamy. To jest nieprawda. Rzeczy piękne wymagają trochę innej przestrzeni. I one nie muszą stać się przebojami, żeby w sercu grały, żeby były ważne. No i ja sobie odkryłem znowu wydarzenie, które było dla mnie, no, było dla mnie ważne. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej zaproponowała taki projekt muzyczny pod nazwą Ladies, gdzie damy polskiej piosenki, ale te damy, no nie tylko młodego pokolenia, sięgnęły po bardzo różne piosenki, często taki klasyczny repertuar. No i to BMG wydało w 2003 roku. No i potem był piękny koncert. I kto zagrał, ten zagrał i wszyscy o tym zapomnieli. Potem okazało się, a no właśnie, co się potem okazało, to jeszcze przyjdzie moment, żeby powiedzieć. Ewelina Flinta. Pamiętają Państwo? No nie, ta okropna piosenka Żałuje i potem Ewelina zniknęła i nie miała się dobrze. Opowiada już teraz o tym, ale był czas, że po prostu zniknęła. A w 2003 roku na płycie Ladies, no zaśpiewała to Zaproście Mnie do Stołu. Ja też kilka dni temu, bo mi klapka odpadła, że były takie piosenki, to też z pół dnia słuchałem. Jakież to jest piękne nagranie.

Zaproście mnie do stołu. Ewelina Flinta mierzyła się z samą sobą, ze swoimi demonami. Ludzie silni to sobie potrafią poradzić. Wiadomo, że każdy ma inną konstrukcję mózgu. Ja jestem ciężkim przypadkiem autystyka z poema Aspergera. To się podobno nie powinno mówić, bo to że ten Asperger, bo on taki nie za bardzo jest, bo to z Austrii, tam w czasach wojennych robił różne niefajne rzeczy. Ja sobie radzę. Moment, kiedy umiałem nazwać, ktoś mi w tym pomógł zupełnie przypadkiem, co mi jest, był chyba najcudowniejszym momentem w swoim życiu. Ja uwielbiam ten swój autyzm i to zanurzanie się w nim. Jest mi z tym bardzo dobrze. Chyba najważniejsze jest, żeby nam ze sobą było dobrze, żebyśmy siebie lubili. Nieważne, co inni o nas myślą. I Ewelina Flinta nie trąbiła, nie grillowała, żeby na tym swoim złym czasie coś ugrać. Po prostu zapytana powiedziała i zamknęła te drzwi. Duża odwaga i piękna piosenka. I chciałbym przy tym projekcie jeszcze pozostać przy projekcie Ladies, proszę Państwa. I zagrać piosenkę, której Państwo nie znajdą. Można płytę Ladies kupić, widziałem, za 8 zł, nawet ktoś na Allegro miał wystawioną używkę. Natomiast ta piosenka ze streamingów zniknęła. Nie ma jej nigdzie. I nawet na YouTubie, jak są takie wersje wideo, to takie MPEGi bardzo, bardzo nędznej jakości. Więc doczytałem, na ile to jest historia prawdziwa, no to Państwo wiedzą, że w internecie to można przeczytać, że Ziemia jest płaska. W każdym razie, że Justyna Steczkowska zażądała usunięcia tej piosenki ze wszystkich miejsc. I dlatego jej nie ma. No musi być jakiś powód. Jak może kiedyś Justynę spotkam, to spróbuję jej o to zapytać. A że się chyba lubimy ciągle z tych czasów guzików w Gdańsku na Długim Targu, to jak będzie i tam wszyscy już będą tam pani Justynie schlebiali i już ona na chwilę odetchnie, to ja może wtedy tam po cichu wyskoczę i zapytam Justynko, jak to było. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to jest piosenka Przybory. No tak, Iwa Sulskiego. I ona jest napisana w 1981 roku. Przeleżała 10 lat w szufladzie i dopiero w 1991 roku, jak wieść gminna niesie, to Hanna Banaszak zaśpiewała. Kocham Hannę Banaszak, ale Justyna Steczkowska zrobiła to najpiękniej na świecie i ta piosenka dzisiaj jej nie będzie. Ja wiem, że dookoła Wojtek.

Pojawi się niedługo, ale gdzie i niedługo to też Państwu powiem, ale proszę nadstawiać ucha. Dziś będzie Justynka z innej płyty, takiej najbardziej chyba miękkiej płyty, bo płyty u Józia wydanej. Wracam do domu. Wzrusz zawsze przy tej piosence mam przeogromny i za momencik potrąca temat już trochę rozwinięty, normalny, nienormalny. Dobra?

Justyna Staczkowska. Wracam do domu. Ostatni utwór z płyty. Bardzo, bardzo. Tak. O tych stanach, terapiach tam trochę się poruszyłem, bo to z maila od Pawła, który napisał mi, gdzie jest ta granica, żeby o kimś powiedzieć, że jest normalny, nienormalny. Pan często się otwiera. Bardzo jestem ciekaw pana zdania. Nie ma takiej granicy normalny, nienormalny. Mnie też wiele osób mówi, że jestem nienormalny, bo nie lubię chodzić do restauracji, bo nie umiem tańczyć, bo nie w czasach, kiedy tam byłem ważnym.

dyrektorem Smutnego Radia i wszyscy chcieli być moimi kolegami, to ja na te rauty nie chodziłem. Raz poszedłem na urodziny Tomka Kamela i powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Nie lubię bywać, nie lubię nadskakiwać, miziać się na spotkankach i zabiegać o te lajki i o przyjaciół i tam wszystko tylko opublikować, żeby polubili, nieważne. Albo nawet zhejtowali, ale żeby było. Ja się ze sobą dobrze czuję. Nienormalny. O tych terapiach Państwu mówiłem. Może dlatego właśnie, że jestem dziwny. Że kompletnie nie rozumiem żartów. Ostatnio ktoś mi opowiedział żart, wszyscy rechotali. To ja zapamiętałem go i potem a ja pytałem, o co chodzi w tym żarcie. Ale moment, kiedy ja się nauczyłem mówić o tym, to wydaje mi się, że był moment najlepszy w moim życiu i to nie jest jakaś bardzo odległa czasoprzestrzeń. Ta taksówka mi dobrze poukładała w głowie. Wygląda na to, proszę Państwa, że będę w tym roku Sylwestra spędzał w radiu. Jeszcze nie wiem, co mój syn na to, z którym tam Sylwestra lubimy poszpącić, i on, wiem, że bardzo na to czeka. A może coś wymyślimy zastępczego. Mówię o tym dlatego, że następna piosenka jest moim odkryciem sylwestrowym tam sprzed wielu lat, tam końcówka lat 80. Sylwester w radiowej Trójce, Marek Niedźwiecki nie często prowadził Sylwestry. I ja bardzo tego Sylwestra przeżywałem. To było dla mnie coś wielkiego. I Marek właśnie puścił tę piosenkę gdzieś przed czwartym, jak się program kończył. Bardzo mi została w głowie i wracam do niej w szczególnych okazjach. To nie jest taka piosenka, co można tam byle gdzie zagrać, byle komu. Miłość to jest wielki skarb.

bardzo lubię. Bardzo, bardzo, bardzo. Miłość to jest wielki skarb. Pani Ewa Bem. Może już z tymi dylematami skończę, bo widzę, że państwo tu zaczęli do mnie mailami pikować w sprawie

jest wiadomość. No właśnie, to żeby nie było pustosłowia, że państwo do mnie zaczęli pikować a propos tam zagadnień takiego rozmawiania ze sobą. Ja to bardzo lubię i lubię z państwem się dzielić. I też muszę powiedzieć o kimś, kto zauważa takie rzeczy i to jest bardzo ważne, ale to w godzinie drugiej. Gdyż, ponieważ, proszę państwa, teraz świetny duet, no to były takie dobre czasy dla obu pań. Nie, żeby teraz były złe, bo jak patrzę na Majkę Jeżowską, jak ona świetnie wygląda i że tak cudownie dalej śpiewa. Żałuję, że nie śpiewa tak dużo tych piosenek dla dorosłych. Trochę sobie wymyśliła inny sposób na życie, ale czasem jej się kowarek zdarzy i robi to świetnie, prawda? No. A z Krystyną Prońko, Nie kochał nas, no to taka historia o trójkącie. Że to jeden facet, dwie dziewczyny. Trudne sprawy. Także, no, tak sentymentalnie dogramy dziewczynami i nie dziewczynami. Będzie pierwsza wiadomości. Po wiadomościach odpalimy godzinę drugą.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli, wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: W mecz Polska-Rumunia w piątek o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej Jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Zmiany mają być korzystne dla tzw. klasy średniej. Pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12% stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających około 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysięcy złotych, będą płacili nową 24% stawkę, a pozostali 32%. Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków,
5: którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
6: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
5: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
7: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
5: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Rząd przyjął także projekt ustawy budżetowej. Największe wydatki zaplanowane na przyszły rok to prawie 200 miliardów złotych na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Minister finansów zapewnia, że wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. Ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Premier Czech zapewnia, że jego kraj przygotowuje się na możliwość rosyjskiego ataku na państwa bałtyckie. W razie potrzeby wypełnimy nasze zobowiązania sojusznicze, podkreślił Andrzej Babisz.
8: W przypadku takiego scenariusza Czechy byłyby gotowe wysłać swoich żołnierzy. Jeśli nie daj Boże Rosja zaatakowałaby któryś z krajów bałtyckich, to zgodnie z artykułem 5 NATO musielibyśmy wysłać dwie brygady zmechanizowane, powiedział premier w wywiadzie dla portalu Denik.cz. Podobną deklarację Babisz złożył w ubiegłym tygodniu w odniesieniu do Polski. Jeśli coś się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. W połowie września Andrzej Babisz po raz pierwszy otwarcie ostrzegł przed zagrażającymi również Czechom rosyjskimi atakami hybrydowymi. Jak donosi gazeta Denik N, zauważalna zmiana w jego podejściu miała nastąpić po spotkaniu z przedstawicielami CIA, którzy poinformowali premiera o zamiarach Rosji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych. Starszy brygadier Stanisław Sulenta z Politechniki Lubelskiej mówi, że na tej uczelni nie ma schronów.
9: Dokonaliśmy analizy pomieszczeń w kondygnacjach, podpiwniczeniach, na korytarzach, na parterze i wytypowaliśmy na Politechnice miejsca, które uważamy za bardziej bezpieczne. Zgodnie z

0: z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne.
1: W październiku odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Politechniki Lubelskiej.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich kultura. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Dwa lata temu portret został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i było w bardzo złym stanie. Przeszło teraz kompleksową konserwację i właśnie po raz pierwszy zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski, gdzie w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
3: Ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki, no i co najważniejsze,
1: reprezentacyjnej formule na tle Katedry Wawelskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc jest pogodna, więcej chmur tylko na północnym wschodzie. Na wschodzie i w kotlinach górskich mgły, zimno, w kotlinach górskich 0, 4 stopnie na północnym wschodzie, około 7 w centrum i 12 na wybrzeżu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy wyż z centrum 1034 hektopaskale nad Szwecją zalega nad Bałtykiem. Ostrzeżenia o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni 3 do 5, później porywy do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra. Na północy okresami umiarkowana do słabej. Okresami opady mrzawki i zamglenie w części północnej. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 4, później do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni 3 do 5, wzrastające na 4 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Lubię do piosenek znalezionych. Jedynka Polski Radio. Dziękujemy za wiadomości. Kolejne za niespełna godzinę. Z Państwem ciągle Kajetan Płokowski, Marcin Sobesto. W dniu chłopaka 30, czyli chyba wypłata dzisiaj, tak? U mnie jest 27. A jak 27 w dzień wolny, to wtedy 28. Dojechałem nawet nie na oparach. Jeszcze by tam na jakieś tańce hulanki swawole zostało. Godzinę pierwszą rozpoczął Daniel Blum, drugą

Ludzie sobie żyją z moich ukochanych tulipanów i płyty Bluma zawsze, jak one są w takich konfiguracjach dostępne, to i kompakcik, i longplay. Nie słucham ich z longplaya, ale to jest taki szacunek dla artysty. I Danielowi też, jak wyszła ta muzyka do Zamachu na Papieża, to wysłałem i napisał, i to ja rozumiem. No, to jego kasa. Dobra, tydzień temu takie małe poruszonko się zrobiło, jak ja o tym wyjeździe w góry. I że to towarzystwo, no ale co w tym złego? No właśnie, co w tym złego? Ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby powiedzieć, zresztą to ja Państwu mówiłem, że ja wiodę życie szczęśliwego tam.